0: Słyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, ty kochać.

0: Bezka Beskidy.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

wysiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie, lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom, dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

0: Plus.
1: Katarzyna Grabuń, Radio SK. Teraz w magazynie sporo będzie rozmów o młodych ludziach w kryzysie, którym z pomocą przychodzi Pomarańczowa Energia, czyli program, w ramach którego Żywiecka Fundacja Rozwoju zapewnia spotkania z psychologiem i grupy wsparcia. W Żywcu działają również streetworkerzy, a dla rodziców organizowane są warsztaty. Z mikrofonem wpadamy na Dworcową 2 w Żywcu, bo tutaj dzieją się ważne rzeczy w ramach Pomarańczowej Energii, czyli całego projektu, programu i w zasadzie pomysłu na pomoc dzieciakom i młodzieży. No właśnie, chodzi o ich wsparcie w kryzysie psychicznym, psychologicznym. Z nami dzisiaj Aneta Kotarba, psycholog, która już kolejny rok wspiera młodych w ich działaniu.
2: Dzień dobry Państwu. Tak, kolejny rok działam z Pomarańczową Energią i porównując to, jak było na początku, jak jest teraz, to zdecydowanie więcej osób ma odwagę korzystać z pomocy Pomarańczowej Energii. Często dzieciaki same proszą. Nie to, że rodzice przychodzą albo zmuszają, tylko sami dzieci, młodzież proszą o umówienie do psychologa, do terapeuty.
1: No właśnie, ale to wychodzi na to, że my już możemy mówić o realnych, pozytywnych zmianach, pozytywnych skutkach tego pomysłu, jakim jest Pomarańczowa Energia.
2: Tak, zdecydowanie tak. Przez informacje wysyłane do szkół, przez informacje w social mediach coraz więcej osób o tym wie. Jest tak, że czasami babcie mówią o tym, że jak widzą, że coś tam u wnuczka, wnuczki się dzieje, to kierują rodzicom, gdzie mogą ewentualnie iść po pomoc. Nauczyciele również, pedagodzy, psycholodzy kierują i współdziałamy tutaj i to się dobrze sprawdza.
1: Czyli świadomość zarówno, no właśnie, młodzieży, jak i dorosłych w tym, w kwestii zdrowia psychicznego młodych jest inna niż te 3-4 lata temu?
2: Tak, zdecydowanie się zmienia. To już nie jest tak, że jak ci źle, to idź pobiegaj, albo nie wiem, za moich czasów to dostałam pasem, albo dostałeś pasem i już ci się wszystko chciało. Teraz zdecydowanie jest większa wrażliwość osób dorosłych na potrzeby ich dzieciaków, te potrzeby psychiczne i zwracają na to większą uwagę niż wcześniej.
1: No dobrze, mamy powiedzmy ten pierwszy miesiąc roku szkolnego. Czy to jest ten czas, kiedy te jakieś niezałatwione kwestie właśnie we wnętrzach młodych ludzi, one dochodzą do głosu w tym choćby nowym roku szkolnym, takim kolejnym nowym otwarciu? Czy da się dostrzec jakąś, no właśnie, w statystykach jakąś górkę? Chętniej przychodzą, więcej młodych wtedy wpada tutaj do gabinetu?
2: Porównując do wakacji, tak. We wrześniu, tak, końcem sierpnia już to zaczynają myśleć o tym, że potrzebują. A jeżeli młodzież, dzieciaki byli na grupie, to już wtedy pod koniec wakacji się odzywają i rodzice mówią, że proszę na kolejny sezon zapisać moje dziecko na grupę. Tak, we wrześniu oni się budzą, tak też trafiają do nowych szkół albo do tych, co już byli. Natomiast zmieniają się wymagania po tym lajcie, które jest wakacje. Trzeba się znowu dostosować do wymagań nauczycieli, wymagań kolegów, koleżanek w szkole, z którymi się już przez kilka godzin, a czasami wytrzymanie tam jest trudne.
1: No dobrze, czy my możemy powiedzieć, oczywiście na poziomie bardzo, bardzo ogólnym, z czym ci młodzi przychodzą tutaj do gabinetu? Co dla nich stanowi tę największą trudność, z czym sobie nie radzą? W jakiej przestrzeni potrzebują wsparcia?
2: Tutaj akurat się nie zmienia, bo niezmiennie w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji rówieśniczych. Robią to czasami w sposób szkodliwy, a potem się dziwią, że zostają sami, albo się chcą do kogoś odezwać. Samotność ich często przeprowadza. Nawet jak na zewnątrz grają kogoś, zakładają jakąś maskę super osoby, to w środku są mocno samotni, bo tak naprawdę nie pokazują prawdziwego siebie. Tylko dostosowują się do otoczenia i do tego, żeby kogoś mieć. Nie są sobą ze strachu, że zostaną sami. I to tak też mówią, że na pytania, to dlaczego się na to zgadzasz? No bo jak się nie zgodzę, to mnie wywalą z grupy. No, stawianie granic. Ze złością sobie jakoś... Wcześniej było jakoś więcej tej złości, teraz sobie jakoś radzą chyba lepiej. O złości, agresji i jakimś tam obrażaniu się częściej mówią rodzice o swoich dzieciach. Dzieciaki to widzą oczywiście inaczej, no to wtedy czasami robimy takie rozmowy we dwójkę, trójkę, czwórkę, w zależności ile osób jest zainteresowany, czyli dziecko i rodzice, albo dziecko i rodzice, albo rodzeństwo. I szukamy jakichś wspólnych rozwiązań, które mogą się przysłużyć ich rodzinie.
1: Patrząc na statystyki, no właśnie tych wizyt, choćby tutaj w tym punkcie na Dworcowej 2, wydawałoby się, że będą dzieciaki i młodzież przychodzić tutaj z jakimś smutkiem, z lękiem, ze stresem wynoszonym ze szkoły, a tutaj w tych statystykach wychodzi na to, że apatia, izolacja, wrażliwość, emocjonalność to są te ich gdzieś obszary, gdzie no właśnie szukają pomocy. Zmienia się to też w czasie, patrząc z perspektywy tych ostatnich 4 lat?
2: Ja mam wrażenie, że się zmienia w tym niedobrym kierunku. Że jest coraz więcej tej izolacji, nadwrażliwości, apatii, że oni chcą, to co już wcześniej powiedziałam, ale nie potrafią. Nawet jak mają proponowane grupy, to pierwsza odpowiedź jest nie, bo ja się boję, bo ja się wstydzę, bo mnie nie zaakceptują. Jak już niektórzy się dadzą przekonać i pójdą, to już potem są cały czas. Jakoś tak się uczą być w tej swojej samotności, w tych telefonach, często jakichś innych ekranozach, że wydaje mi się, że nie potrzebują. To jest często używane przez nich słowo, jak nie potrzebuję, jest dobrze jak jest, bo nie wiedzą, że może być inaczej. Albo są na przykład tacy, którzy mówią, że się czują samotnie, że są samotni, ale na grupę nie, bo nie będą się umieli odnaleźć i nie będą zaakceptowani na przykład.
1: Odnoszę wrażenie, że trochę ta wrażliwość, to wycofanie się młodych, to trochę jest ich reakcja obronna, choćby na to, co właśnie te kilka lat temu nazwałybyśmy może jakimś stresem takim szkolnym, stresem w relacjach z rówieśnikami.
2: Tak, dużo tutaj jest stresu, z którym oni sobie nie radzą, z którym no, mają te wygodne wytrychy pod tytułem poczytam sobie o czymś życiu albo pooglądam, pośmieję się, jakieś tam shorty pooglądam. Maskują się, bo każdy z nas korzysta z różnych masek. Inną maskę mają w domu, inną mają w szkole, inną mają ze znajomymi. Korzystają z różnych masek w zależności od okoliczności. I dopóki zdają sobie z tego sprawę i dostosowują, to okej. Natomiast czasem jest tak, że tak bardzo się im to rozjedzie, że nie wiedzą, na co są naprawdę, bo jacy chcą być, bo za każdym razem się dostosowują do wymagań zewnętrznych.
1: Kiedy patrzę na ilość osób, które tutaj odwiedzają, którym została udzielona pomoc, ta psychologiczna, psychologiczne wsparcie, to tylko w ubiegłym roku, między lutym a majem, to blisko 150 wizyt, to 150 spotkań z psychologiem. To robi realną różnicę? Takie jedno, dwa spotkania może coś zmienić?
2: Tak, czasami jedno, dwa wystarczy. Czasami potrzeba więcej, czasami potrzeba 5, czasami 7. Ale jedno, dwa też. Jeżeli trafia dziecko, młodzież w jakimś kryzysie, w jakimś czymś, i naprawdę znajdzie rozwiązania, bo jest w swoim życiu i wie, czego potrzebuje, tylko trzeba je naprowadzić. Dodatkowo ma wspierających dorosłych w swoim otoczeniu i naprawdę czasami to jest 2-3 strzały i jest koniec spotkań, bo już, a czasami w zmianie jest tak, że potrzebujemy odesłać gdzieś na terapię długoterminową.
1: No właśnie, i takie efekty, takie spotkania, które kończą się później leczeniem, trwającym leczeniem psychiatrycznym, to również są pozytywne efekty choćby takich wizyt.
2: Tak, oczywiście, bo jeżeli coś zostanie wykryte, no to wiadomo, lepiej leczyć, jak już coś jest. Z jakby tego miejsca, z Dworcowej 2 również były osoby wysyłane do szpitala, prosto z wizyty, bo taka była potrzeba. Czasami tak po prostu jest, że nie ma na co czekać, tylko jak jest zauważone, no to trzeba działać, nie ma, a przejdzie, żeby się potem coś tam złego nie wydarzyło.
1: No właśnie, stara zasada, lepiej zapobiegać niż leczyć. Ale tu, patrząc na to, z czym młodzi przychodzą, można powiedzieć, że jest trochę lepiej, jeśli idzie o myśli samobójcze, że tu w tych statystykach jednak wychodzi na to, że tych radykalnych kroków jest jednak mniej.
2: Tak. Myśli samobójczych jest mniej, porównując rok do roku. Wynika to ze świadomości, myślę, i ze sięgania po pomoc w odpowiednim momencie. I już to nie jest jakiś temat tabu. Tylko rodzice często reagują, albo ktoś inny dorosły. Tak samo jest z kwestią samookaleczeń, że jest mniej. Jak wysyp był jakieś tam 3 lata temu taki dużo, a teraz mam wrażenie, że tego jest coraz mniej.
1: Sporo mówimy o tych statystykach, a to dlatego, że rusza, można powiedzieć, kolejny rok. Z nowym rokiem szkolnym kolejny rok tego wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu żywieckiego. Ale na czym ta pomoc polega? To są rozmowy indywidualne, to są grupy, z czego młodzi mogą korzystać? No i właśnie przypomnijmy, no właśnie najmłodsi, którzy mogą się tutaj pojawić, podejrzewam ze zgodą rodziców, to jaki wiek?
2: Najmłodsi, którzy się pojawiają, to są 10-latkowie od 10 roku życia. Formy pomocy, formy indywidualne, grupy też mamy, natomiast no, grupy ruszają końcem września, początkiem października i te grupy później są już zamknięte. Pierwsze 2-3 spotkania jeszcze można dołączyć, potem już nie i potem w cyklu wiosennym jest zazwyczaj nabór na kolejną grupę. Czasem jest tak, jak mówiłam wcześniej, że zapraszamy, to znaczy podopieczny zaprasza rodzica albo rodziców, bo coś potrzebuje przegadać w towarzystwie terapeuty, żeby, no bo jakoś tam ma obawy, że w domu samo dziecko nie da rady. Więc na indywidualnych czasem jest więcej niż jedna osoba, a na grupowych, no to wiadomo, są równolatkowie, którzy uczą się różnych pożądanych zachowań.
1: No właśnie, o ile to wsparcie jeden na jeden z terapeutą jest no dość łatwe, albo decyduje się, albo nie, ale chyba trudniej jest młodym korzystać z tej terapii grupowej, no bo może się trochę wstydzą. Jak to wygląda?
2: Jest na początku trudniej, bo ten moment, zanim nabiorą zaufania do grupy, zanim się zbuduje ten sojusz, no to chwilę trwa. Ale później, jak już zaufają, to naprawdę czasami wychodzą takie rzeczy i nie boją się pracować na swoich jakichś sprawach. Mówią o rzeczach bardzo trudnych, no jest tak, że im więcej na grupę wniesiesz, tym więcej wyniesiesz. Naprawdę tak jest, oni są do siebie lustrem, dostają feedback, dostają informację zwrotną od swoich rówieśników, bo dorosły, no to jest dorosły, i co może gadać, gdzie się nie zna i w ogóle jest z epoki kamienia łupanego. A jak dostają od rówieśników, kiedy inny dorosły mówi, ja to widzę, inne dziecko mówi, ja to widzę tak i tak, jak tak mówisz, to mi się przypomina, albo moja reakcja jest taka. Czasami się spotykają ze złością, no i tutaj moderuje trochę ten dorosły, który jest obecny, no bo wiadomo, nie ma pozwolenia na przekraczanie granic. Naciąganie tak, ale już takie ich zrywanie to nie.
1: Czy to będzie prawdą takie stwierdzenie, że takie wsparcie grupowe jest no nie dla każdego, nie każdy się jednak tam odnajdzie?
2: Tak, nie każdy się odnajdzie. Trudnie by było, gdyby się każdy odnalazł, ale no tak nie jest. Czasami się zdarza młodzież, która jest fizycznie obecna, ale psychicznie jest gdzieś indziej, nie ma gotowości, nie ma chęci, nie ma zaufania do otwarcia się. Jest drugi biegun, gdzie zagadują, wykupiają się, bo nie chcą do tych trudniejszych rzeczy docierać, bo grzebanie w trudnych rzeczach bywa mało przyjemne.
1: No dobrze, to w takim razie możemy zaapelować do młodych, by próbowali, by zechcieli sobie pomóc, jeśli zauważają, że z czymś sobie nie radzą, by poszukali, no właśnie, bezpiecznego dorosłego, choćby tutaj, w tym gabinecie na Dworcowej 2.
2: Tak, oczywiście zapraszamy do skorzystania z pomocy w pomarańczowej energii na Dworcowej 2. Zapraszamy do skorzystania z pomocy indywidualnej, z grupowej. I ewentualny odczuwalny dyskomfort jest normalny, tak? Dyskomfort jest rozwijający, komfort nie jest rozwijający. Życie w komforcie nie rozwija. Więc zapraszamy, jak ktoś ma wątpliwość, czy to jest ten moment, że potrzebuje, czy jednak jeszcze poczeka, to zachęcam do tego, żeby jednak przyjść, porozmawiać ze specjalistą i zobaczyć, czy to jest temat, którym się trzeba zająć już, czy jeszcze, czy w ogóle nie trzeba, czy to jest w ogóle można pominąć na przykład. Lepiej sprawdzić, jak w relacjach, nawet w rodzinie coś tam zgrzyta. Okres adolescencji jest trudny i dla nastolatka, i dla jego rodziców, i dla jego otoczenia. Czasami warto przyjść do kogoś, kto popatrzy na to z boku.
1: Gdzie szukać tych najważniejszych informacji? Gdzie znajdziemy numer telefonu, żeby właśnie złapać miejsce, ewentualnie zapisać się na grupę?
2: Na social mediach jest Pomarańczowa Energia, to po samotnieniu dzieciom jest fanpage. Są rozesłane, były też maile do szkół. Zawsze można zapytać. Wystarczy wpisać też wyszukiwarkę w internecie. Od razu wyskoczą kontakty.
1: Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
2: Dziękuję, ja również.
0: SK Beskidy.
1: I pozostajemy wciąż w siedzibie Żywieckiej Fundacji Rozwoju. By opowiedzieć Wam o programie, projekcie i pomyśle na pomoc młodym ludziom, a chodzi o Pomarańczową Energię, czyli program Pomarańczowa Energia Stop Osamotnieniu Dzieci. Dzieci i młodzieży de facto. Ale dzisiaj o tym, co będzie się działo w najbliższym czasie, opowiedzą Wam koordynatorki tego pomysłu, tego projektu, dwie Agaty.
3: Agata Wojtyła.
4: Agata Szostak.
1: Powiedzcie, czy my naprawdę rozpoczynamy jesienią sezon pomarańczowej energii, bo tu na Dworcowej coraz bardziej pomarańczowo, coraz więcej się dzieje, no setki osób się tutaj przewijają.
3: Tak, dokładnie jak jesień, to pomarańczowa energia, więc my ruszamy powoli z sezonem pomarańczowej energii, który rozkręca się już, ale tak naprawdę zaczniemy wydarzeniem Open Piano Day w Galerii Nowej w Żywcu, które będzie 26 września, a później widzimy się na rynku. Jest duże święto pomarańczowej energii 4 października i to będzie kumulacja naszych największych działań, ale mimo wszystko poza świętem i poza Open Piano będzie bardzo dużo różnych wydarzeń, które będą po to, aby mówić o wsparciu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, ale też po to, żeby tak naprawdę to zdrowie psychiczne dzieciaków wspierać na przykład przez warsztaty i przez spotkania dla rodziców.
1: Co w takim razie przygotowaliście już, no właśnie w ramach tej jesiennej akcji, w ramach pomarańczowej energii? Co będzie się działo i jakie terminy warto sobie już zarezerwować?
4: Tak jak Agata wspomniała, 26 września rozpoczynamy działanie w Galerii Nowa i ten event Open Piano jest tradycyjnym otwarciem sezonu pomarańczowej energii. Później 1 października widzimy się na wernisażu Artyści dla Pomarańczowej Energii, który jest na Dworcowej 2, tutaj w sali historycznej, zapraszamy. A 2 będzie wykład otwarty dla rodziców prowadzony przez świetnego trenera i zajmującego się cyberzagrożeniami, jeśli chodzi o uczniów, dzieci i młodzież, ale też rodziców, Bolesława Michalskiego, i on, to się będzie działo w Branżowym Centrum Umiejętności o godzinie 17. Zarówno pan Bolesław Michalski, jak i Bartosz Dajnowski to są specjaliści, jeśli chodzi o higienę cyfrową, cyberzagrożenia i trudne tematy związane z działaniami dzieciaków w sieci. I będą oni również gośćmi uczniów, zarówno w szkołach prowadzonych przez miasto Żywiec, jak i powiat żywiecki, więc będą i szkoły podstawowe, i szkoły średnie, oraz będzie też warsztat dla dyrektorów i pedagogów. Także taki pełen zakres działań, no i właśnie zamykamy tym wykładem popołudniowo-wieczornym dla rodziców, który będzie otwarty.
1: No właśnie, bo też w pomarańczowej energii chodzi o to, żeby zapobiegać niż leczyć, żeby jak najszybciej wychwytywać te kłopoty, problemy młodych ludzi, no i wtedy nieść im wsparcie. Do tego potrzebna jest właśnie współpraca na tych różnych szczeblach, rodziców, nauczycieli, pedagogów, no ale również i terapeutów, choćby tutaj na Dworcowej.
4: Tak, i widzimy to po tych już kilku latach działania programu Pomarańczowa Energia, że ta kooperatywa rośnie w siłę, że głowy rodziców też się otwierają i dzięki temu bardzo wielu zjawiskom możemy po prostu zapobiec wcześniej i te wykłady na przykład dla rodziców cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, także w ramach tego programu Stop Osamotnieniu Dzieci, one były i w zeszłym roku i w tym roku i no, mamy listy rezerwowe pełne, także to widać, że to się sprawdza.
1: Ale 4 października to ten moment, który powinniśmy sobie zarezerwować na wielkie świętowanie. 4 października wielkie święto pomarańczowej energii na żywieckim rynku po raz 5.
3: Tak, dokładnie po raz 5, drugi raz razem z Powiatowym Dniem Zdrowia Psychicznego, więc to jest dla nas bardzo ważne, ponieważ ten październik jest takim miesiącem dbania o i mówienia o tym zdrowiu psychicznym. Więc widzimy się na rynku i tam będzie głośno, będzie energetycznie, ale będzie przede wszystkim po to, żeby budować relacje. I tak, jesteśmy od 10, tam będą różne strefy, będzie strefa animacyjna, na której będzie można się dobrze bawić i zarówno całymi rodzinami, i dla dzieciaków, i dla młodzieży. Będą fotobudki, będzie coś nowego, bo będzie rysobudka, będzie ścianka wspinaczkowa, będzie dmuchaniec i wiele różnych rzeczy warsztatowych, w którym dzieciaki, ale też i myślę dorośli będą mogli się odnaleźć i dobrze bawić. Będzie ta strefa zdrowia, taka edukacyjna, do której zaprosiliśmy instytucje i organizacje, które o zdrowiu psychicznym mówią. Będzie można porozmawiać, będzie można się wesprzeć, będzie można też zobaczyć, jak o to zdrowie dbać, ale też gdzie szukać pomocy i na tym nam bardzo, bardzo zależy. Będzie strefa chillu, gdzie będzie można sobie pochillować, zjeść coś razem ze strefą gastro, zrobić sobie jakieś fajne zdjęcie, także tam serdecznie zapraszamy. A plus to cały czas będą nasi wolontariusze, gdzie będzie można nas wesprzeć, wrzucić pieniądze do puszki, a przy tym będzie loteria, kiermasz i licytacja. Więc jakby cały czas będzie można nas wspierać, być z nami, a przede wszystkim dobrze się bawić całymi rodzinami.
1: No właśnie, a skąd pomysł, ta idea fiksy święta pomarańczowej energii? No właśnie, żeby przecież z trudnym tematem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, no właśnie, opowiadać w taki sposób, żeby z tym problemem mierzyć się w tak zabawny, radosny, głośny i energetyczny sposób.
3: Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby właśnie budować tą odporność psychiczną, a budowanie odporności psychicznej dzieje się przez to, żeby spędzać ze sobą czas między innymi, tworzyć relacje, spędzać czas z całymi rodzinami, poświęcać sobie uwagę, rozmawiać. Więc ten temat zdrowia psychicznego tak naprawdę jest ważny, jeżeli o to wszystko zadbamy razem, więc stąd nam zależy, żeby to nie było tylko święto, w którym głośno mówimy o tym, że trzeba dbać o zdrowie psychiczne, ale przede wszystkim, żeby spędzić ze sobą czas i budować relacje.
1: Czy relacje są tym antidotum na kryzys psychologiczny młodych ludzi?
3: Na pewno są dużą profilaktyką i teraz głośno mówimy o kryzysie relacji, z którego właśnie dużo problemów psychicznych u dzieciaków, ale też i osób dorosłych się bierze. Tak, po pierwsze jest to wynik i pandemii, która była, ale też przeniesienia tych relacji, kontaktów troszeczkę do tego świata wirtualnego. Więc my widzimy, że budowanie relacji, spędzanie czasu z innymi i rozmowa z innymi daje siłę, która może poprawiać zdrowie psychiczne.
1: No i tutaj musimy dotknąć też tego, co wy właściwie robicie w ramach pomarańczowej energii, bo to są te 4 wasze, można powiedzieć, główne działania.
3: Tak, dokładnie. Przede wszystkim interwencyjne wsparcie psychologiczne, do którego zapraszamy dalej i niezmiennie na Dworcową 2. Zależy nam na tym, aby dzieci i młodzież mogła bez długiego oczekiwania skorzystać na już z pomocy psychologa. Drugie, zajęcia podwórkowe, które się dzieją cały czas na ulicach Żywca. 2 razy w tygodniu spotykamy się z dziećmi i młodzieżą. Właśnie po to, żeby razem spędzać czas. Kolejnym takim naszym bardzo ważnym filarem to jest ta profilaktyka w szkołach, nie tylko w szkołach, ale jakby rozmowa z dzieciakami, spotykanie się na różnego rodzaju warsztatach, w których właśnie podnosimy ich kompetencje i takie osobiste, ale też i społeczne. No i ostatnim takim filarem bardzo mocnym, o którym też mówiła druga Agata, to jest podnoszenie tych kompetencji rodzicielskich, ponieważ już w tym momencie mówimy o wyrwie pokoleniowej, że jest tak duża różnica między tym, jak my się wychowywaliśmy, jak wychowują się teraz dzieci, żeby rodziców wesprzeć, podnieść na duchu i trochę dać im wskazówki, jak może, co można robić, żeby było lepiej.
1: Sporo mówimy o tym, co będzie się działo w ramach Święta Pomarańczowej Energii, ale prawda jest taka, że to wydarzenie absolutnie nic nie kończy.
4: nie kończy i chcę powiedzieć o kilku wątkach. Jednym jest właśnie ta wystawa, która też będzie u nas trwała i ona się zamyka dopiero w listopadzie, ale będą też trwały rozmaite pomarańczowe spotkania i jeśli ktoś ma swój indywidualny pomysł, to też może się do nas zgłosić. Czy firma, czy nie wiem, dom kultury, szkoła, takie pomarańczowe spotkanie można z nami współorganizować i wtedy jakby ta cegiełka wraca właśnie do programu Pomarańczowa Energia, a możemy wspólnie po prostu robić dobro.
1: Jeśli chcemy zorganizować takie pomarańczowe spotkanie, to co powinniśmy zrobić?
4: Dobra. Można się zgłosić do nas albo przez maila pomarańczowaenergia@zfyry.org.pl albo przez media społecznościowe. Działamy na Facebooku i Instagramie bardzo intensywnie i dzięki temu, jeśli ktoś miałby ochotę na przykład zorganizować mecz tenisowy i zebrać pieniądze do puszki, my te puszki dostarczamy, a później zapraszamy do nas na Dworcową 2.
1: Czyli wychodzi na to, że każdy może tę cegiełkę dołożyć do tego, co robicie dla dzieci i młodzieży.
3: Tak, dokładnie. Każdy może z grupą swoich znajomych, czy właśnie w pracy, czy w szkole podjąć ten temat, dobrze się ze sobą bawić, budować razem relacje, bo też o to nam chodzi. I na przykład wziąć od nas puszkę i przy tej dobrej zabawie zebrać środki i nam je przekazać. Zależy nam na tym, żeby te pomarańczowe spotkania się działy, żeby też mówić o tym problemie, ale też no, żeby konto Pomarańczowej Energii było cały czas zasilane.
1: Bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i widzimy się już 4 października na Wielkim Święcie Pomarańczowym.
3: Tak, dokładnie. Serdecznie zapraszamy 4 października na Rynek w Żywcu.
4: Od 10 do 18 będzie energetycznie, kolorowo i naprawdę nie pożałujecie.
0: SK Beskidy.
1: A teraz przenosimy się już do Muzeum Miejskiego w Żywcu, a dokładnie do działu etnografii. Jesteśmy na dziale etnograficznym Muzeum Miejskiego w Żywcu, by tutaj opowiedzieć Wam o najnowszej wystawie, która prezentowana jest w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Będzie można podziwiać nieco dłużej, ale o tym, co tu możemy zobaczyć, opowie już pani Barbara Rosiek, etnografka i kuratorka tej właśnie wystawy.
5: Dzień dobry. Wystawa prezentuje twórczość rzeźbiarza ze Szczyrku, Bartłomieja Gołąbka. Czynna będzie w naszym muzeum do końca października. Co możemy zobaczyć na wystawie? No na wystawie przede wszystkim rzeźby. Pan Bartłomiej jest rzeźbiarzem. Może staż rzeźbiarski nie jest jakoś bardzo długi naszego artysty, bo kilkuletni, ale to nie zmienia faktu, że stworzył już ogromną liczbę, kilkudziesięciu prac. Co tworzy? Tworzy to, co mu w sercu w danym momencie gra. Przede wszystkim są to tematy religijne, wpisujące się w kanony dawnej sztuki ludowej, jak na przykład Chrystus Frasobliwy, jak różne wizerunki Jezusa, Matki Boskiej, różnych świętych, ale bardzo bliskie są mu też inne tematy, tematy przestrzeni, w której mieszka, czyli ze Szczyrkiem związane. I możemy na wystawie zobaczyć na przykład rzeźby Matki Boskiej Szczyrkowskiej, świętego Jakuba, który jest patronem parafii w Szczyrku, ale również dużą liczbę aniołów w góralskich strojach, a jakże z warkoczami. I również tematy związane z życiem na dawnej wsi w takim wymiarze może bardziej baśniowym, bo są też skrzaty, są krasnale. Więc taki przekrój, taki przegląd prezentuje wystawa. Prace są bardzo kolorowe i myślę, że one pokazują nastrój i ducha naszego artysty.
1: No właśnie, można mieć wrażenie, że to ta kolorystyka pozwala myśleć, że jest jakiś nowy duch.
5: Dokładnie tak, jest nowy duch i ja się bardzo cieszę, że objawiają się nowi twórcy, nowi artyści, którzy potrafią czerpać z tego korzenia, z którego wyrastamy i przenosić stamtąd inspirację na swoje widzenie dzisiejsze.
1: Sztuka, również ta ludowa, nadal się rozwija, ewoluuje?
5: Rozwija się. Jest dylematem nazwa ludowa, ponieważ ludu już dawno nie ma, ale no tak, taką nazwę mają prace o pewnych cechach formalnych. I oczywiście, że te prace wraz ze zmianą realiów życia ewoluują, ale mimo wszystko one są bardzo mocno osadzone w tym, z czego wychodzimy, w tej tradycji, w której żeśmy się urodzili i z której wyszliśmy.
1: Pani kurator, proszę wyjaśnić, dlaczego mamy artystę ze Szczyrku tutaj w Muzeum Miejskim w Żywcu?
5: No a jakże? Przecież Szczyrk kulturowo związany jest z Żywiecczyzną. To jest Góralszczyzna Żywiecka. W tej chwili jest to miasto Szczyrk i jest Szczyrk osadzony w powiecie bielskim. Natomiast kulturowo, historycznie jest to obszar bardzo mocno związany z Żywiecczyzną, więc jak najbardziej miejscem bardzo właściwym do prezentacji twórczości artysty ze Szczyrku jest nasze Żywieckie Muzeum, ale w ogóle to nie tworzymy granic, bo też prezentujemy twórczość innych artystów, ale ten artysta jest góralem żywieckim.
1: Choć mieszka w Szczyrku.
5: Choć mieszka w Szczyrku, tak.
1: A o jego inspirację już będziemy pytać samego artystę. Panie Bartłomieju, mamy okazję rozmawiać na moment przed wernisażem tej pańskiej wystawy w Muzeum Miejskim w Żywcu. No i naprawdę pierwsze, co robi to piorunujące wrażenie, kiedy wchodzi się tutaj na etnografię żywiecką, no to ten kolor. Skąd panu taka energia, taka siła, żeby właśnie tyle koloru dać tym pana dziełom?
6: No chcę, żeby to było wesołe, żeby się to podobało odbiorcy. Co mi tam do głowy wpadnie, no to staram się to przenieść na ten kawałek drzewa.
1: Drzewa, jak sądzę, lipowego.
6: Lipowe, tak.
1: Szczyrkowskie?
6: Różnie to bywa.
1: No dobrze, panie Bartłomieju, zacznijmy od pańskich korzeni. Szczyrk od zawsze, na zawsze?
6: Urodziłem się w Szczyrku, no i do dzisiaj mieszkam w Szczyrku.
1: Ale czy rzeźbiarstwem zajmuje się pan, no właśnie, zawodowo, czy może to pana hobby?
6: Nie, zacząłem od niedawna, można powiedzieć, od około może 5 lat dopiero rzeźbię.
1: Skąd ten pomysł?
6: Pierwsze robiłem prace takie, anioły wycinałem i tworzyłem ich, kończyłem ich w dekupażu. No różnie, domalowywałem coś tam dokleiłem, skrzydła takie troszkę inne, bo były opalane, później szczotkowane, coś takiego innego, a spotkałem Ernesta Kunce, takiego bielskiego rzeźbiarza, który zachęcił mnie do tego rzeźbienia, dał mi tam pierwsze noże, jakieś duta, no i tak coś próbowałem zrobić.
1: I takie cuda po 5 latach praktykowania?
6: Nie wiem, czy to cuda, no jakieś takie wychodzą.
1: Ale wystawa pierwsza.
6: Wystawa pierwsza, tak.
1: Są emocje przed tym pierwszym spotkaniem, no, z szerszą publicznością, z odbiorcami?
6: Jestem bardzo mile w ogóle zaskoczony, że dzięki tutaj Muzeum Miejskiemu w Żywcu, dzięki tu pani Basi Rosiek mogę to zaprezentować szerszemu gronu.
1: To jakiś początek chyba pana drogi.
6: Nie wiem, jak się los potoczy.
1: No dobrze, ale skąd te inspiracje? Od razu było wiadomo, że to będą świątki, że to będą anioły, że to będzie ta rzeźba, jakby nie było, sakralna?
6: Przede wszystkim sakralna.
1: A dlaczego?
6: No tak jakoś ciężko mi jest powiedzieć dlaczego. No taka moja, można powiedzieć, modlitwa w tym drewnie.
1: No, ale to czasem, podejrzewam, modlitwa niełatwa, bo to rzeźby niektóre są gabarytami dość spore. No, ale przede wszystkim, żeby to miało też duszę, to trochę pracy pewnie pana kosztuje.
6: No, tam akurat jak zacznę coś, no to nie liczę tego na czas, tylko tworzę, aż skończę, aż się coś z tego kawałka drewna wyłoni.
1: No dobrze, a co jest najpierw? Pana wizja, czy to, co się pojawia, a pan potem to obrabia?
6: Wszystko wychodzi w trakcie.
1: Czyli nie ma tego założenia na wstępie, że z konkretnego kawałka lipy będzie choćby frasobliwy?
6: Nie, no to jest. Tylko jaki będzie ten frasobliwy, to już jest później efekt końcowy, jak się skończy to robić. No bo tak jak już tutaj pani etnograf podkreślała, no każdy jest inny. Chyba nie zrobiłem dwóch takich samych.
1: No właśnie, ale jak to jest? To wspomniał pan o tym, że to jest pana hobby, więc no właśnie, robi pan to, można powiedzieć, po godzinach. To czym pan się zajmuje tak na co dzień?
6: No ja pracuję jako pracownik ochrony.
1: I jest czas na to, żeby dłubać tak po prostu w tym drewnie?
6: Tak, zawsze czas jakiś się znajdzie. Jakieś hobby trzeba mieć i staram się jak najwięcej tego czasu poświęcić, żeby można było pokazać to, co państwo tutaj będziecie w stanie zobaczyć na tej wystawie.
1: No to jeśli możemy z artystą przejść się no właśnie po tym, co tu możemy zobaczyć, no to opowiedzmy naszym słuchaczom i zachęćmy ich tym samym do tego, by tę wystawę obejrzeli. Zaczynamy od tych małych gabarytów.
6: No tutaj akurat mamy takiego górala z góralką już w podeszłym wieku.
1: Dziad i baba.
6: Dziad i baba. Gdzieś tam się wybierają, zastanawiają się gdzie. Czy tam pójdą na jakąś wszy, czy na targ, na zakupy. Baba siateczkę w ręce, dziadek o losce, no i gdzieś pójdą.
1: Kogo my tam mamy? Anioła? No ale właśnie, anioła kobietę, czy... No właśnie, bo to nietypowy anioł, nie cały na biało.
6: No taka góraleczka. W spódnicy góralskiej odziana, w bluzce, korale na szyi. Warkocz upleciony.
1: No i to chyba jest już jakieś odstępstwo od tego kanonu. To pana autorska wizja.
6: No akurat takie góralki jakieś tworzę różnego typu, jak tu widać. Blondynki, brunetki.
1: I wszystkie anielskie.
6: I wszystkie anielskie.
1: Ale muszę przyznać, że to na mnie zrobiło wrażenie, o czym też wspomniała już pani Barbara, że pan ma w swoim repertuarze nie tylko rzeźby sakralne, ale też takie, no właśnie, chciałoby się powiedzieć, rodem z komiksu. To przyszło mi do głowy.
6: No jakieś takie krasnoludki, czy jakieś takie stworki różnego typu. No żeby też coś dzieci zachęcić do tego. No bo wiadomo, że dziecko może tak, tej sakralnej. A takim krasnalem, czy jakąś choineczką z oczami zawsze się jakoś zainteresuje. No i może będzie chciało coś popróbować. Też coś wydłubać.
1: No to jest pewien sposób na młodych, tylko właśnie chcą się uczyć, pytają.
6: A to ja jeszcze się sam uczę.
1: To przejdźmy dalej. Tutaj mamy, można powiedzieć, taki święty trochę kąt, bo mamy sceny z życia Chrystusa. Dobrze to klasyfikuje, tak?
6: Bardzo dobrze. No mamy tutaj pietę tradycyjnie, modlitwę w Ogrójcu, wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, zmartwychwstałego. Mamy tutaj świętą rodzinę, Matkę Boską Fatimską, świętą Weronikę, która otarła twarz Chrystusowi, Józefa robotnika, Józefa z dzieciątkiem. Mamy tutaj górali, kapelę grającą. Pewnie z TKB dopiero wracają, no ale...
1: Trochę im zeszło.
6: No, różnie to bywa.
1: Ale tu wrażenie na mnie też zrobił święty Jakub, bo no właśnie w Szczyrku ten kult świętego Jakuba jest wciąż żywy.
6: No mamy w Szczyrku

0: nie buka, no tutaj więc nawiązuje coś przypominającego to drzewo. Taka korona właśnie drzewa, no i ta Matka Boska w kapliczce, u stóp kwiaty.
1: No piękne i trudno, będę się powtarzać na antenie, ale czuć, że tu jest coś nowego. Na mnie wrażenie, patrząc na tę pańską wystawę, robi też, myślę, że chyba święty Archanioł Michał, tak? Dobrze myślę?
0: Archanioł Michał, tak. No jest tu pokazany bez diabła, bo diabłów nie rzeźbi.
1: Ale wrażenie robią skrzydła, można powiedzieć, nawet takie mam skojarzenie wojskowe.
0: No ma troszkę inne skrzydła niż te wszystkie anielice. No takie męskie, ma tą zbroję, tutaj akurat ten jest jak legionista rzymski, ubrany, tamten troszkę inaczej, ale też zbroję, też tam chroni w jakiś sposób.
1: No i frasobliwy w czerwieni.
0: No jest parę frasobliwych.
1: Każdy inny, każdy z innym wyrazem twarzy.
0: No niestety, tak jakoś się to układa, że ile tych frasobliwych bym nie robił, to każdy jest inny. Na końcu tam mamy Piotra i Pawła i świętego Franciszka z ptaszkami i z wilkiem. No i tutaj na wprost Pana Jezusa, dobrego pasterza, z owieczką. No i ecce homo, Chrystus skazany przez Piłata.
1: Panie Bartłomieju, proszę powiedzieć, czy ma Pan jakieś swoje właśnie wzorce, inspiracje z dawnych twórców, z tego kanonu? Bo tu czuję się, patrząc na pańskie dzieła, że to trzyma się w kanonie, a równolegle to gdzieś ucieka. I to jest chyba ta nowość, która się nam przewija przez tę rozmowę.
0: No, przede wszystkim to jest to, co w mojej głowie się działo i co ja chciałem przenieść na drzewo. Są przedstawione tak właśnie, jak pani mówi, no siedzą albo na jakimś murku skalnym, albo na jakimś gnoteczku, no i dumają nad naszym tym żywotem.
1: Ale niemalże dla kontrastu po drugiej stronie, no to, co tutaj naprawdę dodaje uroku tej wystawie, skrzaty domowe podobno.
0: No... Można tak to powiedzieć. To jest właśnie to, żeby te dzieci zachęcić, żeby też z rodzicami chciały iść na tą wystawę, popatrzeć, żeby coś było dla każdego.
1: Urocze.
0: No dziękuję bardzo.
1: Panie Bartłomieju, jeszcze na jeden szczegół chyba warto zwrócić uwagę. Chodzi o przedstawienia maryjne. No i Matka Boża Majowa, Matka Boża Zielna, to nie są te typowe przedstawienia maryjne.
0: No ale tak, od dziecka w sumie chodzę w Szczyrku do tego sanktuarium 15 sierpnia na Matki Boskiej Zielnej, więc postanowiłem, że zrobię kapliczkę z przedstawieniem właśnie Maryi, taki z bukietem kwiatów, no i całą kapliczkę w kwiatach.
1: A Maryja ta właśnie, ta majowa, Matka Boża?
0: No tak jakoś. Jakaś wizja była i coś powstało takiego.
1: Panie Bartłomieju, rozmawiamy już przed pańską wystawą, pierwszą indywidualną, ale muszę o to zapytać, czy pańskie prace można gdzieś jeszcze zobaczyć? Czy ma pan jakąś pracownię? No właśnie, czy tu warto w takim razie przyjść do Żywca i tu zapoznać się z tą pana sztuką?
0: No warto przede wszystkim do Żywca przyjechać, zobaczyć. No można też w Muzeum Chrystusa Frasobliwego w Jeżowem zobaczyć. Jest tam jedna z moich kapliczek z przedstawieniem Chrystusa Frasobliwego. Można zobaczyć moje prace też na kiermaszach sztuki ludowej w Szczyrku lub w Żywcu. Teraz w konkursie Leśniczówka Kamienna brałem udział, dostałem, wczoraj były wyniki ogłoszone, wyróżnienie.
1: I pan jest tak naprawdę, jak sam pan wspomniał, na początku tej drogi do Stowarzyszenia Twórców Ludowych.
0: Staram się o przyjęcie.
1: Długa to droga?
0: Nie wiem, jak się to wszystko potoczy, bo jeszcze nie ma wyników, pracę przesłał.

0: Zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
1: W takim razie życzymy powodzenia na tej artystycznej drodze.
0: Bardzo dziękuję.
2: SK Beskidy.
1: Na koniec jeszcze Piotr Dziki z Żywieckiego Oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Tym razem jego opowieść o górskich strumykach i potokach. Porozmawiamy sobie trochę o wodzie górskiej, można powiedzieć, bo trochę będzie o potokach, strumykach, no ale te wszystkie zawiłości wodne, górskie wyjaśni na pewno nasz dzisiejszy gość i nasz ekspert.
3: Woda z Beskidami jest takim elementem nieodzownym. Każdy, kto bywa w górach, na wycieczce, na spacerze, wie, że w górach spływają potoki. To jest taki trwały element krajobrazu Beskidów. No i każdy z nas lubi nad takim potokiem spędzać czas, szczególnie jeżeli wycieczka jest długa, męcząca, jest upalny dzień, to wtedy w dolinie potoku, czy to w niższej, czy w części wyższej gór, no zawsze jest troszkę więcej chłodu, prawda, bo od tej wody ten chłód bije. Poza tym doliny też często są zacienione przez otaczający las, przez zbocza i wtedy możemy mieć tą chwilę wytchnienia podczas upalnego dnia i takiej męczącej szczególnie wędrówki po górach.
1: No właśnie, i w tym strumyku można sobie zamoczyć stopy i naprawdę to daje wielką ulgę po takiej całodniowej na przykład wędrówce.
3: Tak, jest to bardzo przyjemne. Jesteśmy zmęczeni, stopy nas bolą. Wtedy wkładamy je do zimnej wody, lodowatej często, która płynie w potoku i jest to takie pewne odprężenie, a po wyjściu mamy wrażenie, że możemy tą trasę zrobić jeszcze raz. Co z pewnością częściowo by się udało, bo jest to jednak odprężenie. Myślę, że każdy, kto w górach jest, lubi spędzić chociaż kilka chwil nad górskim potokiem, a te są przecież bardzo piękne u nas, bardzo malownicze i bardzo różnorodne.
1: No właśnie, panie Piotrze, można powiedzieć, że sporo tych potoków w Beskidach mamy.
3: Jest bardzo dużo. Gdziekolwiek byśmy nie poszli, to zawsze jest jakiś ciek wodny, który sobie spływa po zboczu. Taki potok górski, no on ma pewne cechy charakterystyczne. Musi skądś mieć swój początek, skąd się brać, prawda? Potem znamy te fragmenty potoków takie bardziej wartkie, rwące i jest też ta część niższa. Ta, która już jest no, w dolinach, tam gdzie te potoki się już łączą z rzekami, czy też tworzą większe cieki, które tworzą później rzeki. To jest cały taki system pewien, od góry do samego dołu. Jeżeli jesteśmy wysoko w górach, to możemy natrafić na taki obszar źródliskowy. Czasami może być punkt, z którego woda wypływa, ale zazwyczaj u nas w górach jest to jakaś powierzchnia, gdzie wody, te podziemne, gruntowe, wysączają się na powierzchnię. Jeżeli ten wypływ wody jest na tyle intensywny, że woda jest w stanie zebrać się w małą stróżkę, to ona po prostu się tworzy i sobie powolutku spływa z jakiejś powierzchni, nawet w kilku miejscach, i tworzy się jeden większy ciek.
1: I z czym mamy wtedy do czynienia? To jest tak zwany obszar źródliskowy, dobrze mówię?
3: Tak, tak. To jest taki właśnie obszar, na którym ta woda się gromadzi, bo może być też taka sytuacja, że ten wypływ wody jest na tyle słaby, że po prostu grunt, teren jest podmokły, stale wilgotny, tworzą się mułaki na przykład i wtedy nie mamy jednego skoncentrowanego wypływu, tworzącego później potok. I wtedy są też ciekawe przyrodniczo tereny, takie torfowiskowe, mułakowe, bardzo bogate florystycznie, ale bywa też tak, że ten wypływ jest na tyle silny, że tworzy nam się stróżka wody, ona sobie po zboczu powoli spływa, łączy się z następną, tak jakby odsączał się jakiś fragment terenu i tworzył się nam ciek wodny i on sobie spływa na dół. No i tutaj powolutku wkraczają procesy erozyjne, bo przecież woda ma też swoją siłę erozyjną, powolutku drąży sobie teren, tworząc na początku niewielkie koryto, a potem coraz większe i przechodzimy już do kolejnego etapu takiego potoku.
1: Panie Piotrze, ale często się spotyka właśnie w terenie, że woda jakby wypływa spod jakiejś formacji skalnej?
3: Bywa też tak oczywiście. W wielu miejscach są odsłonięcia warstw skalnych, gdzie te warstwy wodonośne są przecięte i po prostu woda wykapuje, wypływa z różnym natężeniem. To wszystko zależy od okoliczności. I też tworzy się pewnego rodzaju stróżka. Tylko miejmy świadomość, że takich stróżek może być wiele i one gdzieś sobie w terenie spływają, łączą się ze sobą, bo tutaj też ukształtowanie terenu ma znaczenie, gdzie te wody się staczają, tak? Spływają po stromiznach, łączą się w całość i gdy już ma taką większą siłę potok, no to zaczyna coraz szybciej spływać. i wtedy spływa po tym stromym zboczu, jeszcze w tej wyższej partii gór. I wtedy oczywiście po kolei, po drodze dochodzą kolejne cieki, łączą się ze sobą, potok przybiera na sile, robi się coraz bardziej żywy, wartki, taki intensywny. Szczególnie jeżeli są jeszcze deszcze czy roztopy wiosenne, tej wody wtedy płynie dużo. I wtedy woda ma bardzo dużą siłę erozyjną, czyli uderza w podłoże, unosi materiał skalny, drobne okruchy, większe okruchy. One cały czas modelują dno, szorują po tym dnie i przez to robią się nam coraz głębsze koryta. I na tych odcinkach takich środkowych, powiedzmy, ten spływ jest bardzo intensywny i dla nas, turystów, najbardziej efektowny.
1: Panie Piotrze, czy wyróżnikiem właśnie tego, o czym dzisiaj mówimy, czyli o tych potokach górskich, jest właśnie to, że one swoje źródło mają gdzieś tam dość wysoko w terenie?
3: No tak, w górach gdzieś ten początek zawsze musi być. To jest na różnych wysokościach, zależy jak się po prostu morfologia terenu, czy warunki te hydrologiczne ułożą, ale takie potoki tworzą się zazwyczaj w wyższych partiach góry i potem sobie woda spływa. I później w tym środkowym odcinku woda tak mocno modeluje podłoże, że odsłaniają się już te warstwy skalne w korycie tego potoku i w zależności od tego, jak one są ułożone, czasami tak bardzo w poprzek i wtedy tworzą się w poprzek koryta i wtedy tworzą się nam różne progi, wodospady, takie miejsca, gdzie ta woda spada, uderza o dno, jest bardzo buzująca, taka bardzo efektowna. Dość często w takich miejscach potrafią się wytworzyć kotły ewrosyjne, czyli takie głęboczki, czasami dość głębokie, po kilkadziesiąt centymetrów, ale to jest właśnie efekt uderzenia wody o dno. Wody, ale też tego materiału, który woda niesie, bo on cały czas uderza i szoruje o dno, pogłębia cały czas ten kocioł. I ta woda właśnie w tym środkowym odcinku jest najbardziej wizualnie ładna. Wtedy jest najwięcej takich miejsc, gdzie człowiek sobie siądzie, ta woda intensywnie szumi, jest duży spadek terenu, więc to wszystko buzuje. A jeszcze jak trafimy na taką pogodę, gdzie jest, powiedzmy sobie, po deszczu, czy niedawno przestał padać deszcz, czy może nawet kilka dni padało, a my trafiliśmy dziś akurat w ładną pogodę, ale tej wody płynie dużo, więc efekt jest wtedy spotęgowany tą ilością wody, która sobie spływa coraz niżej, cały czas łącząc się w kilka kolejnych potoków, bo to wiadomo, że mniejsze potoki wpadają do większych i tak dalej. Tworzy się ta sieć cała potoków, która się łączy systematycznie wraz ze spadkiem w dół. I ten potok przez to przybiera na sile jeszcze bardziej.
1: Panie Piotrze, jeśli mamy potok górski, który właśnie tą swoją siłą rzeźbi teren, no to siłą rzeczy, siłą wody i tego, co ona niesie, wytwarza się dolina. No i tutaj w naszych okolicach chyba najbardziej popularna i najbardziej oblegana jest Dolina Zimnika.
3: Z tym, że tu już Dolina Zimnika, ta bardziej znana, czy też najczęściej odwiedzana od strony tam parkingów, no to już jest niżej położona część potoku. Gdy już ten spadek terenu jest słabszy, gdy już potok płynie troszkę wolniej, co nie znaczy, że ta woda jest mniej buzująca i mniej intensywna, ale to już jest ten niższy spadek, już woda wytraca prędkość i też jest w tym momencie dolina troszkę szersza. Bo to jak sobie wyobrazimy, to jest na tej zasadzie, że woda spływa i cały czas drąży coraz głębiej swoje koryto. Z tym, że my tego nie widzimy, bo to jest proces, który trwa tysiące lat, który dla nas jest niezauważalny. Ale gdybyśmy się cofnęli bardzo, bardzo wstecz, no to nasze góry nie były aż tak porościnane, prawda, dolinami, bo to ta woda, potoki spływające cały czas tą dolinę, każdą dolinę drążą. I w końcu ten potok spływa sobie coraz niżej, traci prędkość, woda się troszkę rozlewa na boki, też tej wody płynie więcej, prawda, bo to się kumulują potoki z różnych stron, mniejsze lub większe i ta masa wody spływa sobie coraz dalej, spokojniej, potok robi się szeroki, osiąga już, załóżmy, dno kotliny i powolutku wpada do rzeki, czy też tworzy rzekę, na przykład przez połączenie się dwóch większych potoków i już potem woda z tego potoku płynie sobie dalej rzeką, no z reguły teoretycznie aż do Morza Bałtyckiego, tutaj w większości w naszych przypadku, więc gdybyśmy sobie również teoretycznie gdzieś w górach wysoko puścili łódeczkę, no to jest szansa, że ona dopłynie do Bałtyku, ale to musielibyśmy mieć dużo szczęścia.
1: Wspomnieliśmy Dolinę Zimnika, to taka bardzo uczęszczana przez turystów, ale też przez mieszkańców Żywiecczyzny właśnie dolinka, ale no przecież my mamy tego tutaj na naszym terenie dużo, dużo więcej i nie mniej urokliwych.
3: Generalnie gdzie nie pójdziemy, gdzieś na obrzeża wiosek, miejscowości, gdzieś już jest kontakt z górami, z reguły jakiś potok płynie. I tak po prawdzie, gdybyśmy sobie poszli czy to szlakiem, czy poza szlakiem wzdłuż takiego potoku, to w końcu wejdziemy, wkroczymy w teren bardziej stromy, górski. Są oczywiście doliny, które są udostępnione szlakami turystycznymi i to jest dla nas wtedy wygoda, bo nie musimy myśleć, czy się zgubimy, czy nie. Wystarczy obserwować znaki na drzewach, znaki szlaków turystycznych. I tutaj ta wspomniana Dolina Zimnika jest o tyle przyjemna, że daje nam możliwości zarówno krótkiego spędzenia czasu w takim otoczeniu, jak również dłuższej wędrówki, bo przecież w Dolinie Zimnika możemy sobie zrobić spacer samą doliną, już nie tylko tą centralną, główną drogą, tak, ale zejść sobie na brzeg, tam jest też ścieżka dydaktyczna Nadleśnictwa Węgierska Górka i częściowo możemy zobaczyć progi, załomy, różne elementy takie w dnie koryta potoku, bardzo efektowne. I wędrować sobie spokojnie tą doliną. Ona jest na tyle wygodna, że można tam nawet z wózkiem dziecięcym sobie iść na spacer. A jak ktoś ma siły, to przecież tam biegnie szlak żółty dalej w kierunku Malinowskiej Skały, co daje nam potem mnóstwo możliwości, bo i na Baranią Górę, i na Skrzyczne można odbić i ruszać w Beskidy gdziekolwiek. Także Dolina Zimnika jest uniwersalna, długa, także można dużo czasu spędzić w samej dolince, ale też daje nam możliwości wyjścia bardziej w góry.
1: Panie Piotrze, a gdzie prócz Doliny Zimnika warto się jeszcze wybrać, choćby na taki spacer popołudniowy?
3: Bardzo ciekawą doliną jest sąsiednia dolina przy potoku Twardorzeczka. Mniej znana, ale również bardzo ciekawa. Ma troszkę podobny charakter w tym sensie, że też idziemy wygodną drogą do pewnego momentu. Z tym, że teren jest tam bardziej taki ciasny, tak jest bardziej cieniście. Poza tym wtedy daje nam to możliwości, żeby poznać, eksplorować zbocza, bo tam w otoczeniu tej doliny są fascynujące formacje skałkowe, piękne wychodnie skalne, niektóre nisko położone jak na pod koniec tej dolinki, takie łatwo do przejścia, które jest odcinek łatwy do przejścia, ale można też zboczyć troszkę na wytrzeszczoną górną część dolinki. No są tam piękne skałki, więc można sobie pójść do dolinki, spędzić czas miło, a jak ktoś ma odrobinę chęci takiej poznawczej, to po prostu rozejrzyj się dookoła, bo tam niektóre skałki widać. Zaletą tej dolinki jest też to, że nie jest tak oblegana przez turystów, jak Dolina Zimnika, która też atrakcyjna jest, ale tam jest zdecydowanie więcej ludzi. Także to jest bardzo fajna alternatywa. Wszędzie można takie doliny znaleźć. Warto z pewnością podjechać do Doliny Białej Wisełki. Ona jest o tyle atrakcyjna, że można to połączyć z wyjściem na Baranią Górę, bo i tam prowadzi szlak turystyczny na ten znany szczyt. Ale jak ktoś nawet nie ma siły wyjść na Baranią Górę, to tam w tej dolinie spotka naprawdę piękne fragmenty takie wodospadowe z bardzo znanymi kaskadami Rodła. To jest taki bardzo malowniczy punkt na trasie, gdzie jest naprawdę wysoki wodospad. Poza tym cała ta trasa Doliny Białej Wisełki ma pewien taki geologiczny aspekt. Tam pojawiają się odsłonięcia warstw skalnych, tego fliszu karpackiego i pięknie to widać. Także warto też przy okazji zainteresować się tym terenem, tą geologią terenu, patrząc sobie dokładnie po drugiej stronie potoku, po drugiej stronie drogi, jak pięknie modelują się właśnie warstwy skalne fliszu, które budują nasze góry. Także piękna alternatywa. Dolinka też jest długa. Też trzeba sobie troszkę czasu zarezerwować, ale jest bardzo wygodna, więc nawet mając problemy z poruszaniem się, mając wózek dziecięcy, spokojnie można się tam wybrać na spacer i poczuć taką górską magię, będąc i nad potokiem, i w otoczeniu gór. Pamiętajmy, w dolinach te zbocza są strome, jest to wrażenie, że się jest w otoczeniu gór, jest cieniście, więc w upalne dni jest to bardzo fajna alternatywa. Jest też parking u wylotu tej dolinki. I to na każdej mapie turystycznej jest, wystarczy patrzeć na szlaki turystyczne na Baranią Górę. To łatwe do znalezienia jest miejsce i bardzo popularne zresztą.
1: No właśnie, bo wcale nie trzeba jechać w Tatry, by te dolinki urokliwe podziwiać i przechodzić.
3: Nie trzeba. U nas w Beskidach jest mnóstwo potoków. Tak jak wspomniałem, wystarczy gdziekolwiek poza miejscowość się wybrać do podnóża gór i zawsze jakiś potok się nam trafi. Czasami oczywiście, wiadomo, idąc w ślepo, możemy trafić w bardzo taki niewygodny teren i wtedy troszkę sobie pohaszczować w takim mniej przyjemnym terenie. ale z reguły przy dużej ilości dolin są też jakieś drogi. Drogi, nie wiem, lasów państwowych, gdzie tam jest wózka drewna czasami, czy była niegdyś. I takie drogi w dolinkach istnieją, gruntowe. I wtedy spacerkiem sobie idziemy. Mamy teraz pogodę, jaką mamy od kilku lat. Wiemy, że lata są bardzo upalne, ciężko wytrzymać. Więc jest to fajny sposób, żeby spędzić czas poza domem. Ale jeżeli jest nam za gorąco wysoko w górach, albo nie mamy siły czy kondycji iść w taki wielki upał wysoko w góry, bo to też w zależności od zdrowia nie każdy ma bezpieczną możliwość wyjścia przy 30 paru stopniach w upalny dzień wysoko w góry. Ale wtedy w takiej dolinie jest chłodniej zdecydowanie, jest ta woda, można się ochłodzić, można posiedzieć, odpocząć, no jest to coś wspaniałego, a też pobyt w górach. Można wyjść z domu, nie trzeba spędzać czasu w mieście, jeżeli ktoś w mieście mieszka, czy w bloku, jeżeli mieszka na osiedlu, tylko wystarczy wyrwać się na obrzeża miasta, za miasto i po prostu spędzić czas w górach, w cieniu, przy chłodzie potoku, posłuchać jak on szumi, posłuchać jak przyroda wokół się zachowuje. Nawet nad takim potokiem, jak spędzimy kilkanaście, kilkadziesiąt minut w ciszy, w sensie, że nie będziemy rozmawiać, jest przyjemnie, sympatycznie. Czego już można chcieć więcej?
1: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
2: SK Beskidy News.
4: Agata Chmielowska, Radio SK. Witam Cię, Aniu. Rozmawiamy z Anną Barabasz. Wracamy do cyklu, który przez ładnych parę lat już prowadziłyśmy i rozmawiałyśmy na temat wydawnictw książek dotyczących żywca, żywiecczyzny, postaci wywodzących się z tego regionu. I dzisiaj będziemy rozmawiać o Andrzeju Komunieckim. To taka postać nierozłącznie związana z żywcem. To o czym w takim razie będzie?
5: Dzisiaj porozmawiamy o książce pod tytułem Świat Andrzeja Komunieckiego, kronikarza żywca. Autorem tej książki jest Piotr Kowalski. Książka została wydana przez wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. I to jest coś, co zostało uzupełnione pod tytułem Studia z antropologii historycznej. Na czym polega fenomen tej książki? Andrzej Komuniecki w zasadzie na Żywiecczyźnie jest postacią znaną wszystkim. Każdy to nazwisko słyszał. Zresztą nazwisko jest żywe do dzisiaj. Do dzisiaj żyją w Żywcu i w okolicach osoby noszące nazwisko Komuniecki. W związku z tym ta dynamika została zachowana. Nikogo nazwisko nie dziwi. Nie jest tak egzotyczne jak nazwisko Augustin na przykład, które nie brzmi swojsko. I niezależnie od tego, na ile zweryfikowane zostały treści historyczne w dziejopisie Andrzeja Komunieckiego, to ten materiał jest bezcenny dla Żywiecczyzny, bo jest to jedyne źródło kompleksowe, napisane przez kogoś, kto robił to ze świadomością, że pewne wartości, pewne informacje, pewne treści powinny przetrwać i faktycznie dzięki tej publikacji one przetrwały. Zatem Piotr Kowalski zaczyna zgłębiać te treści, które znajdują się u Komunieckiego i opowiada o tym świecie, bo czytając Komunieckiego, czytamy go różnie. Można potraktować to jako źródło historyczne. Można potraktować to trochę jak źródło mitologii lokalnej. Można potraktować to jak źródło informacji na temat guseł i zabobonów. Ale można również potraktować to jak źródło informacji na przykład o zmianach krajobrazu lub też o zmianach w języku. Takie źródła mają wartość absolutnie bezcenną, bo Komuniecki żył w jakimś kontekście czasowym, widział pewne...
4: Był świetnym obserwatorem.
5: Tak, na pewno był osobą, która z pasją oddawała się kronikarstwu i wierzył głęboko, że to ma sens i że to jest po coś. Nie robił tego dlatego, że ktoś mu za to zapłacił, robił to dlatego, że czuł taką potrzebę. Natomiast był wychowany w jakimś świecie, w jakimś uniwersum kulturowym, w jakiejś rzeczywistości, w jakimś języku, w jakiejś wierze, w jakichś zwyczajach, obyczajach, coś widział przez okno i jakoś rozmawiał z sąsiadami. Jednych pewnie lubił, drugich mniej. No, różne rzeczy się dzieją w naszym życiu. Państwo doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że zawsze żyjemy w jakichś relacjach. I o tym jest ta książka. Ona opowiada o takich czterech kluczowych obszarach. Pierwsza część książki nosi tytuł Materii pomieszanie. Podtytuł brzmi być może trochę paraliżująco w pierwszej chwili, bo brzmi synkretyczność obrazu świata i zadania historyka kultury. No, dla części z Państwa na pewno to będzie tytuł pod tytułem raczej nie jestem tym zainteresowany, a to błąd. Ponieważ tu jest mowa o tym, z jakich elementów składała się kultura świata Żywiecczyzny z czasów Komunieckiego. Czyli co na te elementy wpływało? Co było stąd, a co przyjechało, a może bardziej przywędrowało? Jakie elementy są stałe, o ile w ogóle można o takich mówić, A jakie pojawiły się na chwilę? Możecie Państwo przestudiować sobie ten fragment i zobaczyć, czy na przykład Wasze nazwisko nie jest jakąś formą mutacji jakiegoś słowa. A takie przypadki mamy. Przecież nazwisko Sanetra, które pojawia się na Żywiecczyźnie, bardzo popularne chociażby na Lewobrzeżu Żywca, czyli w Zabłociu, jest pochodną słowa saletra. A to wiązało się z migracją zarobkową na Węgry, czyli na teren dzisiejszej Słowacji, gdzie mieszkańcy dzisiejszego Zabłocia, w zasadzie ich przodkowie, zajmowali się pracą związaną z produkowaniem saletry. Wracali z tymi pieniędzmi ciężko zarobionymi i tutaj inwestowali w swoje domy. Zatem mamy tutaj sanetrarzy, czyli sanetrów, którzy z Węgier, czy z dzisiejszej Słowacji, bo wtedy inaczej nazywały się państwa, inaczej gdzie indziej były granice, inwestowali te pieniądze tu w Zabłociu i do dzisiaj, jak będziecie Państwo spacerować po Zabłociu, to zdarzy Wam się, że usłyszycie od kogoś, że ktoś mieszka na Węgrach, czyli w tej części poniżej torów, to są Węgry. Zatem jest i saletra, i Węgry, i wszystko to się wiąże właśnie tą sekretyczną układanką kultury lokalnej. Takich rzeczy możecie Państwo się dowiedzieć tam o sobie. Ja nie opowiem o wszystkich nazwiskach, czy o wszystkich nazwach, z tego prostego względu, że części z nich, czy pochodzenia części z nich po prostu zwyczajnie nie znam. Natomiast dla osoby zainteresowanej swoimi korzeniami, swoją historią rodziny, to są bardzo wartościowe źródła. Następny podrozdział w książce Piotra Kowalskiego o świecie Andrzeja Komonieckiego to jest taki podrozdział, który też brzmi bardzo poważnie, czyli Teatrum Mundi, przestrzeń i semioza. I co tutaj się pojawia? Na przykład bestie, bydlątka i inny zwierzyniec. Brzmi nieźle. Myślę, że jak słyszymy o bestiach, to znaczy, że jesteśmy gdzieś w kręgu zjawisk mitycznych, mitologicznych, trochę zabobonów, trochę legend, trochę wiary w coś, co gdzieś tam drzemie czasami pod powiekami, jak się zasypia, zwłaszcza jak małe dzieci nie oglądają się filmów, których treści do końca nie rozumieją i później gdzieś tam im w głowach odmalowuje się rzeczywistość, którą sobie wyobrażają, ale dorośli też mają taką skłonność. Zatem bestie, bydlątka i inny zwierzyniec brzmi fascynująco. Zaczyna się to na stronie 140. Bestie, spotkania z dzikością, wilki i inni drapieżcy. Temat wilków zresztą w tej chwili bardzo, bardzo aktualny. Autor pisze tak. Zwierzęta stanowiły oczywisty element ekumeny, zarówno żyjąc w niej, jak i wpisując się w charakterystyki tego, co wobec niej transgresywne. Czyli ekumena to jest ten nasz mikrokosmos, tak? Ten świat, w którym żyjemy. My, drzewa, zwierzęta, które nam towarzyszą, były niezbędne do życia, dostarczały wszak pokarmu, służyły też pomocą w pracy i transporcie. Zapewne, choć kronikarz tym się nie zajmuje, mogą być też przedmiotem umiłowania bądź osobliwą zabawką dla dzieci i dorosłych. Według tych samych kryteriów, w porządku historii naturalnej, patrzono na zwierzęta dzikie. Polowania były zajęciem dla wybranych. Dostarczały wtedy pożywienia, ale też i stawały się szczególnym teatrum, w którym rozgrywał się spektakl władzy i teatr przyjemności. Kłusownictwo jest być może tylko bękarcią odmianą łowieckich zabaw, w których chodziło zarówno o ćwiczenie rycerskich sprawności, jak i szansę na odegranie spektaklu na targowisku próżności. Polowanie dostarczało niekiedy atrakcji innych niż tylko i wyłącznie konsumpcyjne przyjemności. Pojawiały się w okolicy zwierzęta rzadkie. Można więc było się chwalić ustrzeloną zwierzyną, pokazywać innym, a nawet uczynić z niej swoistą atrakcję większych uroczystości. I tutaj autor przytacza taki fragment z dziejopisu. Cytuję. Dnia 14 listopada strzelec pański na stawach zarzeckich łabędzia zastrzelił, których przeleciało skądsik onych 6, na których pan dziedziczny zjeżdżał, chcąc onych postrzelać, których w tych krajach nie bywa, ale też przy lat 30, to jest roku 1686, jednego także tu używca, niejaki Błażej Staszek, mieszczanin żywiecki, na wodzie zastrzelił i na prezent na wesele do Jana Wieczorka, gdy córkę Petronele wydawał, onego darował i jego na stół w pierzu przyniesiono, na widzenie gościom pokazano. Co to oznacza? No, oznacza to, że jak Państwo wejdziecie do parku w Żywcu i zobaczycie łabędzie, widzicie je idąc z pracy do pracy, po dziecko do przedszkola, z wnuczkiem na spacer, jeżdżąc na rowerze, czy biegając, czy po prostu pokazując przyjaciołom czy znajomym zamek i kompleks zamkowy, widzicie łabędzie i nie wzbudza to specjalnie żadnego zdziwienia. A tu proszę, okazuje się, że w czasach Komonieckiego łabędź to było pewne indywiduum na tym terenie, na tyle sensacyjne, że stanowiło atrakcję stołu na weselu kiedy to wspomniana Petronella. Imię też dosyć egzotyczne jak na dziś, a widocznie wtedy, przypuszczam, dość popularne. Skoro była córką Jana, to były pewnie, skoro był Jan, to była i Petronella. Z tego miejsca pozdrawiamy też serdecznie naszą koleżankę o swojsko brzmiącym nazwisku Staszek. Choć to nazwisko nie jest w tej chwili w żywcu bardzo popularne, nie ma bardzo wielu osób o tym nazwisku, ale szefowa naszego kina tak się też nazywa, więc najpewniej jest to w jakiś sposób z nią połączone. Z ciekawości przy nadarzającej się okazji może warto zapytać Magdę, czy Błażej Staszek to jest jakiś jej pra-pra-pra-przodek. Zatem takich rzeczy możecie się Państwo dowiedzieć, że łabędzie były egzotyką na Żywiecczyźnie. Zatem jak mijamy łabędzie dzisiaj, to warto się zastanowić, czy one aby na pewno zawsze tutaj były, czy to jest taki integralny element krajobrazu. I tutaj w ogóle pojawia się kategoria zawsze. Co to znaczy zawsze? Skoro łabędź był sensacją, a dzisiaj nie jest. Tak po prostu. Jest jeszcze jedna opowieść. Ta chyba już będzie dla Państwa bardziej zaskakująca niż opowieść o łabędzie. Przytacza taki fragment dziejopisu Piotr Kowalski, cytując Andrzeja Komonieckiego. Dnia 3 lipca Wojciech Cebulski, tu pozdrawiamy wszystkich cebulskich z okolicy, rajtar pański i mieszczanin żywiecki miał ten zwyczaj, że węże żywo w ręce gołe brał i nosił za pazuchą, nie szkodząc mu. Sądząc po minie Agaty Chmielowskiej, wnioskuję, że dziwi ją to tak samo jak mnie, no ale ludzie mają różne pasje. Kontynuujmy. I do zamku przed panem do pokoja przynosił jednego, puściwszy go na ziemię, gdzie się czołgał, czemu się bardzo dziwowano. I gdy go pytano, co im czyni i jako ich zaklina, nie chciał powiedzieć. A tego węża puściwszy za miastem, chodził po ogrodach i przyszedłszy po ulicę, zabito na drodze. Lecz po tym sekretnie powiedział, że to nie przez zaklinanie, a przez świętą Ewangelię Jana Świętego, mówiąc one czynił, a nic więcej. No więc na wszelki wypadek najpewniej Wojciech Cebulski, wspomniany rajtar pański i mieszczanin żywiecki, powołał się na Ewangelię, bo jak Państwo pewnie kojarzycie, wąż nie kojarzy się najlepiej. Boimy się węży z uwagi na to, że one sporadycznie pojawiają się w naszym, jak tu zostało powiedziane, ekosystemie, to raz. A dwa, no jednak w tradycji chrześcijańskiej, w tradycji religijnej wąż jest symbolem czegoś niepożądanego, tak? Grzechu, zła, pokusy.
4: Prowadziły Ewę na złą drogę.
5: Dokładnie. Ciekawe, że jabłko jest jednak mimo wszystko cały czas uznawane za okej. Natomiast na wszelki wypadek wspomniany Wojciech Cebulski najpewniej powołał się na Ewangelię, żeby przypadkiem jednak nie przyklejono mu łatki osoby, która poczynia sobie z przestrzenią, która jest przestrzenią związaną z czymś złym, z czymś, co wiąże się ze sferą, której powinniśmy unikać. Wróćmy do tego, co jeszcze proponuje nam ta książka. Naprawdę świetnie się ją czyta. Na stronie 103 rozpoczyna się rozdział Kurioza, rzeczy dziwne i znaki wieszcze. Czyli dostajemy informacje w istotny sposób, niemalże zbliżoną do tego, co działo się w czasach, kiedy Grecy chodzili do wyroczni w Delfach i pytali, co mają robić, bo tutaj też znaki wieszcze się pojawiają. Nie byłoby to nic pewnie dziwnego, gdyby nie to, że żyjemy dzisiaj w wieku XXI, cofamy się do czasów Komonieckiego i najpewniej nie do końca jesteśmy w stanie przyjąć do wiadomości, że nasi przodkowie aż tak bardzo byli zabobonni.
4: Dzisiaj też chodzi się do wróżek po prostu.
5: Czyta horoskopy? Tak. I mamy tutaj kilka takich informacji, które mogą być interesujące i dla budowniczych, i dla historyków, i dla mieszkańców po prostu, którzy mijają pewne miejsca od tak zwyczajnie codziennie. Otóż podrozdział 1 brzmi Losy wieży kościelnej. I tutaj jest opowieść o dłużniku, który miał za zadanie uiścić pieniądze. Później pojawia się kwestia sądu. Pisze autor, cytując Komonieckiego, ostatecznie sprawa skończyła się źle. Jan Mularz bez zapłaty od roboty swej, która mu złotych 140 należała, z krzywdą swoją odszedł. I później dalej opowieść o tym, że ludzka krzywda nie znalazła w żaden sposób zadośćuczynienia. Zachowanie osoby, która była winna tej krzywdy, każe nawet podejrzewać, że w dodatku jeszcze wiązała się z grzechem szczególnie oburzającym, z krzywoprzysięstwem godzącym w boski porządek świata, pisze autor. I przywołuje tutaj fragment z Komonieckiego. Stąd każdy przyznać musi, że nie bez tajemnice piorun na tę wieżą uderza, a zwłaszcza w to miejsce, gdzie to sklepienie oberwało się, a podobno dla tej krzywdy tego mularza dzieje się. Zatem pojawia się tutaj wątek, że został skrzywdzony ktoś, kto pracował przy miejscu związanym z sakrum, I jest reakcja świata nadprzyrodzonego, który to świat nadprzyrodzony komunikuje, że to zło nastąpiło, tak? Skoro nie jesteśmy w stanie tego wysłuchać od ludzi, to słyszymy to od siły wyższej. Co jeszcze mamy tutaj interesującego? Wszystko jest interesujące. Świetnie się to czyta, świetnie czytamy fragmenty o badaczu wyobraźni albo o instynktach czasów. Mamy tutaj na przykład takie piękne zdanie: wójt Żywiecki pozostawiał po sobie dzieło frapujące. No trudno się z tym nie zgodzić, taka jest prawda. Bardzo się cieszę, że w tej książce autor traktuje bardzo poważnie materiał, z którym przyszło mu się zmierzyć i nie zakłada, że to da się zakwestionować. Myślę, że niezależnie od tego, jak jesteście Państwo związani emocjonalnie z miejscem, w którym mieszkacie, myślę, że każde miejsce chciałoby mieć taką kronikę. Po prostu, ona jest wartością bezcenną. Jest takie powiedzenie, że tak długo ludzie żyją, jak żyje pamięć o nich. I Komoniecki pozwolił na to, ogromnie zasłużył się temu, że przywołał pamięć czasów wcześniejszych, opisał swoje czasy i dał impuls do kontynuacji takich opisów. Kronika Augustyna jest kontynuacją kroniki Komonieckiego, bo pojawił się ktoś, kto docenił dzieło, które zastał i doszedł do wniosku, że warto to kontynuować, bo to, tak, to jest bezcenne. I przywołam Państwu jeszcze parę takich rzeczy, które mogłyby być interesujące. O, na przykład jest ciąg dalszy historii wieży, to dla tych, których fascynuje katedra, konkatedra i którzy lubią takie rzeczy. Gdy pioruny uderzały w wieże częściej niż w inne miejsca, co nie tylko Komoniecki, ale i wcześniejsi autorzy notatek czy dokumentów miejskich skrzętnie odnotowywali, uporczywie poszukiwali możliwych złowróżbnych prognostyków. Jest to przeurocze, że zakładamy, że jest jakiś inny powód niż to, że najpewniej była to jedna z najwyższych wież w mieście.
6: Metalowe części miała, w
5: tak, zwyczajnie, to dzisiaj wiemy. Ale wiemy to też dlatego, że niezależnie od naszych pasji naukowych albo ich braku, no, fizyka w szkole była, tak? Czegoś się dowiadujemy, rozmawiamy z naszymi bliskimi, jest informacja o tym, że wysoki obiekt to jest miejsce wyładowania. Nie do końca, jak widać. Czasy Komonieckiego, być może również dzisiejsze, to też czasy, kiedy szukamy nieco innych przyczyn. I tutaj znowu przytoczenie opowieści. Piorun w wieżę uderzył, już to trzeci raz po zbudowaniu jej, ale żadnej szkody nie uczynił, tylko trzaski na piętrze zapalił, które zaraz ugaszono. Z tego tedy piętra zrzucił wiatr deskę, która Tomaszowi Fostkowicowi do szkoły na naukę idącemu na cmentarzu końcem w palec wielkiej nogi uderzyła. Stąd przybiegłszy do szkoły, biegał od bólu, nic nie mówiąc, aż widziawszy krew omdlał. Aż go okrzesiono i co mu jest zapytano, na który palec był kaliką aż do śmierci, bo mu go ta deska ucięła. Lecz po tym księdzem został i był mansjonarystą przy kościele na Zamku Krakowskim. No, miał dużo szczęścia, dobrze, że ucięło mu palec niż głowę na przykład. Druga rzecz jest taka, że musiało to być jednak mimo wszystko przerażające, skoro piorun uderza, wywołuje pożar, deska odpada, spada na dół, idzie dzieciak do szkoły, ucina mu palec, a on jeszcze z jakiegoś powodu nie chce się do tego faktu przyznać, tak? Dopiero kiedy omdlewa na widok krwi, ktoś się orientuje, że czegoś w tym organizmie już zabrakło. I pisze autor bardzo piękną rzecz o tamtych czasach. Pisze tak: anomalia w przyrodzie nie może być przypadkowym incydentem. Naruszenie boskich praw jest przecież czymś przerażającym i wielce znaczącym. Piorun jest sam w sobie zjawiskiem budzącym lęk, ale czymś więcej niż pogodową anomalią jest piorun w środku zimy. A więc gdy pojawia się w niezwyczajnej porze roku, bądź wtedy, gdy uporczywie uderza wciąż w to samo miejsce, wtedy trzeba w nim zobaczyć naruszenie porządku natury jako odstępstwo od reguł. Okazuje się zdarzeniem nacechowanym, skupiającym na sobie uwagę obserwatorów. Wydawać się musi aż nazbyt wyraźnym ostrzeżeniem, zapowiedzią innych, równie zaskakujących wypadków. I faktycznie po tych historiach z piorunem, trzy razy uderzającym w to samo miejsce, zupełnie przypadkiem w najwyższą wieżę w okolicy, pisze autor w ten sposób, w zasadzie cytuje Komonieckiego. Tegoż roku, 1680, znaczy jesteśmy w wieku XVII, czyli barok, w dzień świętej Doroty, to jest 6 lutego, piorun godziny 3 w noc w wieżę żywiecką nagle i niespodziewanie uderzył i po drucie, który zegarowy młotek ciągnie, aż na dół, póki go stawało, leciał i w mur wpadł. Skąd najpierw ankry w murach zapalił i przez trzy dni ogień w nich gorzał i tlał, aż go ledwo ugaszono. Co już czwarty raz na tę wieżę od zmurowania jej uderzył. No, musiało to być niebagatelne widowisko. Myślę, że dzisiaj by to robiło piorunujące wrażenie, a wtedy myślę, że tym bardziej. Dziś najpewniej stanąłby przed tym jakiś fizyk, budowlaniec, wyjaśniłby, na czym polega to, co widzimy. Natomiast wtedy, w wieku XVII, poziom kompetencji z zakresu jakichkolwiek nauk był ubogi. I jeszcze do tego kościół, i jeszcze do tego piorun, wszystkie te trzy elementy, tak, to musiało robić nieprawdopodobne wrażenie. I te kurioza, rzeczy dziwne i znaki wieszcze, o których mówi autor, bardzo ładnie podsumowuje, bo pisze tak, w kontekście głębokiego analizowania treści z dziejopisu. Mnożąc przykłady, powtarzając złowróżebne precedensy, kronikarz zdaje się zapowiadać zły finał. Przygotowuje niekorzystne rozwiązanie, uprzedza o tym, podsuwa znaczący wymiar zdarzeń, które nieść powinny były ostrzeżenie i przepowiednie. No, to jest lepsze niż Hitchcock. Jak się człowiek na tym skupi, to faktycznie zaczyna w to wszystko wierzyć, zwłaszcza, że mamy taką tendencję, że pewne rzeczy wydają nam się oczywiste, jak spojrzymy wstecz. Tak, dużo łatwiej jest nam nie zrozumieć, czemu ktoś nie przewidział czegoś, co się już wydarzyło, dużo trudniej jest antycypować, czyli tworzyć sobie jakieś prognostyki czy jakieś hipotezy na przyszłość, na wypadek jakichś zdarzeń. Świat nas zaskakuje, przyroda jest absolutnie zaskakująca. Tak, w konfrontacji z przyrodą raczej szans wygrać nie mamy. Możemy przewidywać pewne rzeczy, być ostrożnymi. Natomiast Komoniecki widocznie miał taką skłonność, że lubił wyciągać wnioski i dziwić się pewnym rzeczom. I co mamy po... Chwilę temu byliśmy w roku 1680, teraz jesteśmy w 1711, mija 31 lat. No i znowu, tego roku, 1711, po zaćmieniu miesiąca, dnia czwartego widocznego, który się wszytek po zachodzie słońca zaćmił, po nim dnia wtórego sierpnia miesiąca, po północy w niedzielę na święto Panny Marii Angielskiej, piorun na wieżę żywiecką wielkim trzaskiem zderzył w gałkę samą pod krzyżem. No, myślę, że raz, okej, dwa w porządku, trzy to już jest przerażające, cztery i jeszcze jak ktoś się tli przez następne parę dni, no ale piąty raz to myślę, że już trudno było nie wyciągnąć z tego jedynie słusznych wniosków, coś jest na rzeczy. I co się dzieje dalej? Potem następuje niezwykle detaliczny, jak pisze autor, ile jest znakomicie udramatyzowany opis tragicznych zdarzeń. Pożar trawi najpierw wieżę, potem stopniowo ogarnia także i całą świątynię. Najpierw jednak rzeczy straszne, ale jakże wymowne w swojej retorycznej teatralności dzieją się na wieży. Ogień niszczy podstawę krzyża. I teraz cytat. Który lecąc lekko, jakby kłaniając się i dziękując wszystkim, ku kościołu się wywrócił i potężnie o styber trzasnął i tak zawisł. A lud patrzający płacz i krzyk wielki uczynił, a płomienia widać spod blachy nie było. Tak, i nie pomogła akcja ratownicza, wszystko się spaliło, bo w kościele, jak w piecu, jakim ognistym, nie było szansy, aby cokolwiek się uratowały. I ten opis katastrofy kończy się wierszem Trenem, w którym żywiecką wieżę sławi autor ponad wieżę babilońską i także egipskie piramidy. Jest to cudowne, bo na pewno egipskich piramid na żywo Komeniecki nie widział, podobnie jak wież babilońskich. Natomiast świadczy to o ogromnym przywiązaniu do miejsca, w którym żył. I do nadania ogromnej wartości temu, co na jego oczach zostało unicestwione, co przeszło do historii. I ta sensacyjność, emocjonalność, ta dynamika języka najpewniej pomaga nam zrozumieć, co czuli ci ludzie tam, kiedy stali i patrzyli na to wszystko mocno przerażeni, bo jednak płonąca świątynia robi wrażenie. Zresztą do dziś, kiedy rozmawiam ze znajomymi, którzy uczestniczyli w pracach porządkowych na pogorzelisku, po tym jak spłonął kościół w Łękawicy, to twierdzą, że to poczucie, że znika coś bezpowrotnie, przypomnijmy, tam była przepiękna Biblia Pauperum, kościół drewniany, to były to lata 90., a do dziś ludzie widzą to tak, jakby to się działo wczoraj. Więc najpewniej robi to ogromne wrażenie, zwłaszcza, że każda społeczność, pięknie o tym pisze Marquez w 100 latach samotności, każda społeczność ma takie miejsca wspólne. Miejscem wspólnym jest cmentarz, miejscem wspólnym jest izba porodowa albo szpital, miejscem wspólnym jest kościół. Dziś również szkoła od wielu lat i całe szczęście od momentu, kiedy wprowadzono powszechny obowiązek kształcenia. Choć w czasach Komuniewskiego oczywiście tak nie było. I te miejsca wspólne, niezależnie od tego, jakie mamy z nimi wspomnienia, takie detaliczne, one w całości konstytuują nasze przywiązanie do miejsca, w którym mieszkamy, żyjemy. To są takie repery. I to jest i reper jako punkt odniesienia w przestrzeni, ale również w emocjach. Do tych instytucji się odwołujemy, bo one wymuszają na nas jakiś porządek życia społecznego. Więc najpewniej jak palił się kościół, to wzbudziło to dużo większe emocje, niż gdyby palił się jakiś szeregowy dom. Bo wspólnota coś traciła. Coś, co zbudowała wspólnie i coś, co było dla niej wartością. A mało tego, no dodajmy jeszcze, że to, co było w środku tego kościoła, to też było coś absolutnie wyjątkowego. Jesteśmy w wieku XVII, jesteśmy w baroku. Bieda, nędza, a kościoły przyciągały, to też była istota kontrreformacji, kościoły przyciągały do wnętrza czymś, czego w domach nie było. One były na swój sposób piękne, strojne, zachwycające, przykuwające uwagę, zwłaszcza w korespondencji z biedą wokół i nagle znika takie miejsce. Ono było ze wszechmiar wyjątkowe i myślę, że Komoniecki opisując to doskonale to. Ono było ze wszechmiar wyjątkowe i myślę, że Komoniecki opisując to doskonale to oddał. Te emocje, które towarzyszyły gapiom, którzy lamentowali nad czymś, co już nie wróci w tej formie. Wróci w innej,

0: ale jakiś smutek z uwagi na stratę pozostaje.
1: Każdy z nich był związany emocjonalnie z tym miejscem, bo tam były chrzciny, tam były śluby, tam były pogrzeby. To było jedno z najważniejszych miejsc w tym środowisku.
0: Tak, jeśli dodamy jeszcze do tego wątek związany z religijnością tamtych czasów, no to to jest epicentrum. Tak? To jest epicentrum wspólnoty. Bezdyskusyjnie to było bardzo ważne. Co do specyficznych rzeczy, które się jeszcze wydarzały, możemy przytoczyć tutaj jeszcze taką opowieść, że sporo tych informacji, które przytacza Komoniecki, to są takie, oczywiście informacje historyczne, potwierdzone, bardzo ważne i cenne, ale jest też tam sporo takich mitów miejskich.
1: Legendy i podań.
0: Tak, to i sensacje sąsiedzkie. Ładnie tutaj jest to powiedziane. Otóż pan Piotr Kowalski pisze tak. Kronikarz czy pamiętnikarz, notując znane sobie, jak często się zastrzegają autorzy, znane sobie z autopsji fakty i to, o czym wówczas chętnie rozprawiano, dokumentuje tę dwuznaczną i ryzykowną ciekawość, jaka kazała poszukiwać bulwersujących doniesień, plotek i pogłosek. To ona zmuszała do wsłuchiwania się w doniesienia o dziwach przyrody, o monstrach, potworach, które niekiedy pojawiają się całkiem niedaleko bezpiecznego, codziennego życia. No o tym też świetnie pisze Bettelheim, analizując bajki i baśnie, nie? To, co pojawia się u Grimmów czy Andersena, no to ten niepokój czyhający gdzieś za rogiem w ciemnościach, nie? U Andersena może jest więcej melancholii i smutku, u Grimmów tam co chwilę ktoś komuś coś odgryza. Trup goni trupa, to jak na bajki. One miały potężny walor ostrzegawczy, nie? Taki, miały tak skutecznie przestraszyć, żeby tabu zostało tabu. I tu się pojawiają podobne rzeczy. Komoniecki nie jest wyjęty z kontekstu. On się wychował w pewnym świecie, w którym pewne normy, zasady, reguły miały obowiązywać i należało wykorzystać dostępne narzędzia, aby utrwalić te pozytywne i negatywne dla społeczności schematy. Zatem to właśnie ta ciekawość zmuszała do wsłuchania się w doniesienia o dziwach przyrody, o monstrach, potworach, które niekiedy pojawiają się całkiem niedaleko bezpiecznego codziennego życia. Niekiedy nie są to nawet szczególnie przerażające swoją fizycznością, nienormalnością przypadki, lecz serię dziwnych zdarzeń. Taka powtarzalność czegoś, co mieści się na skraju normalności, poddaje szczególnej próbie granice dopuszczalnych niedorzeczności natury. No, czyli niby nie, ale tak. Są takie rzeczy, które jednak mimo wszystko w szczególnych okolicznościach jesteśmy w stanie zaakceptować. Najczęściej te szczególne okoliczności wynikają z faktu, że one nam się przytrafiają. Trochę trudniej nam to zrozumieć u sąsiadów. Jak to jest nasza historia, to ona zwykle, jak to kiedyś ujął mój kolega, to jest inna sytuacja. No i tu jest podobnie u Komonieckiego. To też te niedorzeczności natury, jak dotyczą nas, to jest inna sytuacja. Tak jest na przykład, gdy rodzą się bliźnięta, pisze autor. U Komonieckiego to było jednak sensacyjne wydarzenie, choć nie dziwaczne, bo takie rzeczy się zdarzają. Przeżywalność bliźniąt była trochę mniejsza niż przeżywalność dzieci, które rodziły się w pojedynkę, ale i tak ta śmiertelność noworodków była przerażająca. Najczęściej przyczyna śmierci kobiet, która nie była śmiercią ze starości, to była właśnie śmierć połogu, tak? Te porody były śmiercionośne. Także to był moment radości, ale też moment bardzo często potężnego smutku. Zdarzyć się to może, choć raczej nieczęsto. Niczego wszak o genetycznej skłonności wówczas nie wiedziano w kontekście bliźniąt. Takie porody specjalnej uwagi nie wymagają. Zupełnie inaczej, gdy to, co rzadkie, powtarza się z osobliwą regularnością. Zatem w rodzinie bliźnięta rodzą się wielokrotnie, trzeba już się zacząć nad tym bardzo poważnie zastanawiać. Czyli jak raz to okej, ale jak częściej, no to o coś wszak może tu chodzić. O czymś mają te zdarzenia powiedzieć. I tu cytat z Komonieckiego. Dnia 3 listopada 1717 roku Agnieszka Kalfa-Sionka, tu z Żywca, rodziczka, w stopniach w podburzu się wydawszy za syna sołtysiego, po połogu umarła, zrodziwszy dwoje bliźniąt, a przedtem też miała i porodziła porządką dwa razy po dwoje bliźniąt. Co się dziwowano, że po trzy razy jedno po drugim to się stało, a te wszystkie pomarły, tylko jedno zostało. Znowu przydarzyło się też na Milówce u Macieja Szabla, że Dorota Szczotkowna, małżonka jego, troje bliźniąt porządką porodziła, a tylko było między nimi syn jeden. Także w mieście Żywcu przygodziło się Weronice Gniłkowej, mieszczce żywieckiej. Już sam fakt, że nie było nawet określenia trojaczki, świadczy tylko troje bliźniąt, to oznacza, że to faktycznie musiało być absolutnie zaskakujące. No a w przypadku Agnieszki Kalfa-Sionki tragedia, bo trzy razy pod rząd ciąże mnogie najpewniej wykończyły organizm tej kobiety. Bliźnięta nie mają dobrych skojarzeń mitologicznych, pisze autor, ale sądząc po zapisach XVIII-wiecznego kronikarza, w mniemaniu potocznym nie było już śladów podejrzeń o demoniczne koneksje. Nie ma też niepokoju o naturę każdego z narodzonych dzieci. Niepokoić zaczynają dopiero dziwne zbiegi okoliczności, gdy zdarzenie możliwe, lecz rzadko spotykane, powtarza się nazbyt często. Seria identycznych, uporczywie powracających realitates wywołała wiele niespokojnych myśli i podejrzeń u ludzi zazwyczaj skoncentrowanych na oczekiwaniu znaków i cudownych ingerencji.
1: Bliźniaki wcale nie były takie mocno wyczekiwane w takim środowisku. To było trochę nienormalne. W związku z tym trzeba było się temu przyglądać.
0: Tak, a 3 razy pod rząd bliźnięta, żadnej kobiecie chyba tego nie życzymy. Ale pojawiają się dziwniejsze rzeczy. Dla Komunickiego gdzieś bliźnięta nie budzą żadnych zdziwień i zaskoczeń. I wtedy też nie powinny. Natomiast co pisze Komunicki w kontekście innych zaskakujących rzeczy? Pani Buniatowiczowa urodziła przedwcześnie syna. Na skutek uniesienia się gniewem. Uszy i twarz dziecka były podobne do zajęczych. Niemowlę żyło przez tydzień całkowicie bez jedzenia, cierpiąc ciągle na epilepsję. Mówią, że Buniewiczowa poślubiła swego krewnego po śmierci pierwszego męża. Nie chciała ona, żeby ludzie oglądali owoc tego połogu, a nawet starała się zataić go ze względu na obowiązek chrztu. Tegoż roku 1710 przydawały się różne dziwowiska i przypadki. Naprzód, we wsi w Ujsołach, owca porodziła 5 jagniąt jednym rodzajem. U Marcina Łabusa w Sopotni na Średnim krowa urodziła 4 cieląt. Będąc jako szczenięta, 3 było żywych, a 4 nieżywe, a te przedziwnie becząc pozdychały, które do ziemi zakopano. Znowu na dworze obszarskim krowa urodziła cielę o 2 głowach żywe, a to kazano zakopać. W Krakowie zaś w miesiącu lutym na Szczepańskiej ulicy narodziło się dziecię mające 2 głowy z jednej szyi wychodzące, także ręce i nogi podwójne, które były spojone albo zrośnięte jedna z drugą, z których głów jedna rano umarła, a druga po południu. A to rozprówszy, znaleziono w nim 2 wnętrzności, a tylko 1 serce, które monstrum dano odmalować i na ratuszu krakowskim na widok ludziom przybito. Co to było prognostykiem rozdwojenia w Polsce panów, będąc królów 2 ukoronowanych, a co wojny spustoszeniem w Polsce były. A na to dziecię sam carowic moskiewski patrzał, który w Krakowie rezydował i do cara ojca swego kazał odmalowanie odesłać.
1: No, wstrząsające historie.
0: Tak, no i tu to, że w bliźniętach syjamskich doszukano się pewnych reguł rządzących organizmem politycznym w tym okresie. Tak, no i wszystko pasuje. Wystarczy tylko dobrze pomyśleć, jak się okazuje, i można sobie świat wytłumaczyć. Monstra są dla kronikarza, ale także dla jemu współczesnych niedorzecznością natury bądź znakiem, ostrzeżeniem przed nadciągającymi kataklizmami. I takie, zdaniem autora mniejszej publikacji, należy odczytywać. Komunicki, jak pisze o monstrach, to nie informuje o fakcie, ale wskazuje, że to jest jakiś katalizator, że z tego coś albo wyniknie, lub też jest to, tak, to jest ostrzeżenie, którego celem jest wskazanie pewnej uważności. I zwykle to przegapiamy, oczywiście nie wyciągamy z tego wniosków, no i później jak rąbnie, to tylko echo idzie. I na tym pewnie w istotny sposób wtedy się skupiano, że to był czas ogromnej zabobonności. Spotkanie z bestią, monstrum, które w jakiś sposób zdaje się należeć do świata człowieka, zrodzone przez kobietę, przypomina swoim ciałem człowieka, wystawia na ciężką próbę potoczne wyobrażenie o sensowności świata, jego harmonii i celowości każdego z elementów. No bo jak sobie zracjonalizować fakt, że pojawia się coś, co do niczego nie pasuje i jest jeszcze żywiołem niszczycielskim? Tak, umiera dziecko, wygląda nietypowo, umiera matka, a jeszcze w związku z tym jakiś piorun albo 2 królów, no to wszystko razem do kupy psuje wyobrażenie, że świat został stworzony przez Boga w sposób harmonijny. I ta koncepcja świętego Tomasza z Akwinu, która się pojawia, jest pokłosiem jego głębokiego studiowania Arystotelesa, to jest ta koncepcja, która daje człowiekowi ukojenie. Tak, wierzymy w to, że świat może być harmonijny, że jest. No ale co w sytuacji, kiedy nagle takie coś? Kiedy się pojawiają elementy niepasujące, dekonstruujące nam zupełnie nasz spokój wewnętrzny. Nasze przekonanie, że jutro będzie dobrze i że będzie, że Bóg wie, co robi, i w związku z tym nie ma się czego obawiać. Ale to się nagle okazuje, że owszem.
1: Ale przez wiele lat, mówiąc szczerze, niewiele się zmieniło. My się do tej pory boimy odmienności i dziwnie na nią reagujemy.
0: Oczywiście, że tak. I zamiast poszukać walorów tej odmienności albo pochylić się nad tragedią kogoś, kto jej doświadcza, bo wyobrażam sobie, że w wieku XVII czy na początku wieku XVIII naturalny poród bliźniąt syjamskich dla kobiety był końcem życia, bo musiała być tragedia dla kobiety, dla rodziny. I tu zamiast szukać przełożenia na kondycję polityczną ówczesnej Rzeczypospolitej, warto by było skupić się na tragedii rodziny, ale mamy jako gatunek taką potrzebę sensacyjności. Niestety. I co się dzieje w takich sytuacjach? Pisze bardzo ładnie autor. W takich sytuacjach pojawiać się muszą pytania dramatyczne o samego człowieka, jego szczególną pozycję we wszechświecie i tak dalej. Monstrum takie jest przecież zbyt ludzkie, by nie sprowokować pytań podstawowych i niebezpiecznie prowadzić do poczucia pomieszania, lęku, a nawet światopoglądowego kryzysu. Zatem wyjaśnienie tego za pomocą innych zjawisk trochę nam wycisza emocje. Nie skupiamy się na tym, może na smutku, może na rozpaczy, tylko skupiamy się na jakichś innych obszarach, które odciągają naszą uwagę od tych spraw najtrudniejszych.
2: SK Beskidy.
3: Dzień dobry Pani Marysiu, jesteśmy u Pani Marii Grzegorek w Juszczynie. Co by się więcej dowiedzieć o stomajtnych rzeczach, których ja już nie pamiętam. A tym razem chciałabym się spytać o dzień targowy. Jak to wyglądało na Żywiecczyźnie?
4: Witam pięknie. Dzień targowy na Żywiecczyźnie, no to zawsze był we środę. To gaździny, co miały mleko, masło, a nie miały ta wiele czego innego do przedania, to przeważnie szły tutaj do gronia, na nogach i potem na sastów i kuzywcu. No i szły na torg pod Łopsory.
3: Sastów jest tam na Czebini.
4: Na tak. Czebini, no. To i szły na torg pod Łopsor nazywali. Torg był pod Łopsory. No i tam, wiecie, przodowały, handlowały, a zaś za to kupiły gajsu, soli, kapkę cukru.
3: Co to był gajs?
4: No to była nafta do lampek naftowych.
3: Tabak pewnie.
4: Tabak, chłopu, no to trzeba było iść do trafiki i w trafice kupić tego tabaku. No, ale tak, co więksi gazdowie, no to wiecie, mieli konia. No to siadały baby ze synem, albo też z chłopem swoim, jak chłop żył, no i jechali na torg. Na torgu to tam, wiecie, rozmaite rzeczy przodowali. I zwierzyna była, gowiedź, bydło, kury, gęsi, co jeno kto miał, to se, co by se zaś kupić, co ince. Czy jaki obleceni na siebie, czy co ka, czy jaki goździorta do chałupy, no co ta było potrzeba, bo jak już się gorki podziurawiły, no to trzeba, jak się nie dało już załotaj, no to trzeba było kupić nowy. No i tak to lecy, co na tym torgu się działo, nawet z Justyny jeździła tako, łódź ślubka godali baba i u nas jeździła kozdy torki. Ludzie tam się schodzili pod obsorem, wiedzieli ka u nas towo i ona nastawiała ręce, nogi, kości, kany, kto co miał, to i ta dali jaki pieniędzy, to Gorzołecki też wypiła, także zaździł ją, kto przywiózł na...
3: Lekarz raz w tygodniu.
4: Tak, raz w tygodniu zawdy jeździła, jak ino się dobrze czuła, to bardzo długo jezdowała. I tam się ludzie schodzili. No to tak, jak przyjechali, to przeważnie jak już jechali wozem, a grubsi gazdowie w jesieni już, wiecie, po zbierkach, to ta ziomniaków kapkę sprzedali, jak mieli pełną piwnicę, jak zaś mieli zbłozo więcej, no to przedali. Góry już jajka niesły ku jesieni, te młotki, co się wylęgły w czas, no to nabrali jajek, no to gaździno honornie se jechała na wozie. No ale czasem i wzięny i te gaźnie, co sły na nogach, no to nas od tezik czasem wzięny ku chałupie. Nakupili chleba, bułek, takich słodkich kukiełek, no i wiecie to, co najważniejsze, tej soli, no i tego gajsu i cukru trochę, no i kto nie miał, no to i mąki, bo wiecie, nie zawdy ta było tela, żeby co chwila do młyna jeździć i wozić. No to co trzeba było, to się pokupowało i jechało się ku chałupie. To już jak jechali na zód, to dzieciska już czekały na mamę u drugi, czy ta wiezą jakie bułki, dobre kukiełki, słodki, czy co. Tak się cieszyły.
3: Sami takich nie umieli upiec, co?
4: No, chociaż w chałupie się piekało, ale to wiecie, takie słodkie, jakieś dobre, no to już to się w Żywcu kupowało u gałusków, bo oni to tam mieli. Ale przychodzili też ku gazdom tam i zjednali do roboty tam pod Łopsor, bo tam mieli wielkie pole gałusko.
3: Kiedy ten Łopsor? A to było?
4: To było tu pod kościołem, jak przemienili w stronę tu starego szpitala. Tutaj to było.
3: I tam był, długo tam,
4: tam,
3: był to.
4: Tam było 50 hektarów pola, mieli gałuskowie. I trzeba było to obrobić. Tego było strasznie dużo. Także przychodzili na torgi, szukali takich cykownych młodych parobków z koniami, czy co, bo jak sadzili, czy sioli, to potrzebowali, no to tam mój wujek, też tam babka godali ze jej syn, to tą też tam jeździł robować do tych gałusków, no to ta, wiecie, głodnie pojedli, bo oni mieli piekarnię, no i to im tam zawsze dali pojeść i zapłacili i od tej roboty. To też ci właśnie gazdowie przychodzili i też tak jednali. No to jak się im to tak sprawdził, że był sykowny,

0: I były porcelanowe. I te szklonki ze skła.
1: Ale to jak się dostało, że więcej było tych właśnie Żydów, mieli sklepy niż Polaków?
0: Więcej było Żydów, no to tak. Niektórzy nie mieli zapłacić. No to nieśli do Rądskule, babka mieli rentę. No to mieli pieniądze, bo u Rądskuli trzeba było zapłacić, nie dało się na krychę brać.
1: No ale czym więcej właśnie tych Żydów miało sklepy, co byli bogatsi?
0: Tak, oni umieli prowadzić geszeft, no. A ci, co oni z tego zyli, z tego handlu i oni lepiej to umieli opanować ten handel niż nasi w Orole, niż nasi Żydcocy. Także kto nie miał pieniędzy, seł do Żyda, a Żydy zaznaczą kryską, kto mu ma dać.
1: A potem zrobił drugą kryskę do tego.
0: I trzeba było po tym powiedzieć na jaki cos, bo jak nie, no to przyjeżdżali, zabrali ci cielecy, co jak ześ nie płacił długo, albo ci do sądu oddali, jak za dużo było nabrane. A Żyd kolędy nie dawał. No także nie wartało do Żyda chodzić.
1: A jak oni się tam na tym targu dogadywali, dobijali targu, jak to gadali? Bo trzeba było, nieraz było tak, że jak się nie targujesz z nim, to się czuje taki obrażony, czy co?
0: Tak, tak, bardzo się tarzyli, się strasznie, strasznie, a przybijali, a zaś nie, a ten się nie godzi, a ten się godzi, a tak. Ja zdobili targu, jak to było zwierzę, jaki, czy co? No to trzeba było zapłacić, ale jeszcze trzeba było dać pasterzowi lutek. To jaki tam pieniądze k temu, co to pos, co tam odbywał. Ten lutek trzeba było zapłacić.
1: Ja pamiętam taki wierszyk, nie wiem skąd mi się wziął, jak się targowali. Było takie coś o zwierzętach. Kilo za te woły, 4 talary. Kilo za te siwe, 4 prawdziwe. I przybijali ręką, dej, Panie Boże, co by się chowało. No. A to musieli jeszcze splunąć coś ich na tym.
0: No,
1: tak
0: to by
1: sobie
0: było przeklepane.
1: A jeszcze poteśli do Żyda, do karczmy.
0: I trzeba było nagowieć, to nie tak do ręki dawaj, bo nagowieć trzeba było wychynąć porwóz na krowę i dopiero se gazda brał.
1: Żeby się...
0: A oglądali, a cymo cienki rogi, a cymo grube, cymo zęby kuj, a cy krowa grubą zyłę pod brzuchem, czy będzie mlec, no a jaki ma wiemiącko, a cy moraci zdrowe, no i taki było.
1: Ale łopijali to po tajesce?
0: To znaczy się raczej nie łopijali. Jak poszli kupować co, a tanio kupili, no to se tak kuchał pielzienicosik, nie? Jakiego ci pocka se kupili i cyta poszli do Żyda na kwaterkę jaką wypić, piwska albo cego. Jeszcze chciałam powiedzieć, że jak szli na torg, no to zawsze starali się wziąć zieli torgowe. Albo to my możemy powiedzieć, że to było zieli świętojońskie. Bo zieli świętojońskie, to wiesz co to jest? Ty nie wiesz?
1: No poświęcone ziele.
0: Ale jakie? Wiesz? Dziurawiec. To jest zieli świętojońskie.
1: Tak?
0: No. No,
1: to po co to brali?
0: Bo to brali, żeby się torg wydarzył, żeby tanio kupili albo dobrze sprzedali.
1: Dziurawiec brali ze sobą?
0: No, to zieli się nazywało torgowe, albo zieli świętojońskie, do kieśnicy by się darzyło. No powiem wam, że na torg to była ważna rzecz, żeby zajechać, bo wtedy następowała ta wymiana. To kupili, to se sprzedali, to se kupili, to se tam najęli się do roboty, to zaś gazdowie się zeszli i mieli dziwkę do wydania, to kawalera do łozynienia. No i już się ugodali i to torg był taki woźny, jak nie przymierzając idzenie w niedzielę do kościoła.
1: Tak to było, zadaj, tak to bywało. I też łodzieni na tym torgu można było popatrzeć, kto skąd jest, bo oni się umieli pięknie różnić, jak
0: tak,
1: się to goda.
0: Tak, u każdej wsi było troszkę inne łodzieni, no. Jeno, że na torg to się tak pięknie, wiecie, nie oblekali, bo to by przeważnie były siwizny, bo to przez do tych kabotków wysywanych nikt się nie ubierał, no bo ta się by byleka wymaścił na tym włozie, czy przy koniu, czy przy tych krowach.
1: Pani Marysiu, bardzo dziękuję za kolejny ciekawy temat i to tak było opowiadane, że ja się naprawdę przeniosła w tamte czasy i umiałam sobie to wyobrazić, jako to na tym targu było. Chociaż jak była dziewczynkiem, to my też sprzedawali borówki, bo trzeba było na trampki do szkoły zarobić, sobie se kupić takie, jakie się nam widziały.
0: Grzyby.
1: Czy maliny się zbierało. No to były takie czasy, które ja jeszcze kapkę pamiętam, ale Teraz to już jest całkiem inne czasy, a 50 roków czy 60 też było inaczej. Także to się wszystko zmienia i

0: fajnie by to było właśnie mieć. Dziękuję właśnie za te wiadomości, bo jak się to za ileś tam roków odsłucha, to będzie całkiem inny świat.
1: Tak.
0: I niech zetokany zostanie.
1: No ja też dziękuję, żeś mnie wyposłuchała.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Beskidy.
3: Dzisiaj mamy dla naszych słuchaczy opowieść o wyjątkowym budynku. Budynku, który każdy w Żywcu doskonale zna, ale nie do końca chyba zna jego historię i jego losy. Opowiemy wam nieco o budynku starostwa powiatowego, ale jak się za chwilę pewnie dowiecie, ten budynek wcale do starostwa od zawsze nie należy. O wszystkim opowie wam tradycyjnie Dorota Fir.
4: Witam państwa serdecznie. Historia budynku starostwa powiatowego w Żywcu jest naprawdę bardzo ciekawa i wydaje mi się, że jeszcze nie do końca poznana, ponieważ dokumentacja, która powiedziałaby na pewno coś więcej, znajduje się w archiwach i w Krakowie, i we Lwowie. W poszukiwaniu jakichkolwiek informacji dawnej rezydencji tego pierwszego właściciela trzeba było sięgnąć do archiwów kościelnych. I to, co jest niesamowite, i myślę, że większość z Państwa nie zna tej historii, że obecny budynek starostwa powiatowego to dawna, dwudziestowieczna albo z końca XIX stulecia rezydencja księdza proboszcza ze Ślemienia. Kim był ten ksiądz proboszcz ze Ślemienia? To słynny Tomasz Czapella. Gdzie możemy szukać jego nagrobku? W Żywcu, na cmentarzu świętego Marka przy ulicy Sienkiewicza. Najpiękniejsza neogotycka kaplica to miejsce pochówku księdza kapeli, urzędnika, bo o tym zaraz też opowiem, jak i właściciela budynku, w którym dzisiaj rezyduje starostwo powiatowe w Żywcu.
3: Pani Doroto, ale jak to się stało, że ksiądz ze Ślemienia, budynek w Żywcu i pochowany jeszcze na cmentarzu świętego Marka, również w Żywcu?
4: Tak, sytuacja wydaje się skomplikowana, ale już Państwu wyjaśniam. Tomasz Czapella urodził się w ogóle w Nowym Sączu. To nie jest człowiek, który pochodzi z Żywiecczyzny czy z Żywca. W 1842 roku w rodzinie mieszczańskiej, tam ukończył szkołę podstawową, tam ukończył szkołę gimnazjalną. Teologię studiował w Tarnowie. Kiedy się pojawił w Ślemieniu? W 1875 roku administrował parafię i rok później zostaje proboszczem w Ślemieniu. Jego kariera toczyła się właściwie szybkim tempem, mówię tutaj oczywiście o karierze duchownego, ponieważ stał się notariuszem dekanatu Suskiego oraz wicedziekanem. Pojawił się w Ślemieniu, czyli na Żywiecczyźnie, i tu zainteresowała go praca społeczna i urzędnicza, że tak powiem, ponieważ bardzo aktywnie włączał się w taką działalność społeczną i polityczną. I trzeba wiedzieć, że pod koniec XIX stulecia był członkiem i delegatem Rady Powiatowej w Żywcu, Rady Szkolnej Okręgowej oraz został urzędnikiem w Wydziale Powiatowym i pełnił funkcję lustratora. Warto też nadmienić, że w Ślemieniu rozwijał taką, i w ogóle na Żywiecczyźnie i w Żywcu, działalność związaną z kółkami rolniczymi, ponieważ właśnie z jego inicjatywy w Ślemieniu powstaje to kółko rolnicze, którego był pierwszym prezesem, natomiast także przyjął funkcję wiceprezesa Zarządu Powiatowego Towarzystwa Kółek Rolniczych w Żywcu. No i co dzieje się dalej? Myślę, że bardziej zainteresowała go jednak działalność społeczna, można powiedzieć polityczna, i w 1895 roku, on ma 51 lat, rezygnuje z probostwa w Ślemieniu. Nie mamy informacji, czy rezygnuje z duchowieństwa. Wydaje mi się, że nie, ponieważ na epitafium znajduje się jednak informacja, że pochowano tu księdza proboszcza ze Ślemienia i osiadł na stałe w Żywcu. Możemy przypuszczać, że właśnie na przełomie XIX i XX stulecia, kiedy już stwierdził, że będzie pracował w naszym mieście, będzie pracował też na rzecz powiatu, wybudował, stać go było na to, małą rezydencję przy dzisiejszej ulicy Krasińskiego 13. Gdybyśmy popatrzyli na Żywiec z jego perspektywy, czyli przełom XIX i XX stulecia, właściwie tą pierwszą willę, rezydencję buduje naprawdę w szczerym polu. Pomimo, że w bliskim sąsiedztwie wyższego miasta, w bliskim sąsiedztwie parku, arcyksiążęcego. Natomiast no nie ma tej zabudowy, którą Państwo dzisiaj kojarzycie, placówek urzędniczych, placówek, które służą nam dzisiaj tutaj wokoło i szkolnych, edukacyjnych, i że tak powiem społecznych. Szczere pole, zielone pole. Dzisiaj ta sytuacja oczywiście się zmieniła, natomiast miejmy też tą świadomość, że obiekt ten był jednym z takich bardziej eleganckich. Nie mamy zdjęcia, nie mamy ikonografii żadnej, która mogłaby powiedzieć, jak w stosunku do dzisiejszego zachowanego obiektu wyglądała ta willa Czapelli, z uwagi na brak przede wszystkim planów architektonicznych.
3: Czy można powiedzieć, że ksiądz Czapella po prostu tutaj sobie pomieszkiwał?
4: Tak, na pewno mieszkał, na pewno miał ogród. Cała działka była otoczona płotem, bo to widzimy na zdjęciach w momencie zakupu po śmierci księdza Czapelli przez starostwo powiatowe, więc to dużo nie mogło się absolutnie zmienić. Natomiast to, co mnie też na przykład najbardziej interesuje, wyposażenie tej rezydencji. Przecież tam musiały być i wspaniałe obrazy, i meble. Może kiedyś znajdziemy testament księdza Czapelli. Wtedy z testamentu będziemy mogli po prostu wyczytać coś więcej. No i co się z tym księdzem Czapellą stało? Oprócz tego, że naprawdę bardzo prężnie tutaj działał, umarł w 1906 roku, to było dnia 2 listopada, na atak serca, tak jak odnotowują dokumenty parafialne, i ma 64 lata, więc też wcale nie jest starszym człowiekiem. Zostaje pochowany na cmentarzu przy kościele świętego Marka. Dla niego zostaje wzniesiona ta najpiękniejsza neogotycka kapliczka, zaprojektowana przez Urbana. Naprawdę warto na nią zerknąć, przypomnieć sobie, jak wygląda. W środku oczywiście ona jest jeszcze nieudostępniona dla zwiedzających, natomiast w środku znajduje się płyta epitafijna, to co jest ważne oczywiście samego księdza Czapelli, jak i płyta poświęcona Antoninie Górskiej, która opiekowała się księdzem i zadbała o taki godny pochówek księdza Czapelli, była spadkobierczynią. I właśnie od spadkobierców księdza Czapelli CK Starostwo jeszcze w 1906 roku kupuje budynek, czyli ten budynek przy ulicy Krasińskiego 13. Mamy nawet sumę 36 tysięcy koron. No i ten budynek od razu był przeznaczony na siedzibę starostwa. Pamiętajmy, że wcześniej starostwo znajdowało się w Starym Zamku w Żywcu i w części budynku magistratu na rynku, a od 1906 ma swoją siedzibę. No ale oczywiście trzeba było budynek powiększyć. Czy odświeżyć, trudno nam powiedzieć, bo myślę, że to był stosunkowo nowy obiekt, więc na pewno powiększyć. No i to, co udało się ustalić, to przede wszystkim fakt, że dokumenty, plany architektoniczne w 1909 roku wykonuje słynny budowniczy z Zabłocia, Robert Fisganger. Te plany się zachowały i wiemy, że budynek został powiększony o skrzydła, że przede wszystkim zostało dobudowane piętro, pierwsze piętro, że wejście, które Państwo świetnie znacie, to są właśnie przynajmniej te czasy, czyli rok około 1908-1909. Ten przód, ryzalit, wejście do starostwa z bardzo efektownym balkonem podpartym na kolumnach, do tego bardzo przestrzenne okna z dekoracją, ciekawie zaprojektowane dachy i jakby z trzech stron bardzo ciekawy pomysł zwieńczenia tych ryzalitów takim schodkowym daszkiem. Więc wszystko to naprawdę w bardzo dobrym stylu zostało zaprojektowane, powiększone i na szczęście ta dokumentacja Roberta Fisgandera z datą, pieczątką, podpisem zachowała się.
3: Ale pani Doroto, warto o tym wspomnieć, że początek XX wieku to ważne wydarzenie artystyczne w tym budynku.
4: Tak, i kolejna niesamowita ciekawostka. Jesteśmy pomiędzy zakupem przez CK Starostwo budynku, a remontem według planów Roberta Fisgangera jest rok 1908. Trudno powiedzieć, na ile prace się toczyły. Czy dopiero po 1909 mogło to być już od razu po zakupie? Jan Kazimierz Olpiński, lwowski artysta, który na ten czas mieszkał w Żywcu, był związany także ze starostwem układami, że tak powiem, edukacyjno-oświatowymi, ówczesnymi. przyjeżdża do naszego miasta i miejscem pierwszej wystawy jego prac, a to była dosyć duża wystawa, jest właśnie budynek Rady Powiatowej. 40 płócien prezentuje w tymże budynku, a co najciekawsze czy najważniejsze, to fakt, że otwarcia wystawy dokonał sam arcyksiąże Karol Stefan Habsburg. I myślę, że to było pierwsze zetknięcie się w ogóle Habsburga z lwowskim artystą, świetnym portrecistą, który także był uczniem ulubionego portrecisty malarza naszego arcyksięcia, Kazimierza Pochwalskiego.
3: Pani Doroto, ale z postacią lwowskiego artysty wiąże się też bardzo zacna postać żywiecka, czyli Wiktor Idziński.
4: Tak, Wiktor Idziński, zacny lekarz, wspaniały społecznik, urodzony w Żywcu. Jego kamienica przy Jagiellońskiej 1 funkcjonuje do dnia dzisiejszego. To jest najpiękniejszy przykład secesji w Żywcu. Warto też na nią zerknąć z zachowanymi witrażami, jedynymi właściwie tak okazałymi w Żywcu. I teraz co ma wspólnego w ogóle Idziński z Olpińskim i z budynkiem Rady Powiatowej ówczesnej? Przede wszystkim nasz Wiktor Idziński nie tylko, że był lekarzem, że dyrektorem szpitala, był marszałkiem Rady Powiatu na początku XX stulecia. Wspaniałym społecznikiem, człowiekiem, który działał prężnie, tak samo jak Czapella, na rzecz miasta i powiatu. I Jan Kazimierz Olpiński, oczywiście będąc w Żywcu na początku XX stulecia, bardzo chętnie portretował samego marszałka. Marszałek nie ubierał stroju żywieckiego na ważne uroczystości, tylko strój szlachecki, sarmacki. Znany był z tego, paradował w tym stroju. Na wszystkich ważnych obrazach Jana Kazimierza Olpińskiego właśnie widzimy Idzińskiego w tymże stroju i chętnie fotografował się przed budynkiem starostwa powiatowego czy rady ówczesnej powiatowej właśnie w tymże stroju na paradnych schodach. Natomiast na jednym z najpiękniejszych portretów marszałka Idzińskiego w tle widzimy właśnie już po przebudowie Fisgangera okazały bardzo ciekawy pod względem architektonicznym budynek Rady Powiatowej z około roku 1915.
3: Pani Doroto, stosunkowo niedawno budynek starostwa w ramach olbrzymiego programu termomodernizacji został odnowiony. Ta elewacja zewnętrzna nabrała znowu blasku. Czy to wszystko jest zgodne z tymi starymi, dawnymi fotografiami? Czy można powiedzieć, to wygląd starostwa sprzed ilu lat?
4: Tak, to wygląd starostwa sprzed, można porównać do planów z 1909 roku Roberta Fisgangera. Oczywiście pojawiły się tutaj współczesne elementy, jak prawda, tabliczki, informacje, numeracja, wiadomo, oświetlenie, bo także starostwo jest pięknie iluminowane w nocy, więc te wszystkie wymogi muszą być. Natomiast nic nie zostało przecież zmienione, jeśli chodzi o części architektoniczne. Też bardzo mi się podoba kolorystyka elewacji, jest bardzo taka wysmakowana, moim zdaniem bardzo dobrze dobrana. I kolejny przykład bardzo dobrych projektów, bardzo dobrej rewitalizacji. Mamy się czym chwalić i opowiadać historię tego budynku, ponieważ jest to zabytek. Szanowni Państwo, starostwo powiatowe w Żywcu to zabytek ze wspaniałą historią. No i oczywiście ten zabytek powstał dzięki takim ludziom jak Czapella, potem był pielęgnowany przez radnych powiatowych i wiążmy właśnie ten obiekt nie tylko z ówczesnym powiatem, ale właśnie z takimi postaciami jak Tomasz Czapella, czy chociażby Wiktor Idziński, czy Jan Kazimierz Olpiński.
3: Pani Doroto, pewnie w Żywcu nie brakuje takich właśnie obiektów, które z jednej strony właśnie doskonale znamy, kojarzymy ze współczesnymi instytucjami, a z drugiej strony za nimi kryje się barwna, tak jak w tym przypadku, właśnie historia i dzieje Żywca.
4: Tak, obiekt należy w ogóle do tych, powiedzmy, obiektów z początku XX wieku. I zwróćcie Państwo uwagę, spacerując po mieście, że tych obiektów dwudziestowiecznych, które powstały przed wybuchem I wojny światowej, jest naprawdę wiele, jak na małe galicyjskie miasteczko. To są budynki oświatowe, to jest kasa chorych, no i chociażby budynek właśnie Rady Powiatowej w Żywcu, który kiedyś stanął w Szczerym Polu, tak jak dzisiejszy Ogólniak, czyli kiedyś Wyższa Szkoła Realna, natomiast dzisiaj no po prostu jest w centrum miasta, we wspaniałej kondycji konserwatorsko-technicznej, no i miejmy nadzieję, że kolejne 100 lat tak wspaniale będzie się prezentował.
2: SK Beskidy News.
5: Agata Chmielowska, Radio SK, witam serdecznie. Pani Zbigniewie, przybył pan tutaj do Żywiecczyzny ponad 20 lat temu, z tego co słyszałam, i zakochał się pan w Łusinie. Co w tej Łusinie jest takiego wyjątkowego? Toż to maleńka miejscowość w górach.
6: Tak, ma pani rację. Jest to najmniejsza miejscowość na Łusinie, ale ma niespodziewaną historię. Taka, jaka jest mała, to tak ma wielką historię, która ma wiele tajemnic, wiele zaskakujących informacji otrzymuje poprzez wnikanie w głąb, po prostu w dalsze lata. Jeżeli się wnika, to odkrywa się niesamowite zdarzenia dotyczące i mieszkańców, i samej miejscowości, która kiedyś nie była tak maleńka, tylko nawet liczyła 350 mieszkańców i była gminą.
5: No właśnie, dzisiaj na spotkaniu dowiedzieliśmy się, że ta Łysina, choć maleńka, w czasach współczesnych ma ogromną historię. Pan przyjechał tutaj skąd, tutaj na Żywiecczyznę?
6: Ja przyjechałem z Katowic. Z Katowic, bo miałem dość, no, miasta.
5: Wielkiego miasta.
6: Wielkiego miasta i po prostu na emeryturze chcieliśmy być gdzieś w spokojnym miejscu.
5: Bliżej nieba?
6: Tak. I tak, bo osiedliliśmy się na Łysinie, która w takim miejscu, że nad nami tylko gwiazdy.
5: I chmury.
6: Tak, a chmury są pod nami, poniżej.
5: Cudne miejsce i dzisiaj to udowadniał pan, prezentujący swoją książkę. Co pana zmotywowało właśnie do napisania książki? Bo nie jest pan pisarzem, jak pan wspomniał, jest pan amatorem z wykształcenia inżynierem.
6: Tak, zmotywowała mnie jedna osoba, Michalina Gruszecka z domu Rachwał, nauczycielka, która zebrała wiele dokumentów i właściwie nie wiedziała, co z nimi zrobić, bo no była, jest już w wieku takim, już, że nie może za dużo zdziałać i myślała, że te zbiory są no po prostu na darmo. I kiedy ja się pojawiłem na horyzoncie, pojawiłem się u niej, no to powiedziała, że mogę zacytować dosłownie, chyba anioł pana zesłał, że pan spełni moje marzenia, że ta miejscowość będzie opisana. Jak zobaczyłem, co ona zebrała, to po prostu sumienie mi nie pozwoliło, żeby najpierw nie opisać rodu Rachwałów, który się okazał takim wiodącym rodem w tej miejscowości o dużym znaczeniu, a potem poszło już dalej. No i więcej w las, tym więcej drzew, szczegółów. Docierałem do takich informacji, które mnie szokowały dosłownie, bo nie spodziewałem się, że w historii tej małej miejscowości będą tak wielkie wydarzenia, takie osobowości tam mieszkały. No nie chcę wszystkiego zdradzać, co jest w książce.
5: Właśnie, odnieśmy się do książki. Dedykowana Łysinie i mieszkańcom tej miejscowości i tym, którzy miejscowość opuścili i są rozsypani nawet po całym świecie.
6: Tak jest. Mieszkańcy już od wielu, wielu lat opuszczali to miejsce, no bo nie było zbyt przychylne do funkcjonowania. Trudne warunki było tam bytowania. Wobec tego wyjeżdżali dosłownie za chlebem, za granicę. Często no, zawieruchy wojenne, pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa powodowały to, że mieszkańcy znaleźli się z dala od tej miejscowości, którą nadal darzą sentymentem. Nawet urodzeni, dam dla przykładu Francuzów, którzy urodzeni we Francji, sentymentem co roku przyjeżdżają na Łysiny. To jest coś wspaniałego, ich wspomnienia są w książce i no, mówią, że to jest magiczne miejsce.
5: I o tym przekonywaliśmy się dzisiaj i sam pan się przekonywał o tym, mówiąc, że ta książka już zamknięta, wydana, nie zmieściła tych wszystkich wydarzeń, historii i dokumentów, które mogłyby się jeszcze znaleźć. Tutaj też na sali padały takie tematy, że warto by było pokusić się o ciąg dalszy.
6: Trudno powiedzieć o dalszy ciąg, ale o uzupełnienie tych informacji, których i tak bardzo, bardzo dużo zebrałem, a ciągle napływają nowe. Te informacje są no nie mniej wartościowe niż te, które umieściłem w książce, ale bardzo bogate w treści i naprawdę żałuję, że wcześniej się nie skontaktowano ze mną, żeby już w tym wydaniu ująć. Zbigniew Bukowski.
2: SK Beskidy.
6: Proszę Państwa, my odbieramy swoich znajomych, sąsiadów, a nawet bliskich poprzez różne informacje. I te informacje są, jak się to mówi, też różne. Jedne dobre, drugie złe. Tak odbieramy też informacje o miejscowościach, o nawet władzach miejscowości. Prawda, panie wójcie? No więc różnie przez pryzmat różnych osób różne są opinie. I o Łysinie każdy mógłby coś powiedzieć. Dobrego, może czegoś złego, prawda? Ja może przytoczę tutaj taką anegdotę, bo czas mamy ponoć krótki. Odbiegającą troszeczkę od tematu, ale związaną z tematem. W metrze nowojorskim grał sobie kiedyś Grajek na skrzypcach. Trudne utwory Bacha. I było to przedpołudnie, mnóstwo ludzi się przesuwało, zatrzymało się 7 osób, on grał 45 minut. Jedno dziecko się zatrzymało, ktoś tam rzucił monetę, i po 45 minutach ten Grajek uzbierał 32 dolary. Wieczorem w Metropolitan Operze w Nowym Jorku odbywał się koncert, na który bilety były wykupione, proszę Państwa, rok wcześniej. Najtańszy gdzieś tam na jaskółce za 100 dolarów. Na scenę wyszedł skrzypek. Wirtuoz klasy światowej. Grał 45 minut. Wielkie owacje były dla niego. I był to Joshua Bell. No, po angielsku zło, ale Bell. Tak na marginesie, ostatnio miał koncert w Warszawie 10 stycznia tego roku. Amerykański wirtuoz na skrzypcach. I proszę zauważyć, od okoliczności, które zaistniały, grał przebrany za żebraka w metrze, a potem na największej scenie światowej. Jak go odbieramy i jak go nagradzamy? A teraz bliżej już nas. Łysiny. Jakieś 15 lat temu wyszedłem na spacer z pieskiem. Wychodzę i zauważyłem, że przyjechał jakiś pan z synem na motorze. Stanął i rozgląda się. A ja z ciekawości przechodząc pytam się, przepraszam, a skąd pan tu przyjechał? A z Gilowic. Z Gilowic. A pan pierwszy raz jest na Łysinie? Tak, pierwszy raz. I mówię, a jak długo pan w Gilowicach mieszka? No od urodzenia, 40 lat. I mówię, no i dopiero pierwszy raz pan na Łysinie przyjechał? No tak, no bo wie pan, nie wiedziałem po co tu przyjeżdżać. No, parę chałup na górze, trochę lasu. No po co tam jechać? Ja mówię, no ale dlaczego pan przyjechał? No bo widziałem, że państwo budujecie jakiś dom, taki na horyzoncie było widać jasny. Teraz jest ciemny, no zauważałem. I ten dom mnie zaciekawił, co się tam dzieje. Dlatego przyjechałem. 40 lat po sąsiedzku i po co pojechał? I ja to rozumiem, bo dawniej to w góry się chodziło w jakiejś potrzebie. Ktoś po prostu szedł za chrustem na pole z owieczkami czy z krowami, prawda? Miał cel swój, ale iść w górę bez celu, żeby potem wracać i cię zmęczyć, po co? No więc ja go troszeczkę rozumiałem. Niektórzy nas nie rozumieli, dlaczego myśmy z Katowic osiedlili się na Łysinie. Niektórzy mówią, diabeł dobranoc mówi. Jak tam dojechać i tak dalej. No faktycznie początki nie były no nieciekawe, ale tak jakoś wrośliśmy w ten klimat, w społeczeństwo. No i ja ciekawy życia zawsze pytałem. Dlaczego tak, dlaczego tak? Różne informacje padały, ale mijały lata i nigdy nie myślałem o napisaniu książki. Ja też, tak jak tutaj pan, jestem inżynierem. No to gdzie inżynier, jeżeli będzie się brał za pisanie książek? Jeszcze do tego historycznych, nie pochodząc z tego miejsca. W ogóle no, utopia. Ale były osoby, które bardzo wciągnęły mnie w temat, zachęciły, a wręcz jak zobaczyłem nagromadzone dokumenty o dziadkach, pradziadkach wyłożone na stole, no to dostałem szoku, bo nagle te wiadomości, które tutaj nieużytki, tam nieużytki, krowy nie ma już, nawet kogut początkowo piał, teraz już nie. No to no cóż tu ciekawego, szkoły nie ma, kościoła nie ma, knajpy nie ma. No właściwie, co to jest ta Łysina? Proszę państwa, tak mnie wciągnął ten temat, że 3 lata poświęciłem, żeby napisać książkę. Wiele razy chciałem zrezygnować, ponieważ dochodziłem do takich szczegółów, że mnie aż to krępowało. Dosłownie działa w ten czas, co? Autocenzura, tak? No, ale co mogłem, to przelałem na strony. Poprosiłem znajomych, nie tylko właściwie z tej miejscowości, to jedna osoba z Łysiny, a reszta rozrzucone po świecie, bo z Łysiny nagle się okazało, że wszyscy wybywali przez lata. Nie tylko do ościennych miejscowości, ale jak się to mówi w Polsce, a nawet za granicą. Dotarłem do tych osób i te osoby napisały w książce wspomnienia swoje i swój podzieliły się sentymentem do tej maleńkiej wioski. Wioski, która może przez, gdyby nie osadnicy nowi, to by nie wiem, czy byłaby sołectwo. Bo proszę państwa, Gilowice, ile mają mieszkańców?
7: Wójta się
6: wyznaczy. Wójta, a wie?
7: 4,5 tysiąca.
6: Proszę?
7: 4,5 tysiąca.
6: 4,5 tysiąca, no to już znaczna liczba. No to w porównaniu do Łysiny, gdzie żona ma, jak się to mówi, znajomość każdego, bo tam się wszyscy znają, prawda? No to naliczyła 80 osób, którzy na stałe są w tym miejscowości. To, że gmina podaje, że jest 100 ileś, 113, no to dla celów statystycznych, ale część jest w Irlandii i tak dalej, i tak dalej. Dzieje tej miejscowości, tych dziejów nie będę opisywał. Pokażę państwu coś, bo nie chcę zanudzać już zbyt długą tyradą. Szybciutko przejdziemy przez kolejne slajdy. Nie wiem, czy Państwo wszyscy przeczytacie. Jak nie, to głośno przeczytam, bo to szybciej pójdzie. Ale nie muszę. Państwo widzicie, na jakiej wysokości ta miejscowość jest. 650 do 780 metrów nad poziom morza, czyli można powiedzieć w przybliżeniu 300 metrów wyżej niż Gliwice. Zajmuje obszar 163 hektary. Naprawdę jest to mała miejscowość. Czym się zajmowano i można przeczytać? Rolnictwem, kamieniarstwem, ponieważ widać to po kapliczkach. Wszyscy słyszeli o zamczyskach, nie będę tego rozwijał, bo po prostu może macie więcej wieści niż ja na ten temat. O widokach też nie, ale tutaj na końcu napisałem, że działa tylko Ochotnicza Straż Pożarna koło gospodyń wiejskich, które prowadzi Izbę Regionalną. Początki siły silne trudno sprecyzować jak każdej miejscowości, no bo po prostu w ten czas nikt tego nie notował. Tylko jakieś gdzieś zdawkowe były zapiski, ale pod koniec XVI wieku, czyli tam 1500 z groszami, lub z początkiem XVII pojawiają się zapisy. I skąd się miejscowość wzięła? Częściowo może był to wpływ Wołochów, czyli tych, którzy z południa docierali w te tereny, też wam już wiadomo po czym. Po nazwiskach, że ktoś się nazywa Walaszek, Janos, Tomiczek czy Rus. Poza tym było to miejsce taki azyl, z którego no, ludzie uciekali z nizin, w góry, chowali się w lasach, co było przez lata. Zawsze unikali czy pańszczyzny, czy podatku. Wiadomo, do dzisiaj tak bywa. I tak powstała wieś Zarębna, bo często się mówi, że to że są półrolki. To tak dla wyjaśnienia, półrolki to są na nizinach. To jest tutaj w Gliwicach, natomiast tam trzeba było wyrąbać trochę lasu, żeby mieć co uprawiać. W książce będzie dokładnie to opisane. Do dziś też funkcjonują takie, trudno powiedzieć, dzielnice, ale mam takie rejony wsi pochodzące od nazwisk. Krupy, Jagosiówka, Ścieżku, Beroki, Gawrony i tak dalej można wymieniać. Nie będę tego tutaj zawodzić, bo i tak to jak się to mówi, ulata. Najlepiej to w książce przeczytać. Jest to jedna z pierwszych map rejonu Wyślinia. Ja może pokażę tutaj, jeżeli to jest widoczne, pod Jedynką, zaraz gdzieś tu jest czołeczka, pod Jedynką w samym środku, to jest miejsce, gdzie znajduje się Wyślina i ona już tu jest opisana na tej mapie, tylko mało czytelna. Tu Wyślina. Szóstka, to jest znany Ścieżku Grodu. Nazwa nieprawidłowa, ale tak przyjęta. Prawidłowa jest nazwa Łysina. To też wyjaśniam na łamach książki. Ciekawy kształt jest grzbietu tej góry. Po lewej stronie Przykrzyca, ale najciekawszą, może tutaj taką, na co chcę zwrócić uwagę, jest droga po grapie. Widać taką kreseczkę po grzbiecie tej żmii. To była, proszę Państwa, główna droga prowadząca właściwie można powiedzieć z Żywca czy z Łękawicy do Wadowic, do Suchej, po grzbiecie góry, nie doliną, gdzie rozlewały się rzeki. Na dowód tego zobaczymy następną jeszcze mapę, ale to jest rok 1779, kiedy opracowywano wojskową mapę, to podpułkownik Miega na zlecenie Kaczalewa opracował tą mapę. I
8: widzimy w lewym dolnym rogu zalążek drogi wojewódzkiej aktualnej, wrysowany do okrajnika. Dalej już do Suchej na razie nie rysowali. A w górę na północ to jest zaznaczona droga przez Kocierz na Przełęcz Kocierską, żeby połączyć z drogą cesarską. Położenie Łysiny było ciekawe, dlatego że do dzisiejszych czasów, gdybyśmy porównali, to tak jakbyśmy się znajdowali w obrębie autostrad. Czyli krótki odcinek, jesteśmy na autostradzie Wiedeń-Lwów. Niewiele kilometrów, bo do Andrychowa tylko wystarczy dojechać. Ale to też poczeka. Na Przykrzycy są ślady jeszcze, takie pozostałości szałasów pasterskich. Tak można sobie wyobrażać, że kiedyś może i tak mieszkano w takich rezydencjach czy domach prawda, turystycznych wśród przyrody. Tak wyglądają dzisiaj. Nie wiem, czy ktoś tam zajrzał. Są tacy, którzy często tam przychodzą, którzy w ogóle nie wiedzą, że takie szałasy istnieją. Tu króciutko tylko historia, bo to wskazuje rozwój tej miejscowości. Andrzej Komoniecki, znana osoba, prawda, wójt żywiecki, napisał w dziejopisie Żywieckich zmiankę w 1474 roku. Łysina, iż kilka chałup na górze Łysej zostaje, gdzie dziury i lochy głębokie, a szerokie między skałami w ziemi będące są skryte i dojść do nich trudno. Czyli już dał informację, że coś tam na tej górze się dzieje. W 1662 roku w Księdze Rejestrów, wiadomo, podatki, to jest niezniszczalna sprawa, tak jak śmierć, wobec tego w państwie ślemieńskim w ten czas jest wzmianka o wsi z 30 mieszkańcami, już zapisana jako Łysina. Dokładna data teraz będzie, która to, nie, 315 chyba, rocznica. Przed Bożym Ciałem organista rychwałcki Stefan Standerski ponoć odbył pokłady kruszcu srebra. Na ten temat więcej się można dowiedzieć. A tu tylko sygnalizuję. W 1757 Hieronim Wielopolski, który był władcą tych terenów, zbankrutował, ale nadał aktem na własność grunt wielkości równej 250 borgom austriackim. To jest aktualnie 140 hektarów. Sporo, prawda? Prawie cała wieś. Franciszkowi Rachwałowi, który w tym czasie mieszkał gdzie? No właśnie w Wilowicach. A jak znalazł się w Wilowicach, też się dowiemy. I dostał grunty, z czego tylko 1/3 była na Łysinie, a reszta była w Kocierzu i to była tak zwana hala wilowicka. W 1820 pojawiła się pieczęć, jedna z pierwszych pieczęci na Żywiecczyźnie. Po prawej stronie jest odcisk numer 200, pieczęć wsi Łysina. Potem była pieczęć gminy Łysina. Bardzo długo była gminą. W 41 jest już 20 domów i pierwsze kapliczki się pojawiają. W 1850 powstaje folwark Michała Rachwała. W 1912 szkoła ludowa pospolita jednoklasowa na Łysinie. Następnie, zauważcie, w 59 roku, 1959, ile to lat temu? 60. Elektryfikacja wsi. W 66 wielka budowa drogi żwirowo-piaskowej z Ukrainika. Siłami ludzi, rąk, a szczególnie kobiet. W 1980 powstaje budynek OSP, a w 91, czy sobie to wyobrażamy, pierwszy telefon. A dzisiaj każdy go ma. Nawet nie wie po co, ale go ma. Wszystko tam ma. Jakby zgubił telefon, to nie żyje. Proszę Państwa, na co ja jeszcze zwracam uwagę? Po prawej stronie w rogu jest książka. Książka, jedna z ocalałych z biblioteki Rachmałów. Książka w skórę oprawiona, napisane na okładce. Michał Rachmał wytłoczony w tej skórze, a w środku otwieramy i jest numer 53 tej biblioteki. Ex Libris Michała Rachmała, dzień 15 marzec 1845. To jest jeden z 200 ponoć woluminów tej biblioteki, która znajdowała się w szafie gdańskiej, jeżeli wiemy, jakie to są bogate szafy, bo o bogatym wystroju znajdowały się książki

0: biblioteki. I on każdej nadawał numer i swój podpis ex libris, kiedy ta książka znalazła się w jego zbiorach. Mały silny. Obok jest rękopis. No, trzeba by go powiększyć bardzo, ale pisany piórem. Nie na komputerze, tylko piórem. Pięknie, pięknie pismo. Tak. O, co to znaczy technika, prawda? Proszę, zebrałem wiele dokumentów, opracowując tą książkę. Były to księgi metrykalne z parafii w Rychwałdzie, które mają tak ogromną wiedzę, którą trzeba analizować. No, można się z nich wszystko dowiedzieć. O czasach, ja miałem dostęp od 1720 chyba roku, odnotowywujące chrzciny, śluby, no i niestety zgony. Z nich można wyczytać historię miejscowości, nie tylko danych rodzin, tragiczne czasy. Ja poślę tutaj w obieg parę dokumentów, to ponieważ mamy czas ograniczony, to proszę bardzo, sobie przeglądać w międzyczasie. I na mnie to wywarło ogromne wrażenie, jeżeli zobaczyłem świadectwa szkolne po prawej stronie, widoczne dla Państwa, z lat 1906 czy 1902. Ale co to za świadectwa? Pierwsze to jest świadectwo szkoły na Rusinie. Drugie to jest świadectwo mieszkańca Rysiny, ale uczącego się w szkole, już w liceum w Wadowicach. W tym czasie były trzy licea: Wadowice, Rzymiec i Cieszyn w naszym rejonie. Więc sobie wyobraźcie, że z tej Łysiny dokładnie to opisuje warunki, jakie musiał spełniać, żeby tam, prawda, móc się uczyć. Ale ten Franciszek Okrzesik z Łysiny nie skończył na tym swojej nauki. Znajdziecie w książce przyjęcie jego na studia na Wydział Filologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tutaj w środku jedno ze zdjęć archiwalnych. Ręczne pisane piórem gęsim pieśni, opowieści, kolędy. Te kolędy to mnie zaskoczyły, bo nie wiedziałem, kto nadzorował drogę budowaną na Łysinę. Nikt z mieszkańców nie pamięta, to było przecież, jak żeście zauważyli, 60 lat temu. Niecałe. Nikt nie pamięta. Ja mówię, no trudno projekt, ale no, kto o tym kierował? No i się okazało, że jest to człowiek z Wilowic. Bo w ten czas Łysina należała do gminy Wilowice, a nazwisko jego było Kolędzie, którą dostałem oryginał do ręki, czytam tą kolędę, tam dostaję, jak dziękuję kierownikowi, że go Bóg zesłał, że ta droga powstaje.
1: SK Beskidy.
0: Następnie taka mapka, przedstawiam tutaj mapkę dla ciekawości, ponieważ widzimy tu w centralnym miejscu, oprócz Łysiny, którą zauważacie w środku, ale również Gilowice. Teraz dziwnie się szczoka. I z Gilowic patrząc w kierunku na lewo, mamy Łękawkę na PiS i skrzyżowanie z Łękawicą, drogi na Łękawicę w prawo i w lewo do Rychwałtu. A nie ma drogi na wprost, po prostu do Żywca, który tu nosi nazwę Sejmów. Tak. No to widzicie, że trzeba było z Gilowic jechać przez Rychwałt pod górkę. Może wam to wiadomo, no ale jakie drogi były w prawym dolnym rogu widzimy. To są drogi do dzisiaj istniejące na Łysinie. Chodząc po Łysinie, to potyka się człowiek o kamienie jak zwykle. No i idzie sobie jakąś tam drogą, ale teraz dopiero pisząc książkę, zwróciłem uwagę, jakie kamienie są poukładane. I zdjęcia, dokumentacje pan Dróg załącza. To jest majstersztyk. Do dzisiaj drogi, które no już 100, 150 czy 200 lat istnieją. Jak nimi się jeżdżono, to jest druga sprawa, jak jeżdżono tymi drogami. Bo wiadomo, wozy resorów nie miały, ale są. A teraz Łysinę przybliżymy. Widok o świcie świta nad Łysiną, prawda? Gilowice w chmurach, nad Łysiną błękit. Tak zwykle bywa. I co my widzimy z takich obiektów, no charakterystycznych dla Łysiny? Fragment folwarku Rachwału z 1860 roku. Można powiedzieć najstarszy budynek i wytrwał, ponieważ jest murowany. Na sufitach pomieszczenia są napisy łacińskie, w języku łacińskim. Czyli co świadczy o wiedzy właścicieli. I tu napis na belce. Non nobis domine non nobis, sed nomini tuo do glariam excruxit Michal Rachwał data. Nie nam, Boże, nie nam, lecz imieniu Twemu na chwałę wybudował Michał Rachwał w 1861 roku, 15 lipiec. A to nie jest jedyny napis. Tam na belkach są inne też. Po prawej mamy zabudowania, które do dzisiaj istnieją, 1907 rok, 1916, zabudowania gospodarcze. Jeszcze jest, trzyma się domek na tak zwanej Capiej Górce z 1937 roku. Poniżej opuszczony chałupa z 1885. To jest chyba ostatnia drewniana chałupa na Łysinie, która jeszcze stoi. Szkołę widzimy w centrum, która została przywieziona w 1957 roku. Skąd? Z Pocierza. Nie było, szkoła była w drewnianej chałupie, więc przywieziono. Do dzisiaj ten obiekt stoi. Są dalsze z 1910 i dalsze zabudowania. Co się dzieje na Łysinie? Jeżeli ktoś nie był ostatnio, to są ogromne zmiany. Widzimy centralne miejsce Łysiny, gdzie są aktualnie parkingi wybudowane w 2010 roku, ale jeszcze dwa lata wcześniej była to łąka i nieużytki. To tak dla przypomnienia. Bo dzisiaj jak ktoś przyjeżdża, no to można zaparkować, ładny parking jest. Jest budynek OSP, a u góry ta główna droga Łysiny po grzbiecie w 2008 roku wyglądała jak na tym zdjęciu, a w 2018 już prezentuje się tak, jak widzimy. Po zachodniej części miejscowości powstało wiele domów osadników, no bardziej współczesnych, oparty o technologie współczesne, ale w jakimś stylu, powiedzmy sobie, nie odbiegającym od charakteru tego miejsca. W Dolnym widzimy też nowe obiekty i już miejsca na przykład do wynajęcia na weekendy. A w środku taki domek dla krasnali. To jest właśnie cała wioska Smerków, który jeden z mieszkańców w Lasku dla dzieci przygotował jako atrakcję lokalną. Izba regionalna powstała w ciągu krótkiego czasu, dosłownie krótki czas.

dla państwa może, no, cep jak cep, tam, prawda, żelazko to żelazko, ale moi drodzy, jak ja poprowadzałem po tej izbie wycieczki w pewnym czasie, to dzieci się pytały, a co to jest, a co to jest? No i były zaskoczone, kiedy ja pokazywałem i mówię, no zgadnijcie, zagadkę. I tam pasek skóry na drewnie był, taki pasek daje przykład. Co to jest? No nie wiemy, to ojciec może dał tym potyłku. Ja mówię, nie, to jest do oszczenia brzytwy. A proszę pana, co to jest brzytwa? I tak dalej, prawda? A to przecież tam niedawno było. Są tu dwa obrazki przedstawione. Jedno to jest zobrazowane modlitwa Ojcze Nasz po lewej stronie, a w środku Matka Boska z Kopakabany. No to nie plaża, ale jest to miejscowość w Boliwii, taka Częstochowa południowej Ameryki, do której pielgrzymki z całej Ameryki zmierzają. Jest to w naturze figurka wysokości 30 cm, która zmienia od okoliczności swoje szaty, a tu na łysinie podobizna obrazu. Skąd się to wzięło? No, kiedy myśmy te obrazy doprowadzali do stanu, żeby można było podziwiać, albo rozebrać, oczyścić, bo to z tych chałup, prawda, zapuszczonych, walących się, to się okazało, że pole odróbki z 1905 roku wyprodukowane w Wiedniu. Z Wiednia na Łysinie. Ale trzeba poznać, gdzie kamienie z Łysiny wyłożono. No wobec tego, gdzie figury wyłożono, czy prefabrykaty do figur. Ano właśnie między innymi do Wiednia. Na dole pieczątka pamiątkowa dla turystów z Izby Regionalnej. Jeszcze tutaj narzędzia, po

był, znaczy ja zauważyłem z odpowiedzią u osób, które były w słusznym wieku i mogły mieć z tym do czynienia jeszcze i nie wiedziały. No, nie będę się zakładał, bo często się zakładałem, mówię o kibo, prawda, prawdopodobnie. Drodzy, jest to bruśnik do wyrobu gontów. Jak ktoś wie, jak jest gont wykonany, łupany z drewna, to ma taki lobek. I tutaj trzeba było ten gont wyskrobać, bo te końce mają taki kształt, że właśnie skrobać trzeba było tak długo, aż powstał rowek, żeby drugi gąt szedł. A tych gątów trzeba na chałupę wykonać przykładowo 3000. Proszę Państwa, co ja jeszcze mogę powiedzieć? Łóżko, które widzicie w górnym lewym rogu, jest to coś nieprawdopodobnego, po prostu niespotykanego. Ja sam byłem w szoku, gdzie nie takie łóżko, mosiężne, grawerowane i trwale malowane. Kogo na to było stać 150 lat temu?

że nigdzie w skansenie ani w muzeach nie ma beczki poziomej do przewożenia wody. Bo na łysinie brak wody. Więc nalewano w góry, spuszczono potem na kurmance poziomą. No i tak dalej, nie będę tu wsewać do chmielu, prawda? Nawet kłębek ostatniego efektu zbioru chmielu jest w muzeum jako relikwia przekazany do zbioru. Mamy tu jeszcze kilka tylko zdjęć, jak zmieniały się domy, czyli widzimy w lewym górnym rogu chałupę i jak ona wygląda dzisiaj. No, zwyczaje oczywiście, trudno konkurować z Gilowicami w Palmach, ale na Łysinie też są ambitni, którzy wykonali palmy wysokości 6,20 m. Także, no, może być. Mieszkańcy też pielęgnują oczywiście swoje te figury przydrożne. To jest najstarsza figura, którą tu widzimy. Na Łysinie znajduje się bardzo dużo kapliczek wszelkiego rodzaju. I kamienne, i drewniane, i murowane. Tu są na mapce przedstawiona jest lokalizacja. Tylko pokażę parę. Proszę zobaczyć, że z kamienia wydobytego często sposobem górniczym, czyli opanem w dół, wydobywano kamień. Waga, ja tak liczyłem po inżyniersku, ile taka pionowa figura może ważyć. No to jest 250-300 kg, składająca się z kilku elementów. No i teraz ogrubić i dokładnie odtworzyć twarz i charakterystyczne cechy danego świętego. Tych kapliczek jest sporo. Przy kapliczkach w maju zwykle mieszkańcy po prostu śpiewają. Tak, to znaczy w tym roku nie wiem, czy będą, ale ponieważ słuszna uwaga, wykruszają się. Śpiewają i mamy zdjęcia, ja mam dowody, proszę zobaczyć. W ogóle Łysina słynęła

dokumentów były też bardzo wesołe i zwykle no, mieszkańcy nie tylko Krajnika, ale ponoć i Widowic i Wękawicy na łysinie udawali się, żeby się zabawić, żeby pośpiewać, potańczyć właśnie gdzie przy figurach tych, które rozrzucone są po miejscowości. Bardzo romantyczne zdjęcie po lewej widzimy w tym lasku. To jest to także, to nie jest ustawione do zdjęcia. Po prostu żona też szła i widzi śpiewających parę osób. To jest naprawdę romantyczne to ujęcie. No i mamy słynne Zamczyska, legendami różnymi otoczone różne powieści na ten temat, czy tam opowieści są mówione. Tu przedstawiam, że niektórzy się drapią tam, gdzie ich nie swędzi, czyli prawda, tu wchodzą na tę skałę. Skala trudności, wbrew pozorom, w skali wspinaczkowej sięga do 5+. No to niektórym nie mówi, ale 6 to jest góra ponoć. Tak? Niekoniecznie. Tak. No, jesteś znawcą, wobec tego możesz mnie skorygować, ale wbrew pozorom wysokość 6-7 metrów, a są tacy ambitni, którzy chcą pokonać wszystkie wejścia tam, które są opisane. No i niektórzy mówią, trudno wszystko zrobić. I proszę Państwa, piękną łysinę to jeszcze tak przylecę. Proszę się nacieszyć tymi widokami, bo nie każdy ma możliwość w Gilowicach zobaczyć takie widoki, a my to mamy z okna. Czyli widać następne łysina, wiosna, lato, jesień. Zima też jest ciekawa na łysinie, proszę zobaczyć. Tylko w tym momencie pomyśleć trzeba, jak mieszkańcy 100 lat temu, czy 150 lat, musieli tam funkcjonować. Jak dzieci miały iść do szkoły, nawet te 200 metrów czy 300 metrów, 7-8-letnie dzieci w takim śniegu. Ojciec na barana przynosił do szkoły w centrum miejscowości. Tutaj widać no, te atrakcje zimowe, jak śnieg spadnie. A ponadto widać, że nawet samochody współczesne nie mają szans wjazdu często na górę. Trzeba pieszo się udawać. Widać aż po szyję, albo przechodzić przez ogrodzenie. Normalnie, tak jakby jego nie było. Natomiast po prawej stronie widać tutaj ślady niedźwiedzia. To kolega zrobił to zdjęcie, podnieś rękę, bo nie uwierzył. W drodze z Łysiny do Pociesza, tam do kaplicy schodząc, zrobił to zdjęcie, nie pamiętam ile to było, ale to jest 10 lat temu. Także niedźwiedź też tam jest ile widziany. Od czasu do czasu, o czym się dowiecie, bo nie będę uprzedzał. Zwierzęta, które się w tym rejonie pojawiają, są liczne. To tylko tutaj parę takich obrazków. Mamy widok z drona, czyli centrum Łysiny dla zorientowania, czyli ten parking, OSP. No i szczyt u góry Łysiny, ścieżku Gronia. Strona zachodnia, w samym narożniku widać jezioro Żywieckie, a tu strona wschodnia zabudowania Rachwału, folwarku Rachwału, gdzie mało kto dociera, chyba że idzie przez Rozciętą do góry. I proszę Państwa, idąc Rozciętą do góry z Gdowic, kiedyś to taka główna droga, trzeba czasem pomyśleć sobie. Te drzewa, które tam są, to one nie istniały więcej jak 100 lat, są młode, stare, ale droga jest bardzo stara. Co ona widziała, co tam było,
jakie tragedie się odbywały, ile osób zamarzło po drodze. No, to sobie można wyobrazić, ale idąc tam kiedyś na spacer, proszę o tych mieszkańcach pomyśleć, jak funkcjonowali jeszcze niedawno. To jest taka już ostatnia ciekawostka, wschody, zachody słońca, ale po prawej stronie u góry dokładna data, 12 grudzień 2012. Budzimy się rano o godzinie 7 i nagle przez okno widzimy świece. No chyba się pali na Słowacji, ale świeca wysoka, tak na tym zdjęciu to oczywiście bardziej to było porażające, więc prędko aparaty robimy zdjęcia. Mówimy, no wiesz co, przypowiadali koniec świata. To taka data, 12.12.2012. To tak szerzono w tym czasie takie różne opowieści. Mówimy, no to chyba jest ostatni świt. Po chwili, po 10 minutach, ta świeca zamieniła się w podwójny krzyż, który mamy poniżej. To było 15 minut, a potem zamieniła się w zjawisko halo. Kółeczko. Trzeba być w odpowiednim miejscu, zauważyć to i utrwalić. Nie każdy ma to szczęście. W ten czas można mieć obraz jakiś o danym miejscu. Ile razy my przechodzimy obojętnie i jakiś widok, jak ja mówię, popatrz, co jest to, co? Zachód słońca, zachód słońca. Nic takiego, prawda? No więc tutaj, proszę Państwa, macie przykłady. Już zaraz dostawię to. I to jest właściwie ostatni widok z Łysiny w kierunku Żywca. Widać grojec, taki pagóreczek tam na horyzoncie i tak widać z Łysiny okoliczne

Pozwolisz, poproszę tak się do mnie. To ja teraz będziemy mówić. Ja zanim podziękuję, zanim poprosimy do nas tutaj. Zanim podziękuję.

0: SK Beskidy.
1: Klaudia Wierzchucka, Izba Administracji Skarbowej w Katowicach. Przestrzegamy przed oszustami, którzy za pomocą fałszywych e-maili próbują wyłudzić dane. Wysyłają oni fałszywe wiadomości e-mail, których zachęcają do otwarcia załącznika z powiadomieniem od naczelnika Urzędu Skarbowego. To próba wyłudzenia informacji. Zwracaj uwagę na adresy e-mail, z których przesyłane są wiadomości oraz podawane adresy stron. Najczęściej różnią się jedną literą od prawidłowych adresów. Pamiętaj, aby nigdy nie podawać nikomu poufnych informacji, zwłaszcza po otrzymaniu podejrzanych wiadomości e-mail czy SMS zawierających prośbę o udostępnienie danych. Jeśli otrzymana wiadomość e-mail lub SMS budzi Twoje wątpliwości lub gdy ktoś zadzwonił i podał się za pracownika Urzędu Skarbowego żądając wrażliwych informacji, zachęcamy, aby zadzwonić i wyjaśnić tę sytuację na infolinii Krajowej Administracji Skarbowej. Zachęcamy również do korzystania z platformy CERT, która służy do zgłaszania wszelkich incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa.
0: SK Beskidy.
2: Dzień dobry Państwu. Jak w każdą drugą niedzielę miesiąca, tak i w tę najbliższą, zapraszamy do Kina Janosik na spotkanie z filmem dokumentalnym w cyklu Niedziela z dokumentem. Tym razem przygotowaliśmy dla Państwa film będący spojrzeniem na nas i nasz kraj z perspektywy przybysza. List z Wilczej to projekt Ariuna Talwara, który wyemigrował do Polski ponad dekadę temu z Indii, aby pokonać bariery między sobą a pełnym niepokoju krajem, zaczyna filmować swoich sąsiadów. Z nieco ponad kilometrowej Wilczej wyłania się obraz współczesnej Europy, a Polska, często postrzegana jako nieprzyjazna dla imigrantów, w obiektywie reżysera zyskuje czuły i pełen humoru portret. Jeśli chcecie go Państwo zobaczyć, to zapraszamy w najbliższą niedzielę, 8 lutego, do Kina Janosik na godzinę 16.
0: SK Beskidy.
3: Fury J posła Gros z dziadkiem do miasta we środę. Środa to był dzień targowy. Kielo cudów tam było, to Jazek gębę zwarła. Tu rozmaite kwiotki, mietły brzozowe, tam konicki drzewiane, a tam zaś gowiedniki. Krowy, kury z kochutami, no i świnie. Dziadek wybrali se bogatą mietłę, co by zamiataj notuj przed chołpą. I patrzyli te za kochutym, bo z tego co mieli, prawiuśko wojską niedzielę babka łobiot uważyli. Godalize to był istny furyjot. A cymu? To nie wiem. Łobzierali wszystkie kochuty po kolei. Jo, stoła skrajcka, bok się boła, zemie, który dziubnie, takiej si kura kiezek ksiągała po nią na gnioździe za jajkami. Od tego czasu dziadek zbierają jajka sami. Kiejus wybrali najpiękniejszego kochutka, wrazili go do worka, lekuśko zawiązali i wchynęli na plecy. Walny kawałek my mieli ku chałupie, to my se szli po maluczku i ciućkali maślonkę, co nam babka dali w zbonecku. Kiemy się przykolmacyli ku chałupie, dziadek wypuścili na placu kochuta z worka. Piękno była gadzina ze nadziwy, gęsty, piszczaty łogon, walny grzebień i długi nogi. Kie się łoczepał i połobzierał dokoła, to za cynę się dziwy. Tak piął, ze joja ze usy zatkała, gonił, bił skrzydłami, no istny waryjot. Kiedy dopatrzył na mnie czerwoną spódniczkę, bo mi się babka kozali przewlec w smaty na kłozdo, a puścił się za mną, to gzdryntwiała. Zacłak gnaj ku chałupie, nalek przepadła przez halbijkę ze zbuzym. Łozbiła k kolano, nale ze strachu zek się z nią oglądała, bak gnała na oślep. Kiedy nie dziadek coś dzielili kochuta mietłą z targowicy, to by mnie chyba zdziubał na kwaśne jabłko. Kiedy babka uwidzieli te dziwy na notoniu, to ino na dziadka machli ręką, ze zaś przyniósł furyjota i pokazali palcem kryskę pod syją na kochuta. A w niedzielę śniegu uważyli rosół. We środę zaśmy z dziadkiem poszli na targowice do miasta, co by kupił kochuta. Dziadek godają, za kie bydzie co tydzień chłodził po nowego kochuta, to ludziska jego bydom nazywaj furyjotym. Hej!
4: muzyką się żyje.
5: Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
6: Wyjechaliśmy z zespołem, całym moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca. I zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy muzyczny i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów. I ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
5: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Możemy się poczuć jak na wakacyjnej imprezie na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski, jak się okazuje. I to już tej jesieni, 10 października, odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergor Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. A Irlandia nie wróci na Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje 10-lecie swojej płyty Illuminate. To z tego albumu pochodzą m.in. takie hity jak Treat You Better czy There's Nothing Holding Me Back, które do tej pory gramy w Radiu SK. A Shawn Mendes zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja płyty, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. To już 2 minuty po godzinie 9. Jest niedziela. A wiadomo, że niedziela będzie dla nas i wiadomo, że niedziela to jest taki z zasady i z nazwy i z każdego punktu widzenia trochę inny dzień. Ale hity na czasie w SC będą niezmiennie. Zaczynam Charlie Puth, Attention, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

2011 roku ojciec chrzestny Dance Hall, czyli Sean Paul, dał nam ten numer w oryginale. To był 2011 rok, przypomnę. Tymczasem mamy 2026 i Riviera tutaj pięknie nam udowadnia, że można z tego numeru, który pierwotnie stworzony był do twerkowania, zrobić numer taki bardziej pod nóżkę, już niekoniecznie z twerkiem związany, prawda? Ale ten twerk, który nagle nam się pojawił w głowach, może być też świetną rozgrzewką, taką niedzielną, poranną, gdybyście chcieli nieco wcześniej, już teraz 16 po 9 wyskoczyć z łóżka, albo rzeczywistość was do tego już wcześniej zmusiła albo zmusza w tym momencie, no to można potrząsać tym i owym. Może się obudzicie. Nie, nie głową! Nie! Potrząsaniem głową na niedzielny poranek to jest niedobry pomysł. Tym bardziej, jeżeli coś tam się może wydarzyło w nocy z soboty na niedzielę albo w sobotę wieczorem, to wiadomo, to się akurat może źle skończyć. Ale jeżeli ta niedziela to jest dla was taki typowo fajny dzień, że wiecie, nikt nic nie musi, każdy wszystko może, to nawet jak teraz wstaliście, to odczekajcie chwilę, kołdra znowu zrobi się taka przyjemnie chłodna i można do tego łóżka z powrotem. No, już teraz widzę miny tych, którzy poszli w niedzielę do pracy. Spoko, ja też poszedłem. I dla nas wszystkich, tych, którzy pod chłodną kołderką, ciepłą kołderką albo w robocie, mam hity na czasie Lady Gaga, How Bad Do You Want Me, już teraz, później będzie Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret w Radiu SK.

0: Iwona do mnie napisała pod 664-402-302, że trochę zepsułem zabawę, bo niby proponuję twerkowanie, ale w takim tempie to się twerkować nie da. No Iwona, przepraszam, postaram się wkrótce naprawić. Majestic i Bonnie M za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Oczywiście, że tak. Świeżynki gramy, tak jak świeże bułeczki na ścianie smakują zupełnie inaczej niż te konsumowane w ciągu dnia. Tak te nowości, które wam podrzucamy w Radiu Esca, też są fajne. I teraz numer, który świetnie komponuje się i z porą dnia, jaką mamy, i z dniem tygodnia, czyli właśnie z niedzielą. Daddy 1, 2, 3, 4, 5.

0: 27 minut i będzie 10. Jest niedziela, to będę podkreślał. To jest Teska, to są hity na czasie. Magic System i Magic in the Air już za nami. Słuchajcie, tak sobie siedzę i myślę, jak wam tę niedzielę, no nie zorganizować, ale pomóc zorganizować, jeżeli jakichś pomysłów nie macie. A warto zacząć od samego początku, już od śniadania. Dlatego, że bardzo ładnie nam się te święta, które na dzisiaj przypadają, jakoś tak przeplatają, a właściwie splatają w całość. Otóż mamy dzisiaj ogólnopolski dzień przedszkolaka. Z racji tego święta, wiadomo, chyba dzisiaj przedszkola zamknięte. Mamy też, uwaga, dotrzymajcie się, panowie, chłopaki, uwaga, dzień doceniania żony. Ale idziemy dalej, mamy też dzisiaj dzień parówki i parówkożercy. Więc jeżeli wasz przedszkolak, ewentualnie wasza żona, należą do grona parówkożerców, to możecie zorganizować odpowiednie śniadanie i już wszystkie święta w jednym załatwione. Z drugiej strony, tak absolutnie serio, jestem ciekaw, do którego z tych świąt wam najbliżej. Dajcie znać, czekam na głosówki, czekam też na SMS-y pod 664-402-302.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe wiaty altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
6: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
9: I po reklamie.

Jest we mnie jakaś taka ogromna zazdrość względem tej artystki Sanach. Ale to jest dobra zazdrość, żeby nie było. Taka, wiecie, z przymrużeniem oka. Ogromnie zazdroszczę jej tego, że udało się jej być na Formule 1 w Madrycie. No matko jedynakie, to jest moje marzenie. Ja sobie obiecałem, że najbliższe okrągłe urodziny może uda się tam trochę do świnki skarbonki odłożyć. Może ktoś jeszcze tam, wiecie, z bliskich dopomoże, dlatego o tym mówię głośno. Ale jeżeli tylko możecie, realizujcie swoje marzenia. No jak sami widzieliście, fani Formuły 1 pewnie widzieli, Sanach już tam była. W przyszłym tygodniu my też możemy być, przynajmniej wirtualnie, i możemy sobie obejrzeć, bo jeżeli jesteście fanami tego sportu, to wyścig w Azerbejdżanie, w Baku, dokładnie przed nami, to już w przyszłym tygodniu. Ale wracając na ziemię i wracając do święta, które mamy, dzień parówki, dzień parówkożercy, i Szymon wrzucił zdjęcie, że rzeczywiście u niego świętowanie pełną gębą w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jest taki krab, wiecie, jak to mamusie kiedyś niatków kusiły. No chodź, chodź, zjedz. Robiły takiego kraba z parówy. No to u Szymona właśnie taki krab na śniadanie wiekał. I Szymon zgarniał do mnie całą paczkę prezentów, gadżetów Radia SK. A co? Niech ma. Słuchajcie, 6 minut, tylko tyle pozostało do godziny 10. Jak wy gdzieś na 10 w niedzielę, no to ja bym zagęszczał ruchy, żebyście się nie spóźnili.

0: Reklama.
1: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
6: I po reklamie.
7: Beskidy na czasie.
8: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Przy końcówce tego weekendu warto snuć plany na kolejny weekend. Czemu nie? 27 września odbędzie się zakończenie sezonu pasterskiego w województwie śląskim. Wydarzenie w bacówce na Bukowinie. Sporo się będzie działo na miejscu. Pokaz tradycji pasterskich, występy muzyków, stoiska rękodzielnicze i znacznie, znacznie więcej. Serdecznie polecamy. A jeśli lubicie się śmiać, no to przed nami trzeci program Mamy na obrotach, stand-up Niezły Bajzer, 9 października w Miejskim Centrum Kultury. Początek zrywania boków ze śmiechu o godzinie 19.
9: Muzyką się żyje.
10: Znamy piosenkę na Eurowizję Junior. W tym roku Polskę będzie reprezentował 14-letni Wiktor Sas, który na konkursie wykona kawałek Gravity. To dla mnie przede wszystkim piosenka o tym, żeby się nie poddawać. Grawitacja może ściągać nas w dół, ale nie możemy pozwolić, żeby odebrała nam to, co w nas najlepsze. Podkreśla Wiktor Sas. Za stworzenie tego numeru odpowiada m.in. Trips i Lambery, czyli artyści, których doskonale znacie z Eski, na przykład z hitu Dzięki, że jesteś. Wiktor Sas wygrał tegoroczną odsłonę programu The Voice Kids, co dało mu bilet na Eurowizję Junior. Polska ma na koncie dwa zwycięstwa w tym konkursie. W 2018 roku wygrała Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor. Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później Ci opowiem, to Wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, no ale w końcu im się udało.
11: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo
12: powstało już kilka utworów.
11: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
12: Da się to zgrać, ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
10: No i tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness is So Sad. Podium zamyka młoda rapowa gwiazda MJ Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na sk.pl i tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchajcie też gorącej dwudziestki w każdy piątek wcześniej, bo teraz gorąca już od godziny 17. Po ponad dwóch dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września, dokładnie za tydzień w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu. A jeżeli chodzi o początek tej godziny, kolejnej przyjemnej niedzielnej z hitami na czasie, łatwo Ganki Michael, na pewno potem Komodo i Taylor Swift w kolejce, czyli krótko mówiąc, będzie dobrze. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Tak się trochę jesienie zrobiło w Radiu SK, ale z energią. Je, niespokojnie, spokojnie. Ostatni dzień lata muzycznie przed nami już za chwilę. A tak naprawdę ostatnim dniem lata sprawdziłem będzie... Czekajcie, czekajcie, żebym nie pomylił. Najbliższy wtorek, 22 września, bo 23 o 2:05 w nocy już powitamy jesień. Tak to dokładnie wygląda. No dobra, to czekając na ostatni dzień lata, ten muzyczny od Gipsa, od Ego i od For Money, jeszcze tylko powiem, że stała się rzecz taka... że ktoś w naszym kraju ma dzisiaj zupełnie inny niedzielny poranek i w ogóle od teraz chyba będzie miał zupełnie inne życie, zupełnie inne chwile, zupełnie inne plany. W końcu zacznie spełniać marzenia, a może, no nie wiem, wyjdzie na prostą z rachunkami, bo moi drodzy, została wielka kumulacja rozbita w Totka i wczoraj padła najwyższa wygrana w historii Lotto. Jedna osoba wytypowała poprawnie szóstkę, zgarnia, uwaga, 45 milionów złotych. Ja wiem, że teraz szukacie kuponu, którego pewnie i tak nie wysłaliście.

0: pracując na tej gigantycznej wygranej w Totka. Znowu się nie udało, tak? Ja wiem, a człowiek by chciał tylko swoje przyziemne marzenia spełnić, to każdy to zna. Muzycznie mam nadzieję, że nie jedno marzenie teraz spełniliśmy, bo mam nadzieję, że lubicie ten numer tak jak ja go lubię. Reverse Psychology, Temper City w Radiu SK u nas hity na czasie. Słuchajcie, a propos tych przyziemnych spraw, spełniania marzeń, być może zrobienia czegoś pierwszy raz, to mamy taką zabawę, właściwie mają ją Sonita i Koroście u nas każdego dnia po południu. SK po raz pierwszy i właśnie tam dają kasę na takie właśnie pierwsze razy, więc to też może sprzyjać. No może nie jest to kasa na miarę tej gigantycznej wygranej w Totka, ale na pewno marzeniu sprzyjać będzie i jego realizacji. Na przykład byliśmy już na sesji foto z naszą słuchaczką, dowody macie w naszych social mediach, zerknijcie sobie. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne swoje skryte marzenia o jakimś pierwszym razie, to śmiało, na sk.pl się możecie zgłaszać, ewentualnie w naszej SK-owej apce, a Sonita i Korościel jutro znowu te wasze marzenia wrzucą sobie i te wasze pierwsze razy i te plany na nie przede wszystkim na warsztat i czyjś komuś pomogą. Może czyjś pierwszy raz zrealizują. Radio
1: SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
7: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
8: Poleca Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
11: I po reklamie.

Proszę uważać na tańce w łazience, szczególnie takie z obrotami, bo wiadomo, jak się obroty w łazience skończyć mogą. Żeby nie było. Age i Mata, R&B, Ring My Bell, już za nami. 6 minut i będzie godzina 11. Bartek napisał do mnie pod 664-402-302 z taką delikatną pretensją, jak wyczuwam, z takim delikatnym żalem. Po co wspominałem o tym, że dzisiaj dzień przedszkolaka, dzień doceniania żony, dzień parówek i dzień parówkoszewcy. Jak teraz to wszystko pogodzić, kiedy nagle w domu zrodził się bunt na pokładzie? Wszyscy chcą parówki na śniadania, a tych w lodówce brakuje. Słuchajcie, jeżeli macie podobny dylemat, rzeczywiście jak Bartek, że nagle jest ochota na parówki z okazji tego święta, a i przedszkolak chce świętować i żona chce być doceniona, nie wiem, może śniadanie na stacji benzynowej, jakieś wspólne rodzinne hot dogi? Nie wiem, tak tylko rzucam.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
2: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: SK odkrywa młode muzyczne talenty. W czwartek po 23 na naszej antenie zadebiutował Swan. To początkujący artysta, który zrobił challenge na swoim TikToku. Postanowił sprawdzić, czy uda mu się dotrzeć ze swoim utworem do radia, bez wytwórni czy profesjonalnego studia. A SK udowodniła, że się da. Zagraliśmy jego numer po ostatniej nocy. Swan do ostatniej chwili był przekonany, że to jednak niemożliwe.
14: Nie dowierzam, ale się to dzieje.
15: Co czujesz?
14: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
15: Ale miałeś przeczucie, że to się uda? I to tak całkiem
14: szybko. Ja już myślałem no. O tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
15: Okej, do przodu chciałeś nagrywać, że się nie uda, że to jest niemożliwe.
14: Tak, już miałem w planach, żeby za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało.
13: A jednak się udało. Swan zadebiutował na antenie Eski. To kolejny dowód, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. W każdy czwartek po 23 mamy dla Was specjalny program, w którym gramy nowe numery od razu w momencie premiery. Artyści często wypuszczają nowe hity właśnie w nocy z czwartku na piątek, a my te hity gramy jako pierwsi. Miley Cyrus zaczyna nowy rozdział swojej kariery. Ukazał się jej 10. album Bass Persuades. Tytułowy kawałek z tego krążka możecie regularnie usłyszeć u nas w Radiu SK. Ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od 20 lat. Tak o krążku mówi artystka. Wraz z premierą Miley zapowiedziała także powrót do występów na żywo. W październiku zagra dwa koncerty w Los Angeles. Bilety wyprzedały się w kilka minut, a Radio SK ma dla Was nowy album Miley Cyrus. Zaglądajcie na naszego Instagrama i tam piszcie w komentarzach, dlaczego taka płyta powinna trafić do Was. Żegnamy lato w imprezkowym stylu. Nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour robi kolejny przystanek. W ten weekend bawimy się w żaganiu, a dzisiaj trzeci dzień imprezy. Na scenie pojawi się m.in. Edyta Górniak. Wstęp jest darmowy. Jeżeli chodzi o to, co pojawi się w tej godzinie w ramach hitów na czasie niedzielnych w Radiu SK, to będzie Temple City na otwarcie, później Tiesto z Jonas Blue i Rita Orą, a także Somp. No i będę ja. Na szczęście nie wokalnie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

taką prima balleriną we wczorajszym meczu polskich siatkarzy z Watford. Był Fornal? Możemy tak powiedzieć? Się nie obrazi chyba, co? Nie, no generalnie wszyscy się świetnie spisali. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że właśnie polscy siatkarze nie zwalniają tempa na Mistrzostwach Europy. I właśnie wczoraj w 1/8 finału pokonaliśmy Łotwę 3-0. Teraz ćwierćfinał. Tutaj będziemy się mierzyć z Niemcami, a ten ćwierćfinał we wtorek w Sofii. No to już wiadomo, że my kibice we wtorek będziemy kibicować. Już tam wtorek zorganizowałem, przypominając o tym, tylko bardzo proszę nie przeoczyć. Margaret Prima, balerina muzycznie za nami, to jest SK, to są hity na czasie. Teraz będzie Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game, a później Teddy Swims. W kolejce jeszcze Clean Bandit z Demi Lovato, a także Livka z nowością. Livka, na której drugi album czekamy, 17 po 11.

0: Ten numer w tym roku staje się numerem pełnoletnim, ma swoją 18, bo premiera była w 2008. Infinity Guru Josh Project w Radiu SK, czyli takie hity też gramy, hity, które zawsze będą na czasie. Uwaga, bo IMGW informuje, że pogoda będzie się zmieniać, a nawet wydało ostrzeżenia dla 6 województw. To jest województwo zachodniopomorskie, pomorskie, część warmińsko-mazurskiego, do tego jeszcze północna część województwa lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Co tam się u was dziać będzie, co się może dziać, moi drodzy? To są ostrzeżenia przed burzami, ale też porywami wiatru, nawet do 80 km na godzinę. Może intensywnie popadać, a miejscami to może być nawet drobny grad. Ten grad, jak ktoś kocha swoje auto i słyszy słowo grad, to od razu przeszywa go takie, ojej, ojej, trzeba by gdzieś schować, prawda? No to może właśnie dzisiaj auto trzeba schować i może właśnie, jeżeli jesteście z tych województw, to jest taka pierwsza, to już prawie jesienna niedziela, którą trzeba by spędzić pod kocykiem. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
12: I po reklamie.
13: Esko.

Alex Uren i Passengery w Radiu SK. To są hity na czasie. 5,5 minuty i będzie południe. No właśnie południe. A jeżeli wy w tym momencie, jeżeli jeszcze jesteście w piżamie, to spokojnie, ludzie na to patrzą, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że to niedziela, to wszystko jest w porządku. Jeżeli jesteście już z kolei ubrani, o, szanuję, bardzo, bardzo. Jeżeli jest to dres, no to jesteście chyba dokładnie tam, gdzie w niedzielę być powinniście. A jeżeli, nie wiem, coś bardziej klasycznego, albo na przykład dżinsy, to chyba coś wam się wymknęło spod kontroli. Jak tak patrzę na siebie, to u mnie chyba od samego rana już jest wszystko poza kontrolą, ale trzymajmy się i korzystajmy z tego pięknego dnia. Pięknego, jakim jest niedziela, no chyba, że a, wiecie, jak to jest z tym bólem głowy w niedzielę, nie? Zdarza się. I po wczorajszym, i przedjutrzejszym.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
3: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
4: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609 304 454. www.drewnopartner.pl.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: I po reklamie.
12: Beskidy na czasie.
13: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Przy końcówce tego weekendu warto snuć plany na kolejny weekend. Czemu nie? 27 września odbędzie się zakończenie sezonu pasterskiego w województwie śląskim. Wydarzenie w bacówce na Bukowinie. Sporo się będzie działo na miejscu. Pokaz tradycji pasterskich, występy muzyków, stoiska rękodzielnicze i znacznie, znacznie więcej. Serdecznie polecamy. A jeśli lubicie się śmiać, no to przed nami trzeci program Mamy na obrotach, stand-up Niezły Bajzel, 9 października w Miejskim Centrum Kultury. Początek zrywania boków ze śmiechu o godzinie 19.
14: Muzyką się żyje.
15: Ten duet podbił wasze serca. Dawid Kwiatkowski i Margaret na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. Największym hitem ostatniego tygodnia jest numer Później ci opowiem. A o czym dokładnie jest ta piosenka?
16: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem.
15: Dawid Kwiatkowski przez wiele lat próbował coś, Dawid Kwiatkowski i Margaret przez wiele lat próbowali coś razem nagrać, ale nie udawało im się zgrać terminów. W rozmowie z Eską zdradzili, że to nie jest ich pierwszy wspólny kawałek, ale tylko ten udało się opublikować. Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju z ekipą The Pussycat Dolls. Dziewczyny zagrały w Warszawie w ramach trasy z okazji 20-lecia debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują one w Polsce. Artystka zdradziła też, że ma polskie korzenie, jej prababcia była Polką. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie z Eski z wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors w Warszawie wystąpią 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży, więc można sobie planować przyszły rok zdecydowanie. Włosi dokładnie zagrają w warszawskim klubie Progresja. A my już wskoczyliśmy w niedzielne, ojej, powiem to, popołudnie, bo to już 2,5 minuty po godzinie 12. Hity na czasie czekają na otwarcie Offenbach, Jella Henderson, Hurricane, później Dawid Podsiadło, Na Błysk, Rafał Adamczak, dzień dobry.

Śmierzynka od Armina Van Brena i Saszy Everlasting, tak nazywa się ten kawałek. To są hity na czasie, to jest SK 18 po 12, niedziela. Słuchajcie, łapię się za głowę, bo wpadłem na takiego newsa, że port lotniczy imienia Króla Fahda to jest pod Dammamem w Arabii Saudyjskiej. Został właśnie wpisany do księgi rekordów Guinnessa jako największe lotnisko na świecie pod względem powierzchni. Co więcej, uwaga, jeszcze szykuje się jego rozbudowa na terenie, który ma zajmować, zmieściłaby się, i to jest najlepsze, cała Warszawa i jeszcze zostałoby miejsce na Poznań. Nieźle, co? Takie wielkie lotnisko. Już w ogóle niedługo dojdziemy do tego, że samolot po wylądowaniu na przykład do gate'u będzie jechał tak długo, że to kołowanie do gate'u będzie trwało dłużej może niż sam lot, albo będzie można zrzemnąć się 3 razy na przykład. Przed startem, w czasie lotu i po wylądowaniu. To jest bardzo dobra opcja. Ale nie, serio, naprawdę, to troszkę muszę jakoś inżynierowie mądrze rozwiązać, no bo jeżeli samolot ląduje i potem jeszcze jedzie tak długo, żeby nas wysadzić, no to jaki to jest sens, jak to trwa dłużej niż sam lot na przykład jakiś lokalny, nie? To w ogóle skomplikowana sytuacja. Z drugiej strony, a propos tak wielkich portów lotniczych, może rzeczywiście i u nas ktoś ma podobny pomysł na nasze polskie porty lotnicze, nazywając ten w Modlinie Warszawa-Modlin i ten w Radomiu Warszawa-Radom, bo jak to wszystko się połączy z Okęciem, to w końcu będzie jedna wielka Warszawa.

0: Jeżeli pomyśleliście sobie, że fajnym pomysłem na niedzielę będzie pójście do lasu na spacer, bo tak tam cicho, pusto, nie ma nikogo, można pobyć samemu z sobą, no jesteście w błędzie, na pewno nie jest pusto i na pewno nie będziecie sami. Mówię tutaj oczywiście o sezonie na grzyby i tym podobne, czy nie, no, chyba raczej tylko grzyby w lesie teraz, o tej porze roku i w tym czasie. Pink, Just Like a Pill, to ja wam życzę, żeby jednak grzybobranie, jeżeli już się na to zdecydujecie, było takie, jak być powinno, a za chwilę muzycznie w Radiu SK Zalia. Za 25 minut będzie 13.
1: Reklama.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
9: I po reklamie.

Gdybyście chcieli mieć jej nową płytę, takie są do wzięcia na naszym eskowym Instagramie, więc koniecznie się tym tematem zainteresujcie, dajcie znać, jeżeli rzeczywiście nowy krążek Miley Cyrus jest gdzieś tam w rejonie waszych marzeń muzycznych. Nowość od tej artystki Bass Persuades już za nami w Radiu SK, bo u nas wszystkie hity zaczynają się w Esce oczywiście. Za 5 minut będzie godzina 13, po 13 dalej z wami już Kinga Baryga.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Mrozu zrobił to po raz siódmy. Wydał nową płytę. Krążyk nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, między innymi wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, Odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Mrozu mówi, że ten krążek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałek z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo podczas halowej trasy koncertowej. Start 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w hali stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Kryzys wizerunkowy Eda Sheerana. Kolejni artyści wycofują się z supportowania go podczas amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To pokłosie wykluczenia z tournée Macklemora, który podczas występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z supportowania Eda Sheerana. Ed Sheeran też zabrał głos, oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. Stać się za tym ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
11: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca i zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów i ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
10: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Niedziela, godzina 13, 2 minuty po, tak dokładnie, to idealny moment, żeby odpocząć i złapać oddech przed kolejnym tygodniem pracy. To wy odpoczywajcie, a ja będę wam grała hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Gips i Igo, ostatni dzień lata.

David Guetta. 17 minut po godzinie 13 w Radio SK. To są hity na czasie. Mamy niedzielę i dzisiaj mamy 20 dzień września. Ja sprawdziłam w kalendarzu i tutaj obchodzimy, moi drodzy, bardzo ważne święto. Mianowicie dzisiaj dzień doceniania żony. No to proszę bardzo, przychodzę do Was z pytaniem, bo musimy sobie tutaj stworzyć taki poradnik, jak świętować. Jakie są Wasze sposoby na świętowanie? Dlaczego powinniśmy doceniać te nasze żony? No stwórzmy sobie tutaj taki poradnik. Czekam na Wasze wiadomości, głosówki na Messengerze Radia SK. Zostawiajcie tam, a ja mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład torbę Radia SK albo butelkę. No to co? Piszcie, a ja gram dalej.

0: Robin Schulz, Watermat, Take It Slow. Tak wam gramy w Radio SK, 33 minuty po godzinie 13. To jest dobry moment na obiad, ale to jest też dobry moment, żeby przypomnieć, że dzisiaj 20 dzień września i dzisiaj obchodzimy Dzień Doceniania Żony. No właśnie, jakie są wasze sposoby, żeby tę żonę docenić? Proszę bardzo, czekam. Tworzymy tutaj poradnik dla wszystkich tych, którzy na przykład całkiem niedawno wzięli ślub i nie wiedzą, jak żonę docenić. Dajcie znać, czekam na wasze głosówki. Oczywiście mam gadżety Radia SK, którymi bardzo chętnie się podzielę. Głosówki zostawiacie na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej kolejne najlepsze hity na czasie. Już za chwilę Sanach i Daria Zawiałow z numerem Eldorado.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
10: I po reklamie.

0: 6 minut zostało nam do godziny 14. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Ja pytam was, jakie są wasze sposoby na docenianie żony, bo dzisiaj mamy dzień doceniania swoich żon. Proszę bardzo, Piotrek się do nas odezwał. Halo Piotrku.
1: Najlepszym sposobem na docenienie swojej żony jest po prostu jej nie denerwować na co dzień. Pozdrawiam.
0: Jest to jakiś sposób, ale mamy jeszcze Nikodema na linii.
2: Zawsze po bardzo dobrym obiadku od żony robię jej herbatkę albo kawkę i kroję ciasto.
0: A, kroisz ciasto, tylko zapomniałeś dodać, drogi Nikodemie, że jest to ciasto, które żona przygotowała. Po godzinie 14 wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, więc bądźcie z nami.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
3: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
4: Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.
9: Beskidy na czasie.
10: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Przy końcówce tego weekendu warto snuć plany na kolejny weekend. Czemu nie? 27 września odbędzie się zakończenie sezonu pasterskiego w województwie śląskim. Wydarzenie w Bacówce na Bukowinie. Sporo się będzie działo na miejscu. Pokaz tradycji pasterskich, występy muzyków, stoiska rękodzielnicze i znacznie, znacznie więcej. Serdecznie polecamy. A jeśli lubicie się śmiać, no to przed nami trzeci program Mamy na obrotach, stand-up Niezły Bajzel, 9 października w Miejskim Centrum Kultury. Początek zrywania boków ze śmiechu o godzinie 19.
11: Jest 14, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Jedna osoba nie żyje, a cztery zostały ranne. To po wypadku pod Lesznem. Wczoraj wieczorem niedaleko Rydzyny zderzyły się dwa samochody, mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
12: Kierujący samochodem 19-letni mieszkaniec gminy Rydzyna prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku.
11: Dokładne okoliczności tragedii wyjaśniać będzie teraz policja i prokuratura. Cztery osoby zatrzymane po włamaniu do jubilera w Limanowej. Złodzieje ukradli biżuterię i pieniądze warte blisko 600 tysięcy złotych. Policja zatrzymała podejrzanych w Krakowie. Odzyskano kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. Mike Perkins w Bełchatowie. Brytyjski rysownik, znany z komiksów o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami.
13: Otrzymałam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
11: A podczas spotkania publiczność mogła zobaczyć artystę przy pracy.
14: Minuta po godzinie 14, a my gramy dalej. Kolejne hity na czasie w Radiu SK. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Dzisiaj dzień docenienia żony i ja dostałam wiadomość od Karola, który napisał, że on docenia żonę, zabierając ją na urlop. O tym urlopie we wrześniu to jeszcze sobie pogadamy.

0: Jak oni to robią, jak oni śpiewają. Kuba i Kuba z numerem Chłopaki, czyli to najnowszy numer właśnie od tych artystów. Ale my wracamy jeszcze do Dnia Doceniania Żony. Dostałam tutaj taką głosóweczkę od Patryka. Halo, halo Patryku.
1: Ja dla żony dzisiaj zrobiłem rosołek, właśnie wraca z Torunia od koleżanki. Coś mi się wydaje, że rosołek dzisiaj, oj, wejdzie. Pozdrawiam.
0: No wiadomo jak to jest, w sobotę imprezujemy, a w niedzielę troszeczkę musimy dłużej odpocząć. Ale hity na czasie umilają ten moment, więc ja dalej gram. Już teraz Andrea Bocelli i David Guetta.

0: Dua Lipa, 25 minut po godzinie 14 w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie, a już teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jako, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to ja przychodzę do Was z nowym, energetycznym numerem stworzonym przez brytyjskiego producenta D.O.D. Oraz wokalistkę i autorkę tekstów I.E.N. No i myślę, że możemy Wam ten numer zagrać. I Will Be There to jest to, co możecie usłyszeć już teraz w Radiu SK w ramach tego, że wszystkie hity zaczynają się właśnie u nas w Radiu SK.

0: Grup Sony na szczycie. 17 lat temu, dokładnie w 2009 roku powstał ten numer i gra na naszych tutaj playlistach aż do dzisiaj. Właśnie tak gramy wam w Radio SK. Jest niedziela, to są hity na czasie. I ja wspominałam wam o tym, że Karol z okazji dnia doceniania swojej żony postanowił zabrać ją na urlop. No i tak się okazuje, moi drodzy, że nie jedyny Karol podjął taką decyzję, bo badania mówią, że aż 51% Polaków wyjeżdża na zagraniczny urlop we wrześniu lub październiku. I są takie top 3 kierunki, które najczęściej obieramy właśnie w tym czasie, w tym jesiennym czasie w Polsce. Jest to na trzecim miejscu Grecja, na drugim Turcja, a na pierwszym Egipt. Tak to wygląda, więc jeśli jeszcze macie trochę dni urlopowych i nie macie na nie pomysłu, to ja tak tylko delikatnie sugeruję. I gram dalej kolejne hity na czasie. Już za chwilę Ed Sheeran między innymi, ale także Thomas Gray.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
8: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany. Deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Jak tak, to Allegro.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
13: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Doktor Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
14: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji. Karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie, przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
16: I po reklamie.

0: ale to dobrze brzmi, ale to dobrze brzmi, Riviera. Tak wam gramy w Radiu SK dosłownie 5 minut przed godziną 15. Do tej 15 zostało nam jeszcze trochę czasu i my cały czas pytamy się, jakie macie sposoby, żeby doceniać wasze żony, szczególnie w tym wyjątkowym dniu, jakim jest Dzień Doceniania Żony w kalendarzu. No i Marek się odezwał. Halo Marku.
1: Dobrą żonę trzeba doceniać każdego dnia. I najlepiej na 100%. W poniedziałek 5%, we wtorek 5%, w środę 5%, w czwartek 5%, w piątek 5%, w sobotę 6%, a w niedzielę, jak nie ma dzieci, pozostałe procenty. Pozdrawiam.
0: Oj, Marku, to ja nie chcę wiedzieć, co w niedzielę się u ciebie w domu dzieje.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
17: I po reklamie.
18: Zbliża się 15. Paulina Horbatowska, to jest SK News. NATO gotowe na ewentualną eskalację Rosji. Sojusz ma przygotowane wojska, uzbrojenie i plany działania. Dotyczą one różnych scenariuszy zagrożeń na wschodniej flance. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
19: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił.
18: 56-latek z powiatu przemyskiego zatrzymany. To po groźbach wobec premiera w internecie. Mężczyzna miał zamieścić w sieci film z groźbami. Sprawą zajmuje się prokuratura, a za groźby karalne mogą mu grozić nawet 3 lata więzienia. 33. edycja Invest in Szczecin Open za nami. Przez tydzień w Szczecinie nie brakowało tenisowych emocji. Jak turniej oceniają kibice?
20: Bardzo nam się podoba.
21: Cała trybuna wypełniona, także to pokazuje właśnie, że chyba nasz turniej ATP góruje w Polsce.
18: A patronem turnieju było Radio SK.
22: Minuta po godzinie 15, a my gramy dalej. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, czy w pracy, czy w domu, czy gdzieś w podróży. Radio SK gra już za chwilę. Zalia i Tylko kochaj mnie. Bardzo dobry numer, który podobno działa cuda. Tak jak Radio SK, Kinga Baryga. Witajcie!

Kaigo, 14 minut po godzinie 15. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. A już za chwilę Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z Samolotami. Właśnie z tym numerem do nas zawitają. Ale zanim to nastąpi, no to ja sprawdziłam, co tam u Kaśki Sochackiej się dzieje. Aktualnie wypoczywa, odpoczywa i ładuje baterie. Rzeczywiście ma przed czym, bo już 11 grudnia tego roku w Tauron Arenie w Krakowie jej koncert. Jeden, jedyny, wyjątkowy, niepowtarzalny. Może właśnie tam również będziecie mogli ten numer w tym duecie usłyszeć. A już teraz gramy wam go w Radiu SK. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z numerem Samoloty.

0: to wiesz i ty. 1.8L, jak zapomnieć, to jeden z tych właśnie hitów zawsze na czasie. 2009 rok, to wtedy właśnie powstał ten numer. Tak, nie, przepraszam, nie 2009, źle powiedziałam, 2003. To właśnie wtedy, czyli 23 lata ma ten kawałek, a cały czas brzmi dobrze. I takie hity na czasie, które brzmią bardzo dobrze, dalej będziemy wam grać, już za chwilę Damiano Dawid, ale będzie też Somber.
1: Radio SK. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówki i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
16: I po reklamie.

0: H. Mata, Ring My Bell. Kto by pomyślał, wszystko zaczęło się od koncertu w Białymstoku i tak właśnie powstał ten remix, który gramy Wam w Radiu SK. Zbliżamy się do godziny 16. O 16 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne hity na czasie, które umilą Wam niedzielne popołudnie. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
11: Poleca Radio SK.
12: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: I po reklamie.
18: Beskidy na czasie.
19: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. To jeden z najsłynniejszych musicali w historii teatru muzycznego. Od lat obecny w repertuarach. Chodzi o My Fair Lady. Ten spektakl już 10 października w Miejskim Centrum Kultury. Jest on oparty na dramacie Pygmalion i opowiada historię prostej kwiaciarki, która dzięki eksperymentowi fonetycznemu profesora przechodzi niezwykłą metamorfozę. Więcej informacji na ten temat na mck.żywiec.pl. A teraz jeszcze zaglądam, moi drodzy, do węgierskiej górki. 27 września odbędzie się Łosot, czyli zakończenie sezonu pasterskiego w województwie śląskim.
17: minęła 16, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Będzie wniosek o tymczasowy areszt dla złodziei, którzy okradli jubilera w Limanowej. Sprawcy wpadli już w ręce policji. Ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. Do włamania doszło w piątek w galerii handlowej. O szczegółach z Krakowa Michał Henkel.
18: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Zatrzymań dokonano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. W trakcie zatrzymania podejrzani wyrzucili przez okno pakunki. Jak się okazało, znajdowały się w nich narkotyki.
17: Teraz śledczy ustalają, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby. W Szczecinie w zajezdni spaliły się dwa autobusy. Z ogniem walczyły cztery zastępy. Nikt nie został poszkodowany, a przyczyny pożaru na razie nie są znane. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. Pomysł pojawił się przy okazji przebudowy miejskiego deptaka. Miejsce ma upamiętniać znane osoby związane z Zieloną Górą.
20: 1,5 minuty po godzinie 16. My się nie zatrzymujemy, gramy dalej. Kolejne hity na czasie. W tej godzinie także nowość, no bo przecież wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Coldplay. Tak wam właśnie gramy 18,5 minuty po godzinie 16. Wczoraj jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. Mam nadzieję, że macie jeszcze trochę energii, żeby z nami pośpiewać, ale też pochillować. No bo niedziela to jest ten dzień przed tym dniem na literkę P, żeby nie powiedzieć po prostu, że zbliża się wielkimi krokami poniedziałek. A jednak, ale zbliża się też jesień. Ta kalendarzowa zaczyna się już 23 września, no ale jeszcze do tej jesieni i do tego poniedziałku mamy trochę czasu, więc korzystajmy z tego lata, które jeszcze trwa. No to tak tematycznie. Gips i Igo. Ostatni dzień lata. Już teraz w Radio SK.

0: Temper City. Tak wam gramy. 34 minuty po godzinie 16. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. No właśnie, jako że mamy już niedzielne popołudnie, to ja przychodzę do was z pytaniem, co u was, co robicie? Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radio SK 2, bądź wysyłajcie zdjęcia, bądź głosówki. Wszystkie chwyty dozwolone, a ja obiecuję, że już po krótkiej przerwie wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, które umilą wam ten dzień, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. Będzie m.in. MJ Deli, ale będzie też Kygo i Selena Gomez.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
18: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
21: Nasza firma ma politykę B2B.
20: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
21: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
20: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
22: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
23: I po reklamie.

0: Co za głos, jak ona to robi. Sanach i Cichosza, tak kończymy godzinę 16. Po 17 kolejne hity na czasie, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
12: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
17: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
21: I po reklamie.
22: Jest 17. Paulina Chorwatowska, zapraszam na SK News. Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc. Odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy wczoraj uciekli z placówki w Bytomiu. Mówi Paulina Gnietko z bytomskiej policji.
23: Policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta. W mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
22: Na razie nie wiadomo, dlaczego chłopcy opuścili placówkę. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Do jutra internauci mogą głosować na jego motyw. Jeśli wygra Kultura Europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
0: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie.
5: I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
22: Głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Przed nami hit Ekstraklasy w Białymstoku. Już za pół godziny Jagiellonia podejmie u siebie Legię Warszawa. To jedno z najciekawszych spotkań tej kolejki.
10: Półtorej minuty po godzinie 17. Hit na czasie mamy przygotowane. Mam nadzieję, że wy też jesteście na to gotowi. Już za chwilę. Numer 1 ostatniego notowania gorącej dwudziestki, czyli Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, ale na dobry początek Andrea Bocelli i David Guetta. Kinga Berga, witam i zapraszam.

Armin van Buuren w Radio SK, 16 minut po godzinie 17. Jest niedziela, a my gramy wam hity na czasie. Swoją drogą pytałam, co u was, jak tam dzisiaj spędzacie to niedzielne popołudnie, i odezwała się Izunia. No, patrząc po wiadomości od Izy, to ona absolutnie nie myśli o poniedziałku. Słuchamy was w słonecznej Hiszpanii na wakacjach i dobrze się bawimy. Do tego dostałam też filmik z plaży. No naprawdę jest czego pozazdrościć. Oczywiście bawcie się dobrze, a my wam będziemy grać tak, żeby ten pobyt w Hiszpanii wam umilać. Ale to nie jedyna wiadomość, odezwała się też Karolina. Karolina napisała tak: robi się winko i grzybki. Czyli domowe roboty trwają, a my gramy tak, żeby wam ten czas umilać. Jest jeszcze Magda. Magda napisała tak: słucham Eski na siłowni, mam 53 lata i formę życia. Gdyby ktoś wątpił w te słowa, to mamy tutaj też zdjęcia i filmiki, które potwierdzają formę Madzi. No to co? My gramy dalej, hity na czasie. Mam nadzieję, że jesteśmy z wami niezależnie od tego, co robicie i gdzie jesteście. Dawid Podsiadło i Sezon już teraz w Radiu SK.

I tak się składa, że przychodzimy do Was jeszcze z takim bardzo wakacyjnym, energetycznym i letnim numerem. Z hiszpańsko-polskim, można by powiedzieć, bo tam jest hiszpańskojęzyczna zwrotka, a mowa o numerze Besos od Jana Marczewskiego i Hugo Torresa. Moi drodzy, nie ma co tu gadać, po prostu posłuchajcie tego numeru, który bardzo, ale to bardzo szybko wpada w ucho.

0: 31,5 minuty po godzinie 17. I mamy niedzielę, mamy hity na czasie i mamy Radio SK. Wszystko się zgadza. Wielkimi krokami zbliża się poniedziałek, ale słuchajcie, otóż okazuje się, eksperci mówią, że do tego poniedziałku to się można przygotować. Są pewne dwie główne zasady. Pierwsza jest taka. Półgodzinny spacer wieczorem w niedzielę przed poniedziałkiem. Druga zasada jest taka. Godzina bez telefonu przed snem. Całe szczęście, że nikt tutaj nie napisał nic o radiu. Radio SK. Bo hity na czasie będziemy grać dalej już za chwilę. PZ i Dom nad wodą.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
5: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie! Gdzie moja kasa?
10: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
12: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
14: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
17: I po reklamie.

0: Alex Warren. Tak kończymy godzinę 17. O 18 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 18 kolejne hity na czasie. Tymczasem ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga. Do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: I po reklamie. Beskidy na czasie.
15: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Zespół pieśni tańca Ziemia Żywiecka zaprasza chętnych do swojego zespołu. Zgłoszenia w siedzibie zespołu w klubie Papiernik w Żywcu Zabłoć. Serdecznie polecamy. Tymczasem Żywiec znów stanie się miastem zmysłów. Od poniedziałku rusza 11. edycja festiwalu. Przez cały tydzień będą się odbywać spotkania z autorami, warsztaty, wykłady i koncerty, a wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. I jeszcze zaproszenie na musical My Fair Lady 10 października w Miejskim Centrum Kultury. Początek o godzinie 17. Więcej info na mckżywiec.pl.
16: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy, utrudnienia na S7 w okolicach Mławy. Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Możliwe są burze i silny wiatr. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla Trójmiasta. Porywy na wybrzeżu mogą sięgać 80 km na godzinę. Możliwe są też intensywne opady deszczu i grad. Ostrzeżenia przed burzami wydano także dla województw lubelskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Hiszpańska klątwa przerwana w Szczecinie. Nicolas Sanchez Izquierdo wygrał 33. edycję Invest in Szczecin Open. Hiszpan po 3-godzinnym meczu pokonał Brazylijczyka Thiago Monteiro.
0: So tough.
17: To był ciężki mecz. Jestem bardzo zmęczony. Myślę, że mój rywal zaczął naprawdę dobrze, ale potem ja wprowadziłem kilka drobnych zmian i na koniec to był niewiarygodny rollercoaster.
16: Mówił po meczu zwycięzca, a Izquierdo jest pierwszym Hiszpanem, który wygrał szczecińskiego challengera.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
2: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUVa Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
14: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Radio SK.
2: Reklama.
3: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
12: Dobra, zdradź sekret.
11: Jaki sekret?
12: No, ten twój patent na zakupy.
11: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
12: Tylko w Modivo?
11: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
12: I co z tym cashbackiem?
11: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
12: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
18: I po reklamie.

wiecie serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: I po reklamie.

0: Eska Beskidy.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.
0: SK Beskidy News.
8: Katarzyna Grabuń, Radio SK. Teraz w magazynie sporo będzie rozmów o młodych ludziach w kryzysie, którym z pomocą przychodzi pomarańczowa energia, czyli program, w ramach którego Żywiecka Fundacja Rozwoju zapewnia spotkania z psychologiem i grupy wsparcia. W Żywcu działają również streetworkerzy, a dla rodziców organizowane są warsztaty. Z mikrofonem wpadamy na Dworcową 2 w Żywcu, bo tutaj dzieją się ważne rzeczy w ramach pomarańczowej energii, czyli całego projektu, programu i w zasadzie pomysłu na pomoc dzieciakom i młodzieży. No właśnie, chodzi o ich wsparcie w kryzysie psychicznym, psychologicznym. Z nami dzisiaj Aneta Kotarba, psycholog, która już kolejny rok wspiera młodych w ich działaniu.
9: Dzień dobry Państwu. Tak, kolejny rok działam z pomarańczową energią i porównując to, jak było na początku, jak jest teraz, to zdecydowanie więcej osób ma odwagę korzystać z pomocy pomarańczowej energii. Często dzieciaki same proszą. Nie to, że rodzice przychodzą albo zmuszają, tylko sami dzieci, młodzież proszą o umówienie do psychologa, do terapeuty.
8: No właśnie, ale to wychodzi na to, że my już możemy mówić o realnych, pozytywnych zmianach, pozytywnych skutkach tego pomysłu, jakim jest pomarańczowa energia.
9: Tak, zdecydowanie tak. Przez informacje wysyłane do szkół, przez informacje w social mediach coraz więcej osób o tym wie. Jest tak, że czasami babcie mówią o tym, że jak widzą, że coś tam wnuczka, wnuczki się dzieje, to kierują rodzicami, gdzie mogą ewentualnie iść po pomoc. Nauczyciele również, pedagodzy, psycholodzy kierują i współdziałamy tutaj i to się dobrze sprawdza.
8: Czyli świadomość zarówno młodzieży, jak i dorosłych w tym, w kwestii zdrowia psychicznego młodych jest inna niż te 3-4 lata temu?
9: Tak, zdecydowanie się zmienia. To już nie jest tak, że jak ci źle, to idź pobiegaj, albo nie wiem, za moich czasów to dostałam pasem, albo dostałeś pasem i już ci się wszystko chciało. Teraz zdecydowanie jest większa wrażliwość osób dorosłych na potrzeby ich dzieciaków, te potrzeby psychiczne i zwracają na to większą uwagę niż wcześniej.
8: No dobrze, mamy powiedzmy ten pierwszy miesiąc roku szkolnego. Czy to jest ten czas, kiedy te jakieś niezałatwione kwestie właśnie we wnętrzach młodych ludzi, one dochodzą do głosu w tym choćby nowym roku szkolnym, takim kolejnym nowym otwarciu? Czy da się dostrzec jakąś, no właśnie w statystykach, jakąś górkę? Chętniej przychodzą, więcej młodych wtedy wpada tutaj do gabinetu?
9: Porównując do wakacji, tak. We wrześniu, tak, końcem sierpnia już to zaczynają myśleć o tym, że potrzebują. A jeżeli młodzież, dzieciaki byli na grupie, to już wtedy pod koniec wakacji się odzywają i rodzice mówią, że proszę na kolejny sezon zapisać moje dziecko na grupę. Tak, we wrześniu oni się budzą, tak też trafiają do nowych szkół albo do tych, co już byli. Natomiast zmieniają się wymagania po tym lajcie, które jest wakacja. Trzeba się znowu dostosować do wymagań nauczycieli, wymagań kolegów, koleżanek w szkole, z którymi się już przez kilka godzin, a czasami wytrzymanie tam jest trudne.
8: No dobrze, czy my możemy powiedzieć, oczywiście na poziomie bardzo, bardzo ogólnym, z czym ci młodzi przychodzą tutaj do gabinetu? Co dla nich stanowi tę największą trudność, z czym sobie nie radzą? W jakiej przestrzeni potrzebują wsparcia?
9: Tutaj akurat się nie zmienia, bo niezmiennie w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji rówieśniczych. Robią to czasami w sposób szkodliwy, a potem się dziwią, że zostają sami, albo się chcą do kogoś odezwać. Samotność ich często przeprowadza. Nawet jak na zewnątrz grają kogoś, zakładają jakąś maskę super osoby, to w środku są mocno samotni, bo tak naprawdę nie pokazują prawdziwego siebie. Tylko dostosowują się do otoczenia i do tego, żeby kogoś mieć. Nie są sobą ze strachu, że zostaną sami. I to tak też mówią, że na pytania, to dlaczego się na to zgadzasz? No bo jak się nie zgodzę, to mnie wywalą z grupy. Stawianie granic. Ze złością sobie jakoś... Wcześniej było jakoś więcej tej złości, teraz sobie jakoś radzą chyba lepiej. O złości, agresji i jakimś tam obrażaniu się częściej mówią rodzice o swoich dzieciach. Dzieciaki to widzą oczywiście inaczej, no to wtedy czasami robimy takie rozmowy we dwójkę, trójkę, czwórkę, w zależności ile osób jest zainteresowany, czyli dziecko i rodzice, albo dziecko i rodzice, albo rodzeństwo. I szukamy jakichś wspólnych rozwiązań, które mogą się przysłużyć ich rodzinie.
8: Patrząc na statystyki, no właśnie tych wizyt, choćby tutaj w tym punkcie na Dworcowej 2, wydawałoby się, że będą dzieciaki i młodzież przychodzić tutaj z jakimś smutkiem, z lękiem, ze stresem wynoszonym ze szkoły, a tutaj w tych statystykach wychodzi na to, że apatia, izolacja, wrażliwość, emocjonalność to są te ich gdzieś obszary, gdzie no właśnie szukają pomocy. Zmienia się to też w czasie, patrząc z perspektywy tych ostatnich 4 lat?
9: Ja mam wrażenie, że się zmienia w tym niedobrym kierunku. Że jest coraz więcej tej izolacji, nadwrażliwości, apatii, że oni chcą, to co już wcześniej powiedziałam, ale nie potrafią. Nawet jak mają proponowane grupy, to pierwsza odpowiedź jest nie, bo ja się boję, bo ja się wstydzę, bo mnie nie zaakceptują. Jak już niektórzy się dadzą przekonać i pójdą, to już potem są cały czas. Jakoś tak się uczą być w tej swojej samotności, w tych telefonach, często jakichś innych ekranozach, że wydaje mi się, że nie potrzebują. To jest często używane przez nich słowo, jak nie potrzebuję, jest dobrze jak jest, bo nie wiedzą, że może być inaczej. Albo są na przykład tacy, którzy mówią, że się czują samotnie, że są samotni, ale na grupę nie, bo nie będą się umieli odnaleźć i nie będą zaakceptowani na przykład.
8: Odnoszę wrażenie, że trochę ta wrażliwość, to wycofanie się młodych, to trochę jest ich reakcja obronna, choćby na to, co właśnie te kilka lat temu nazwałybyśmy może jakimś stresem takim szkolnym, stresem w relacjach z rówieśnikami.
9: Tak, dużo tutaj jest stresu, z którym oni sobie nie radzą, z którym no, mają te wygodne wytrychy pod tytułem poczytam sobie o czymś życiu albo pooglądam, pośmieję się, jakieś tam shorty pooglądam. Maskują się, bo każdy z nas korzysta z różnych masek. Inną maskę mają w domu, inną mają w szkole, inną mają ze znajomymi. Korzystają z różnych masek w zależności od okoliczności. I dopóki zdają sobie z tego sprawę i dostosowują, to okej. Natomiast czasem jest tak, że tak bardzo się im to rozjedzie, że nie wiedzą, na co są naprawdę, bo jacy chcą być, bo za każdym razem się dostosowują do wymagań zewnętrznych.
8: Kiedy patrzę na ilość osób, które tutaj odwiedzają, którym została udzielona pomoc, ta psychologiczna, psychologiczne wsparcie, to tylko w ubiegłym roku, między lutym a majem, to blisko 150 wizyt, to 150 spotkań z psychologiem. To robi realną różnicę? Takie jedno, dwa spotkania może coś zmienić?
9: Tak, czasami jedno, dwa wystarczy. Czasami potrzeba więcej, czasami potrzeba pięć, czasami siedem. Ale jedno, dwa też. Jeżeli trafia dziecko, młodzież w jakimś kryzysie, w jakimś czymś i naprawdę znajdzie rozwiązania, bo jest w swoim życiu i wie, czego potrzebuje, tylko trzeba je naprowadzić. Dodatkowo ma wspierających dorosłych w swoim otoczeniu i naprawdę czasami to jest dwa, trzy strzały i jest koniec spotkań, bo już, a czasami w mniej jest tak, że potrzebujemy odesłać gdzieś na terapię długoterminową.
8: No właśnie, i takie efekty, takie spotkania, które kończą się później leczeniem, trwającym leczeniem psychiatrycznym, to również są pozytywne efekty choćby takich wizyt.
9: Tak, oczywiście, bo jeżeli coś zostanie wykryte, no to wiadomo, lepiej leczyć, jak już coś jest. Jakby tego miejsca z Dworcowej 2 również były osoby wysyłane do szpitala, prosto z wizyty, bo taka była potrzeba. Czasami tak po prostu jest, że nie ma na co czekać, tylko jak jest zauważone, no to trzeba działać, nie ma, a przejdzie, żeby się potem coś tam złego nie wydarzyło.
8: No właśnie, stara zasada, lepiej zapobiegać niż leczyć. Ale tu, patrząc na to, z czym młodzi przychodzą, można powiedzieć, że jest trochę lepiej, jeśli idzie o myśli samobójcze, że tu w tych statystykach jednak wychodzi na to, że tych radykalnych kroków jest jednak mniej.
9: Tak. Myśli samobójczych jest mniej, porównując rok do roku. Wynika to ze świadomości, myślę, i ze sięgania po pomoc w odpowiednim momencie. I już to nie jest jakiś temat tabu. Tylko rodzice często reagują, albo ktoś inny, dorosły. Tak samo jest z kwestią samookaleczeń, że jest mniej. Jak wysyp był jakieś tam 3 lata temu, taki dużo, a teraz mam wrażenie, że tego jest coraz mniej.
8: Sporo mówimy o tych statystykach, a to dlatego, że rusza, można powiedzieć, kolejny rok. Z nowym rokiem szkolnym kolejny rok tego wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu żywieckiego. Ale na czym ta pomoc polega? To są rozmowy indywidualne, to są grupy, z czego młodzi mogą korzystać? No i właśnie przypomnijmy, no właśnie najmłodsi, którzy mogą się tutaj pojawić, podejrzewam ze zgodą rodziców, to jaki wiek?
9: Najmłodsi, którzy się pojawiają, to są dziesięciolatkowie od 10 roku życia. Formy pomocy, formy indywidualne, grupy też mamy, natomiast no, grupy ruszają końcem września, początkiem października i te grupy później są już zamknięte. Pierwsze 2-3 spotkania jeszcze można dołączyć, potem już nie i potem w cyklu wiosennym jest zazwyczaj nabór na kolejną grupę. Czasem jest tak, jak mówiłam wcześniej, że zapraszamy, to znaczy podopieczny zaprasza rodzica albo rodziców, bo coś potrzebuje przegadać w towarzystwie terapeuty, żeby, no bo jakieś tam ma obawy, że w domu samo dziecko nie da rady. Więc na indywidualnych czasem jest więcej niż jedna osoba, a na grupowych, no to wiadomo, są równolatkowie, którzy uczą się różnych pożądanych zachowań.
8: No właśnie, o ile to wsparcie jeden na jeden z terapeutą jest no dość łatwe, albo decyduje się, albo nie, ale chyba trudniej jest młodym korzystać z tej terapii grupowej, no bo może się trochę wstydzą. Jak to wygląda?
9: Jest na początku trudniej, bo ten moment, zanim nabiorą zaufania do grupy, zanim się zbuduje ten sojusz, no to chwilę trwa, ale później jak już zaufają, to naprawdę czasami wychodzą takie rzeczy i nie boją się pracować na swoich jakichś sprawach. mówią o rzeczach bardzo trudnych. No jest tak, że im więcej na grupę wniesiesz, tym więcej wyniesiesz. Naprawdę tak jest. Oni są dla siebie lustrem, dostają feedback, dostają informację zwrotną od swoich rówieśników, bo dorosły, no to jest dorosły, jeśli on może gadać, jeśli się nie zna i w ogóle jest z opublikowania upanego. A jak dostają od rówieśników, kiedy inny dorosły mówi, ja to widzę, inne dziecko mówi, ja to widzę tak i tak, jak tak mówisz, to mi się przypomina, albo moja reakcja jest taka. Czasami się spotykają ze złością, no i tutaj moderuje trochę ten dorosły, który jest obecny, no bo wiadomo, nie ma pozwolenia na przekraczanie granic. Naciąganie tak, ale już takie ich zerwanie to nie.
8: Czy to będzie prawdą takie stwierdzenie, że takie wsparcie grupowe jest no nie dla każdego, nie każdy się jednak tam odnajdzie?
9: Tak, nie każdy się odnajdzie. Trudnie by było, gdyby się każdy odnalazł, ale no tak nie jest. Czasami się zdarza młodzież, która jest fizycznie obecna, ale psychicznie jest gdzieś indziej, nie ma gotowości, nie ma chęci, nie ma zaufania do otwarcia się. Jest drugi biegun, gdzie zagadują, wykupiają się, bo nie chcą do tych trudniejszych rzeczy docierać, bo grzebanie w trudnych rzeczach bywa mało przyjemne.
8: No dobrze, to w takim razie możemy zaapelować do młodych, by próbowali, by zechcieli sobie pomóc, jeśli zauważają, że z czymś sobie nie radzą, by poszukali, no właśnie, bezpiecznego dorosłego, choćby tutaj, w tym gabinecie na Dworcowej 2.
9: Tak, oczywiście zapraszamy do skorzystania z pomocy w pomarańczowej energii na Dworcowej 2. Zapraszamy do skorzystania z pomocy indywidualnej, z grupowej. I ewentualny odczuwalny dyskomfort jest normalny, tak? Dyskomfort jest rozwijający, komfort nie jest rozwijający. Życie w komforcie nie rozwija. Więc zapraszamy, jak ktoś ma wątpliwość, czy to jest ten moment, że potrzebuje, czy jednak jeszcze poczeka, to zachęcam do tego, żeby jednak przyjść, porozmawiać ze specjalistą i zobaczyć, czy to jest temat, którym się trzeba zająć już, czy jeszcze, czy w ogóle nie trzeba, czy to jest w ogóle można pominąć na przykład. Lepiej sprawdzić. Lepiej sprawdzić, jak w relacjach, nawet w rodzinie coś tam zgrzyta. Okres adolescencji jest trudny i dla nastolatka, i dla jego rodziców, i dla jego otoczenia. Czasami warto przyjść do kogoś, kto popatrzy na to z boku.
8: Gdzie szukać tych najważniejszych informacji? Gdzie znajdziemy numer telefonu, żeby właśnie złapać miejsce, ewentualnie zapisać się na grupę?
9: Na social mediach jest Pomarańczowa Energia, Stop Osamotnieniu Dzieciom, jest fanpage. Są rozesłane, były też maile do szkół. Zawsze można zapytać. Wystarczy wpisać też wyszukiwarkę w internecie. Od razu wyskoczą kontakt.
8: Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
9: Dziękuję, ja również.
0: SK Beskidy.
8: I pozostajemy wciąż w siedzibie Żywieckiej Fundacji Rozwoju. By opowiedzieć Wam o programie, projekcie i pomyśle na pomoc młodym ludziom, a chodzi o Pomarańczową Energię, czyli program Pomarańczowa Energia Stop Osamotnieniu Dzieci. Dzieci i młodzieży de facto. Ale dzisiaj o tym, co będzie się działo w najbliższym czasie, opowiedzą Wam koordynatorki tego pomysłu, tego projektu, dwie Agaty.
10: Agata Pytuła.
11: Agata Szostak.
8: Powiedzcie, czy my naprawdę rozpoczynamy jesienią sezon pomarańczowej energii, bo tu na Dworcowej coraz bardziej pomarańczowo, coraz więcej się dzieje, no setki osób się tutaj przewijają.
10: Tak, dokładnie jak jesień, to pomarańczowa energia, więc my ruszamy powoli z sezonem pomarańczowej energii, który rozkręca się już, ale tak naprawdę zaczniemy wydarzeniem Open Piano Day w Galerii Nowej w Żywcu, które będzie 26 września, a później widzimy się na rynku. Jest duże święto pomarańczowej energii 4 października i to będzie kumulacja naszych największych działań, ale mimo wszystko poza świętem i poza Open Piano będzie bardzo dużo różnych wydarzeń, które będą po to, aby mówić o wsparciu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, ale też po to, żeby tak naprawdę to zdrowie psychiczne dzieciaków wspierać, na przykład przez warsztaty i przez spotkania dla rodziców.
8: Co w takim razie przygotowaliście już, no właśnie w ramach tej jesiennej akcji, w ramach pomarańczowej energii? Co będzie się działo i jakie terminy warto sobie już zarezerwować?
11: Tak jak Agata wspomniała, 26 września rozpoczynamy działanie w Galerii Nowa i ten event Open Piano jest tradycyjnym otwarciem sezonu pomarańczowej energii. Później 1 października widzimy się na wernisażu Artyści dla Pomarańczowej Energii, który jest na Dworcowej 2, tutaj w sali historycznej. Zapraszamy. A 2 będzie wykład otwarty dla rodziców, prowadzony przez świetnego trenera i zajmującego się cyberzagrożeniami, jeśli chodzi o uczniów, dzieci, młodzież, ale też rodziców, Bolesława Michalskiego, i ono to się będzie działo w Branżowym Centrum Umiejętności o godzinie 17. Zarówno pan Bolesław Michalski, jak i Bartosz Dajnowski to są specjaliści, jeśli chodzi o higienę cyfrową, cyberzagrożenia i trudne tematy związane z działaniami dzieciaków w sieci. I będą oni również gośćmi uczniów, zarówno w szkołach prowadzonych przez miasto Żywiec, jak i powiat żywiecki, więc będą i szkoły podstawowe, i szkoły średnie, oraz będzie też warsztat dla dyrektorów i pedagogów. Także taki pełen zakres działań, no i właśnie zamykamy tym wykładem popołudniowo-wieczornym dla rodziców, który będzie otwarty.
12: No właśnie, bo też w pomarańczowej energii chodzi o to, żeby zapobiegać niż leczyć, żeby jak najszybciej wychwytywać te kłopoty, problemy młodych ludzi, no i wtedy nieść im wsparcie. Do tego potrzebna jest właśnie współpraca na tych różnych szczeblach, rodziców, nauczycieli, pedagogów, no ale również i terapeutów, choćby tutaj na Dworcowej.
11: Tak, i widzimy to po tych już kilku latach działania programu Pomarańczowa Energia, że ta kooperatywa rośnie w siłę, że głowy rodziców też się otwierają i dzięki temu bardzo wielu zjawiskom możemy po prostu zapobiec wcześniej, i te wykłady na przykład dla rodziców cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, także w ramach tego programu Stop Osamotnienie Dzieci one były i w zeszłym roku, i w tym roku, i no, mamy listy rezerwowe pełne, także to widać, że to się sprawdza.
12: Ale 4 października to ten moment, który powinniśmy sobie zarezerwować na wielkie świętowanie. 4 października wielkie święto pomarańczowej energii na Żywieckim Rynku po raz 5.
10: Tak, dokładnie po raz 5, 2 raz razem z Powiatowym Dniem Zdrowia Psychicznego, więc to jest dla nas bardzo ważne, ponieważ ten październik jest takim miesiącem dbania o i mówienia o tym zdrowiu psychicznym. Więc widzimy się na rynku i tam będzie głośno, będzie energetycznie, ale będzie przede wszystkim po to, żeby budować relacje. I tak, jesteśmy od 10, tam będą różne strefy, będzie strefa animacyjna, na której będzie można się dobrze bawić i zarówno całymi rodzinami, i dla dzieciaków, i dla młodzieży. Będą fotobudki, będzie coś nowego, bo będzie rysobudka, będzie ścianka wspinaczkowa, będzie dmuchaniec i wiele różnych rzeczy warsztatowych, w którym dzieciaki, ale też i myślę dorośli będą mogli się odnaleźć i dobrze bawić. Będzie ta strefa zdrowia, taka edukacyjna, do której zaprosiliśmy instytucje i organizacje, które o zdrowiu psychicznym mówią. Będzie można porozmawiać, będzie można się wesprzeć, będzie można też zobaczyć, jak o to zdrowie dbać, ale też gdzie szukać pomocy. I na tym nam bardzo, bardzo zależy. Będzie strefa chillu, gdzie będzie można sobie pochillować, zjeść coś razem ze strefą gastro, zrobić sobie jakieś fajne zdjęcie, także tam serdecznie zapraszamy. A plus to cały czas będą nasi wolontariusze, gdzie będzie można nas wesprzeć, wrzucić pieniądze do puszki, a przy tym będzie loteria, kiermasz i licytacje. Więc jakby cały czas będzie można nas wspierać, być z nami, a przede wszystkim dobrze się bawić całymi rodzinami.
12: No właśnie, a skąd pomysł, ta idea fiksy święta pomarańczowej energii? No właśnie, żeby przecież z trudnym tematem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, no właśnie, opowiadać w taki sposób, żeby z tym problemem mierzyć się w tak zabawny, radosny, głośny i energetyczny sposób.
10: Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby właśnie budować tą odporność psychiczną, a budowanie odporności psychicznej dzieje się przez to, żeby spędzać ze sobą czas między innymi, tworzyć relacje, spędzać czas z całymi rodzinami, poświęcać sobie uwagę, rozmawiać. Więc ten temat zdrowia psychicznego tak naprawdę jest ważny, jeżeli o to wszystko zadbamy razem, więc stąd nam zależy, żeby to nie było tylko święto, w którym głośno mówimy o tym, że trzeba dbać o zdrowie psychiczne, ale przede wszystkim, żeby spędzić ze sobą czas i budować relacje.
12: Czy relacje są tym antidotum na kryzys psychologiczny młodych ludzi?
10: Na pewno są dużą profilaktyką i teraz głośno mówimy o kryzysie relacji, z którego właśnie dużo problemów psychicznych u dzieciaków, ale też i osób dorosłych się bierze. Tak po pierwsze jest to wynik i pandemii, która była, ale też przeniesienia tych relacji, kontaktów troszeczkę do tego świata wirtualnego. Więc my widzimy, że budowanie relacji, spędzanie czasu z innymi i rozmowa z innymi daje siłę, która może poprawiać zdrowie psychiczne.
12: No i tutaj musimy dotknąć też tego, co wy właściwie robicie w ramach pomarańczowej energii, bo to są te cztery wasze, można powiedzieć, główne działania.
10: Tak, dokładnie. Przede wszystkim interwencyjne wsparcie psychologiczne, do którego zapraszamy dalej i niezmiennie na Dworcową 2. Zależy nam na tym, aby dzieci i młodzież mogła bez długiego oczekiwania skorzystać na już z pomocy psychologa. Drugie, zajęcia podwórkowe, które się dzieją cały czas na ulicach Żywca. Dwa razy w tygodniu spotykamy się z dziećmi i młodzieżą właśnie po to, żeby razem spędzać czas. Kolejnym takim naszym bardzo ważnym filarem to jest ta profilaktyka w szkołach, nie tylko w szkołach, ale jakby rozmowa z dzieciakami, spotykanie się na różnego rodzaju warsztatach, w których właśnie podnosimy ich kompetencje i takie osobiste, ale też i społeczne. No i ostatnim takim filarem bardzo mocnym, o którym też mówiła druga Agata, to jest podnoszenie tych kompetencji rodzicielskich, ponieważ już w tym momencie mówimy o wyrwie pokoleniowej, że jest tak duża różnica między tym, jak my się wychowywaliśmy, jak wychowują się teraz dzieci, żeby rodziców wesprzeć, podnieść na duchu i trochę dać im wskazówki, jak może, co można robić, żeby było lepiej.
12: Sporo mówimy o tym, co będzie się działo w ramach Święta Pomarańczowej Energii, ale prawda jest taka, że to wydarzenie absolutnie nic nie kończy.
11: Nie kończy i chcę powiedzieć o kilku wątkach. Jednym jest właśnie ta wystawa, która też będzie u nas trwała i ona się zamyka dopiero w listopadzie, ale będą też trwały rozmaite pomarańczowe spotkania i jeśli ktoś ma swój indywidualny pomysł, to też może się do nas zgłosić. Czy firma, czy nie wiem, dom kultury, szkoła, takie pomarańczowe spotkanie można z nami współorganizować i wtedy jakby ta cegiełka wraca właśnie do programu Pomarańczowa Energia, a możemy wspólnie po prostu robić dobro.
12: Jeśli chcemy zorganizować takie pomarańczowe spotkanie, to co powinniśmy zrobić?
11: Można się zgłosić do nas albo przez maila pomarańczowaenergia@zyfry.org.pl albo przez media społecznościowe. Działamy na Facebooku i Instagramie bardzo intensywnie i dzięki temu, jeśli ktoś miałby ochotę na przykład zorganizować mecz tenisowy i zebrać pieniądze do puszki, my te puszki dostarczamy, a później zapraszamy do nas na Dworcową 2.
12: Czyli wychodzi na to, że każdy może tę cegiełkę dołożyć do tego, co robicie dla dzieci i młodzieży.
10: Tak, dokładnie. Każdy może z grupą swoich znajomych, czy właśnie w pracy, czy w szkole podjąć ten temat, dobrze się ze sobą bawić, budować razem relacje, bo też o to nam chodzi. I na przykład wziąć od nas puszkę i przy tej dobrej zabawie zebrać środki i nam je przekazać. Zależy nam na tym, żeby te pomarańczowe spotkania się działy, żeby też mówić o tym problemie, ale też no, żeby konto Pomarańczowej Energii było cały czas zasilane.
12: Bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i widzimy się już 4 października na Wielkim Święcie Pomarańczowym.
10: Tak, dokładnie. Serdecznie zapraszamy 4 października na Rynek w Żywcu.
11: Od 10 do 18 będzie energetycznie, kolorowo i naprawdę nie pożałujecie.
0: SK Beskidy.
12: A teraz przenosimy się już do Muzeum Miejskiego w Żywcu, a dokładnie do działu etnografii. Jesteśmy na dziale etnograficznym Muzeum Miejskiego w Żywcu, by tutaj opowiedzieć Wam o najnowszej wystawie, która prezentowana jest w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Będzie można podziwiać nieco dłużej, ale o tym, co tu możemy zobaczyć, opowie już pani Barbara Rosiek, etnografka i kuratorka tej właśnie wystawy.
13: Dzień dobry. Wystawa prezentuje twórczość rzeźbiarza ze Szczyrku, Bartłomieja Gołąbka. Czynna będzie w naszym muzeum do końca października. Co możemy zobaczyć na wystawie? No na wystawie przede wszystkim rzeźby. Pan Bartłomiej jest rzeźbiarzem. Może staż rzeźbiarski nie jest jakoś bardzo długi naszego artysty, bo kilkuletni, ale to nie zmienia faktu, że stworzył już ogromną liczbę kilkudziesięciu prac. Co tworzy? Tworzy to, co mu w sercu w danym momencie gra. Przede wszystkim są to tematy religijne, wpisujące się w kanony dawnej sztuki ludowej, jak na przykład Chrystus Frasobliwy, jak różne wizerunki Jezusa, Matki Boskiej, różnych świętych, ale bardzo bliskie są mu też inne tematy, tematy przestrzeni, w której mieszka, czyli ze Szczyrkiem związane. I możemy na wystawie zobaczyć na przykład rzeźby Matki Boskiej Szczyrkowskiej, świętego Jakuba, który jest patronem parafii w Szczyrku, ale również dużą liczbę aniołów w góralskich strojach, a jakże z warkoczami. I również tematy związane z życiem na dawnej wsi w takim wymiarze może bardziej baśniowym, bo są też skrzaty, są krasnale. Więc taki przekrój, taki przegląd prezentuje wystawa. Prace są bardzo kolorowe i myślę, że one pokazują nastrój i ducha naszego artysty.
12: No właśnie, można mieć wrażenie, że to ta kolorystyka pozwala myśleć, że jest jakiś nowy duch.
13: Dokładnie tak, jest nowy duch i ja się bardzo cieszę, że objawiają się nowi twórcy, nowi artyści, którzy potrafią czerpać z tego korzenia, z którego wyrastamy i przenosić stamtąd inspirację na swoje widzenie dzisiejsze.
12: Sztuka, również ta ludowa, nadal się rozwija, ewoluuje?
13: Rozwija się. Jest dylematem nazwa ludowa, ponieważ ludu już dawno nie ma, ale no tak, taką nazwę mają prace o pewnych cechach formalnych. I oczywiście, że te prace wraz ze zmianą realiów życia ewoluują, ale mimo wszystko one są bardzo mocno osadzone w tym, z czego wychodzimy, w tej tradycji, w której żeśmy się urodzili i z której wyszliśmy.
12: Pani kurator, proszę wyjaśnić, dlaczego mamy artystę ze Szczyrku tutaj w Muzeum Miejskim w Żywcu?
13: No a jakże? Przecież Szczyrk kulturowo związany jest z Żywiecczyzną. To jest Góralszczyzna Żywiecka. W tej chwili jest to miasto Szczyrk i jest Szczyrk osadzony w powiecie bielskim. Natomiast kulturowo, historycznie jest to obszar bardzo mocno związany z Żywiecczyzną, więc jak najbardziej miejscem bardzo właściwym do prezentacji twórczości artysty ze Szczyrku jest nasze Żywieckie Muzeum, ale w ogóle to nie tworzymy granic, bo też prezentujemy twórczość innych artystów, ale ten artysta jest góralem żywieckim.
12: Choć mieszka w Szczyrku.
13: Choć mieszka w Szczyrku, tak.
12: A o jego inspirację już będziemy pytać samego artystę. Panie Bartłomieju, mamy okazję rozmawiać na moment przed wernisażem tej pańskiej wystawy w Muzeum Miejskim w Żywcu. No i naprawdę pierwsze, co robi to piorunujące wrażenie, kiedy wchodzi się tutaj na etnografię żywiecką, no to ten kolor. Skąd w panu taka energia, taka siła, żeby właśnie tyle koloru dać tym pana dziełom?
14: No chcę, żeby to było wesołe, żeby się to podobało odbiorcy. Co mi tam do głowy wpadnie, no to staram się to przenieść na ten kawałek drzewa.
12: Drzewa, jak sądzę, lipowego.
14: Lipowe, tak.
12: Szczyrkowskie?
14: Różnie to bywa.
12: No dobrze, panie Bartłomieju, zacznijmy od pańskich korzeni. Szczyrk od zawsze, na zawsze?
14: Urodziłem się w Szczyrku, no i do dzisiaj mieszkam w Szczyrku.
12: Ale czy rzeźbiarstwem zajmuje się pan, no właśnie, zawodowo, czy może to pana hobby?
14: Nie, zacząłem od niedawna, można powiedzieć, od około może 5 lat dopiero rzeźbię.
12: Skąd ten pomysł?
14: Pierwsze robiłem prace takie, anioły wycinałem i tworzyłem ich, kończyłem ich w dekupażu. No różnie, domalowywałem coś tam dokleiłem, skrzydła takie troszkę inne, bo były opalane, później szczotkowane, coś takiego innego, aż spotkałem Ernesta Kunce, takiego bielskiego rzeźbiarza, który zachęcił mnie do tego rzeźbienia, dał mi tam pierwsze noże, jakieś duta, no i tak coś próbowałem zrobić.
12: I takie cuda po 5 latach praktykowania?
14: Nie wiem, czy to cuda, no jakieś takie wychodzą.
12: Ale wystawa pierwsza.
14: Wystawa pierwsza, tak.
12: Są emocje przed tym pierwszym spotkaniem, no, z szerszą publicznością, z odbiorcami?
14: Jestem bardzo mile w ogóle zaskoczony, że dzięki tutaj Muzeum Miejskiemu w Żywcu, dzięki tu pani Basi Rosiek mogę to zaprezentować szerszemu gronu.
12: To jakiś początek chyba pana drogi.
14: Nie wiem, jak się los potoczy.
12: No dobrze, ale skąd te inspiracje? Od razu było wiadomo, że to będą świątki, że to będą anioły, że to będzie ta rzeźba, jakby nie było, sakralna?
14: Przede wszystkim sakralna.
12: A dlaczego?
14: No tak jakoś ciężko mi jest powiedzieć dlaczego. No taka moja, można powiedzieć, modlitwa w tym drewnie.
12: No, ale to czasem, podejrzewam, modlitwa niełatwa, bo to rzeźby niektóre są gabarytami dość spore. No, ale przede wszystkim, żeby to miało też duszę, to trochę pracy pewnie pana kosztuje.
14: No, tam akurat jak zacznę coś, no to nie liczę tego na czas, tylko tworzę, aż skończę, aż się coś z tego kawałka drewna wyłoni.
12: No dobrze, a co jest najpierw? Pana wizja, czy to, co się pojawia, a pan potem to obrabia?
14: Wszystko wychodzi w trakcie.
12: Czyli nie ma tego założenia na wstępie, że z konkretnego kawałka lipy będzie choćby frasobliwy?
14: Nie, no to jest. Tylko jaki będzie ten frasobliwy, to już jest później efekt końcowy, jak się skończy to robić. No bo tak jak już tutaj pani etnograf podkreślała, no każdy jest inny. Chyba nie zrobiłem dwóch takich samych.
12: No właśnie, ale jak to jest? To wspomniał pan o tym, że to jest pana hobby, więc no właśnie, robi pan to, można powiedzieć, po godzinach. To czym pan się zajmuje tak na co dzień?
14: No ja pracuję jako pracownik ochrony.
12: I jest czas na to, żeby dłubać tak po prostu w tym drewnie?
14: Tak, zawsze czas jakiś się znajdzie. Jakieś hobby trzeba mieć. I staram się jak najwięcej tego czasu poświęcić, żeby można było pokazać to, co państwo tutaj będziecie w stanie zobaczyć na tej wystawie.
12: No to jeśli możemy z artystą przejść się, no właśnie, po tym, co tu możemy zobaczyć, no to opowiedzmy naszym słuchaczom i zachęćmy ich tym samym do tego, by tę wystawę obejrzeli. Zaczynamy od tych małych gabarytów.
14: No tutaj akurat mamy takiego górala z góralką już w podeszłym wieku.
12: Dziad i baba.
14: Dziad i baba. Gdzieś tam się wybierają, zastanawiają się gdzie. Czy tam pójdą na jakąś mszę, czy na targ, na zakupy. Baba siateczkę w ręce, dziadek o losce, no i gdzieś pójdą.
12: Kogo my tam mamy? Anioła? No ale właśnie, anioła kobietę, czy... No właśnie, bo to nietypowy anioł, nie cały na biało.
14: No taka góraleczka, w spódnicy góralskiej odziana, w bluzce, korale na szyi, warkocz upleciony.
12: No i to chyba jest już jakieś odstępstwo od tego kanonu, to pana autorska wizja.
14: No akurat takie góralki jakieś tworzę, różnego typu, jak tu widać. Blondynki, brunetki.
12: I wszystkie anielskie.
14: I wszystkie anielskie.
12: Ale muszę przyznać, że to na mnie zrobiło wrażenie, o czym też wspomniała już pani Barbara, że pan ma w swoim repertuarze nie tylko rzeźby sakralne, ale też takie, no właśnie, chciałoby się powiedzieć, rodem z komiksu. To przyszło mi do głowy.
14: No jakieś takie krasnoludki, czy jakieś takie stworki różnego typu. No żeby też coś dzieci zachęcić do tego, no bo wiadomo, że dziecko może tak tej sakralnej, a takim krasnalem czy jakąś choineczką z oczami zawsze się jakoś zainteresuje, no i może będzie chciało coś popróbować, też coś wydłubać.
12: No to jest pewien sposób na młodych, tylko właśnie chcą się uczyć, pytają.
14: No to ja jeszcze się sam uczę.
12: To przejdźmy dalej. Tutaj mamy, można powiedzieć, taki święty trochę kąt, bo mamy sceny z życia Chrystusa. Dobrze to klasyfikuje, tak?
14: Bardzo dobrze. No, mamy tutaj pietę tradycyjnie, modlitwę w Ogrójcu, wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy Zmartwychwstałego. Mamy tutaj świętą rodzinę, Matkę Boską Fatimską, świętą Weronikę, która otarła twarz Chrystusowi, Józefa robotnika, Józefa z dzieciątkiem. Mamy tutaj górali, kapelę grającą. Pewnie z TKB dopiero wracają, no ale...
12: Trochę im zeszło.
14: No, różnie to bywa.
12: Ale tu wrażenie na mnie też zrobił święty Jakub, bo no właśnie w Szczyrku ten kult świętego Jakuba jest wciąż żywy.
14: No mamy w Szczyrku sanktuarium świętego Jakuba. Jest Bractwo Świętego Jakuba. Oni właśnie mają takie charakterystyczne pomarańczowe peleryny, które tutaj te moje Jakubki też mają.
12: Ale i Matka Boża cała w kwiatach. To naprawdę jest coś w tych rzeźbach, co uderza, że tu jest coś innego, coś nowego, coś, co wymyka się kanonowi. Z taką ozdobą spotykam się po raz pierwszy.
14: No, Matka Boska w Szczyrku jest sanktuarium na górce. Jest ta Matka Boska Szczyrkowska, jak ja to mówię, Szczyrkowska, bo to jest... No i ona się tam objawiła...
12: Na drzewie, prawda?
14: No, jakby w koronie buka, no tutaj więc nawiązuje coś przypominającego to drzewo. Taka korona właśnie drzewa, no i ta Matka Boska w kapliczce u stóp kwiaty.
12: No piękne i... Trudno, będę się powtarzać na antenie, ale czuć, że tu jest coś nowego. Na mnie wrażenie, patrząc na tę pańską wystawę, robi też, myślę, że chyba święty Archanioł Michał, tak? Dobrze myślę?
14: Archanioł Michał, tak. No jest tu pokazany bez diabła, bo diabł w nierzeźbie.
12: Ale wrażenie robią skrzydła, można powiedzieć, nawet takie mam skojarzenie, wojskowe.
14: No ma troszkę inne skrzydła niż te wszystkie anielice, no takie męskie. Ma tą zbroję, tutaj akurat ten jest jak legionista rzymski, ubrany, tamten troszkę inaczej, ale też zbroję, też tam chroni w jakiś sposób.
12: No i frasobliwy w czerwieni.
14: No jest parę frasobliwych.
12: Każdy inny. Każdy z innym wyrazem twarzy.
14: No niestety, tak jakoś się to układa, że ile tych frasobliwych bym nie robił, to każdy jest inny. Na końcu tam mamy Piotra i Pawła i świętego Franciszka. Z ptaszkami i z wilkiem. No i tutaj na wprost Pana Jezusa, dobrego pasterza z owieczką. No i ecce homo, Chrystus skazany przez Piłata.
12: Panie Bartłomieju, proszę powiedzieć, czy ma Pan jakieś swoje właśnie wzorce, inspiracje z dawnych twórców, z tego kanonu? Bo tu czuję się, patrząc na pańskie dzieła, że to trzyma się w kanonie, a równolegle to gdzieś ucieka. I to jest chyba ta nowość, która się nam przewija przez tę rozmowę.
14: No, przede wszystkim to jest to, co w mojej głowie się działo i co ja chciałem przenieść na drzewo. Są przedstawione tak właśnie, jak pani mówi, no, siedzą albo na jakimś murku skalnym, albo na jakimś gnoteczku, no i dumają nad naszym tym żywotem.
12: Ale niemalże dla kontrastu po drugiej stronie, no to, co tutaj naprawdę dodaje uroku tej wystawie, skrzaty domowe podobno.
14: No, można tak to powiedzieć. To jest właśnie to, żeby te dzieci zachęcić, żeby też z rodzicami chciały iść na tą wystawę, popatrzeć, żeby coś było dla każdego.
12: Urocze.
14: No, dziękuję bardzo.
12: Panie Bartłomieju, jeszcze na jeden szczegół chyba warto zwrócić uwagę. Chodzi o przedstawienia maryjne. No i Matka Boża Majowa, Matka Boża Zielna, to nie są te typowe przedstawienia maryjne.
14: No ale tak, od dziecka w sumie chodzę w Szczyrku do tego sanktuarium 15 sierpnia na Matki Boskiej Zielnej, więc postanowiłem, że zrobię kapliczkę z przedstawieniem właśnie Maryi takiej z bukietem kwiatów, no i całą kapliczkę w kwiatach.
12: A Maryja ta właśnie, ta majowa, Matka Boża?
14: No tak jakoś. Jakaś wizja była i coś powstało takiego.
12: Panie Bartłomieju, rozmawiamy już przed pańską wystawą, pierwszą indywidualną, ale muszę o to zapytać, czy pańskie prace można gdzieś jeszcze zobaczyć? Czy ma pan jakąś pracownię? No właśnie, czy tu warto w takim razie przyjść do Żywca i tu zapoznać się z tą pana sztuką?
14: No warto przede wszystkim do Żywca przyjechać, zobaczyć. No można też w Muzeum Chrystusa Frasobliwego w Jeżowem zobaczyć. Jest tam jedna z moich kapliczek z przedstawieniem Chrystusa Frasobliwego. Można zobaczyć moje prace też na kiermaszach sztuki ludowej w Szczyrku lub w Żywcu. Teraz w konkursie Leśniczówka Kamienna brałem udział, dostałem, wczoraj były wyniki ogłoszone, wyróżnienie.
12: I pan jest tak naprawdę, jak sam pan wspomniał, na początku tej drogi do Stowarzyszenia Twórców Ludowych.
14: Staram się o przyjęcie.
12: Długa to droga?
14: Nie wiem, jak się to wszystko potoczy, bo jeszcze nie ma wyników, pracę przesłałem, zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
12: W takim razie życzymy powodzenia na tej artystycznej drodze.
14: Bardzo dziękuję.
0: SK Beskidy.
12: Na koniec jeszcze Piotr Dziki z żywieckiego oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Tym razem jego opowieść o górskich strumykach i potokach. Porozmawiamy sobie trochę o wodzie górskiej, można powiedzieć, bo trochę będzie o potokach, strumykach, no ale te wszystkie zawiłości wodne, górskie, wyjaśni na pewno nasz dzisiejszy gość i nasz ekspert.
15: Woda z Beskidami jest takim elementem nieodzownym. Każdy, kto bywa w górach, na wycieczce, na spacerze, wie, że w górach spływają potoki. To jest taki trwały element krajobrazu Beskidów. No i każdy z nas lubi nad takim potokiem spędzać czas, szczególnie jeżeli wycieczka jest długa, męcząca, jest upalny dzień, to wtedy w dolinie potoku, czy to w niższej, czy w części wyższej gór, no zawsze jest troszkę więcej chłodu, prawda, bo od tej wody ten chłód bije. Poza tym doliny też często są zacienione przez otaczający las, przez zbocza i wtedy możemy mieć tą chwilę wytchnienia podczas upalnego dnia i takiej męczącej szczególnie wędrówki po górach.
12: No właśnie, i w tym strumyku można sobie zamoczyć stopy i naprawdę to daje wielką ulgę po takiej całodniowej na przykład wędrówce.
15: Tak, jest to bardzo przyjemne. Jesteśmy zmęczeni, stopy nas bolą. Wtedy wkładamy je do zimnej wody, lodowatej często, która płynie w potoku i jest to takie pewne odprężenie, a po wyjściu mamy wrażenie, że możemy tą trasę zrobić jeszcze raz. Co z pewnością częściowo by się udało, bo jest to jednak odprężenie. Myślę, że każdy, kto w górach jest, lubi spędzić chociaż kilka chwil nad górskim potokiem, a te są przecież bardzo piękne u nas, bardzo malownicze i bardzo różnorodne.
12: No właśnie, panie Piotrze, można powiedzieć, że sporo tych potoków w Beskidach mamy.
15: Jest bardzo dużo. Gdziekolwiek byśmy nie poszli, to zawsze jest jakiś ciek wodny, który sobie spływa po zboczu. Taki potok górski, no on ma pewne cechy charakterystyczne. Musi skądś mieć swój początek, skąd się brać, prawda? Potem znamy te fragmenty potoków takie bardziej wartkie, rwące i jest też ta część niższa. Ta, która już jest no, w dolinach, tam gdzie te potoki się już łączą z rzekami, czy też tworzą większe cieki, które tworzą później rzeki. To jest cały taki system pewien, od góry do samego dołu. Jeżeli jesteśmy wysoko w górach, to możemy natrafić na taki obszar źródliskowy. Czasami może być punkt, z którego woda wypływa, ale zazwyczaj u nas w górach jest to jakaś powierzchnia, gdzie wody, te podziemne, gruntowe, wysączają się na powierzchnię. Jeżeli ten wypływ wody jest na tyle intensywny, że woda jest w stanie zebrać się w małą stróżkę, to ona po prostu się tworzy i sobie powolutku spływa z jakiejś powierzchni nawet w kilku miejscach i tworzy się jeden większy ciek.
12: I z czym mamy wtedy do czynienia? To jest tak zwany obszar źródliskowy, dobrze mówię?
15: Tak, tak. To jest taki właśnie obszar, na którym ta woda się gromadzi, bo może być też taka sytuacja, że ten wypływ wody jest na tyle słaby, że po prostu grunt, teren jest podmokły, stale wilgotny, tworzą się mułaki na przykład i wtedy nie mamy jednego skoncentrowanego wypływu, tworzącego później potok. I wtedy są też ciekawe przyrodniczo tereny, takie torfowiskowe, mułakowe, bardzo bogate florystycznie, ale bywa też tak, że ten wypływ jest na tyle silny, że tworzy nam się stróżka wody, ona sobie po zboczu powolutku spływa, łączy się z następną, tak jakby odsączał się jakiś fragment terenu i tworzył się nam ciek wodny i on sobie spływa na dół. No i tutaj powolutku wkraczają procesy erozyjne, bo przecież woda ma też swoją siłę erozyjną, powolutku drąży sobie teren, tworząc na początku niewielkie koryto, a potem coraz, coraz większe i przechodzimy już do kolejnego etapu takiego potoku.
12: Panie Piotrze, ale często się spotyka właśnie w terenie, że woda jakby wypływa spod jakiejś formacji skalnej?
15: Bywa też tak oczywiście. W wielu miejscach są odsłonięcia warstw skalnych, gdzie te warstwy wodonośne są przecięte i po prostu woda wykapuje, wypływa z różnym natężeniem. To wszystko zależy od okoliczności. I też tworzy się pewnego rodzaju stróż. Tylko miejmy świadomość, że takich stróżek może być wiele i one gdzieś sobie w terenie spływają, łączą się ze sobą, bo tutaj też ukształtowanie terenu ma znaczenie, gdzie te wody się staczają, tak? Spływają po stromiznach, łączą się w całość i gdy już ma taką większą siłę potok, no to zaczyna coraz szybciej spływać. I wtedy spływa po tym stromym zboczu, jeszcze w tej wyższej partii gór. I wtedy oczywiście po kolei, po drodze dochodzą kolejne cieki, łączą się ze sobą, potok przybiera na sile, robi się coraz bardziej żywy, wartki, taki intensywny. Szczególnie jeżeli są jeszcze deszcze czy roztopy wiosenne, tej wody wtedy płynie dużo. I wtedy woda ma bardzo dużą siłę erozyjną, czyli uderza w podłoże,

0: mocno modeluje podłoże, że odsłaniają się już te warstwy skalne w korycie tego potoku i w zależności od tego, jak one są ułożone, czasami tak bardzo w poprzek i wtedy tworzą się, w poprzek koryta, i wtedy tworzą się nam różne progi, wodospady, takie miejsca, gdzie ta woda spada, uderza o dno, jest bardzo buzująca, taka bardzo efektowna. Dość często w takich miejscach potrafią się wytworzyć kotły ewrosyjne, czyli takie głęboczki, czasami dość głębokie, po kilkadziesiąt centymetrów, ale to jest właśnie efekt uderzenia wody o dno. Wody, ale też tego materiału, który woda niesie, bo on cały czas uderza i szoruje o dno, pogłębia cały czas ten kocioł. I ta woda właśnie w tym środkowym odcinku no jest najbardziej wizualnie ładna. Wtedy jest najwięcej takich miejsc, gdzie człowiek sobie siądzie, ta woda intensywnie szumi, jest duży spadek terenu, więc to wszystko buzuje. A jeszcze jak trafimy na taką pogodę, gdzie jest, powiedzmy sobie, po deszczu, czy niedawno przestał padać deszcz, czy może nawet kilka dni padało, a my trafiliśmy dziś akurat w ładną pogodę, ale tej wody płynie dużo, więc efekt jest wtedy spotęgowany tą ilością wody, która sobie spływa coraz niżej, cały czas łącząc się w kilka kolejnych potoków, bo to wiadomo, że mniejsze potoki wpadają do większych i tak dalej. Tworzy się ta sieć cała potoków, która się łączy systematycznie wraz ze spadkiem w dół. I ten potok przez to przybiera na sile jeszcze bardziej.
1: Panie Piotrze, jeśli mamy potok górski, który właśnie tą swoją siłą rzeźbi teren, no to siłą rzeczy, siłą wody i tego, co ona niesie, wytwarza się dolina. No i tutaj w naszych okolicach chyba najbardziej popularna i najbardziej oblegana jest Dolina Zimnika.
0: Z tym, że tu już Dolina Zimnika, ta bardziej znana, czy też najczęściej odwiedzana od strony tam parkingów, no to już jest niżej położona część potoku. Gdy już ten spadek terenu jest słabszy, gdy już potok płynie troszkę wolniej, co nie znaczy, że ta woda jest mniej buzująca i mniej intensywna, ale to już jest ten niższy spadek, już woda wytraca prędkość i też jest w tym momencie dolina troszkę szersza. Bo to, jak sobie wyobrazimy, to jest na tej zasadzie, że woda spływa i cały czas drąży coraz głębiej swoje koryta. Z tym, że my tego nie widzimy, bo to jest proces, który trwa tysiące lat, który dla nas jest niezauważalny. Ale gdybyśmy się cofnęli bardzo, bardzo wstecz, no to nasze góry nie były aż tak porościnane, prawda, dolinami, bo to ta woda, potoki spływające cały czas tą dolinę, każdą dolinę drążą. I w końcu ten potok spływa sobie coraz niżej, traci prędkość, woda się troszkę rozlewa na boki, też tej wody płynie więcej, prawda, bo to się kumulują potoki z różnych stron, mniejsze lub większe, i ta masa wody spływa sobie coraz dalej, spokojniej, potok robi się szeroki, osiąga już, załóżmy, dno kotliny i powolutku wpada do rzeki, czy też tworzy rzekę, na przykład przez połączenie się dwóch większych potoków, i już potem woda z tego potoku płynie sobie dalej rzeką, no z reguły teoretycznie aż do Morza Bałtyckiego, tutaj w większości w naszych przypadku, więc gdybyśmy sobie również teoretycznie gdzieś w górach wysoko puścili łódeczkę, no to jest szansa, że ona dopłynie do Bałtyku, ale to musielibyśmy mieć dużo szczęścia.
1: Wspomnieliśmy Dolinę Zimnika, to taka bardzo uczęszczana przez turystów, ale też przez mieszkańców Żywiecczyzny właśnie dolinka, ale no przecież my mamy tego tutaj na naszym terenie dużo, dużo więcej i nie mniej urokliwych.
0: Generalnie, gdzie nie pójdziemy, gdzieś na obrzeża wiosek, miejscowości, gdzieś, gdzie już jest kontakt z górami, z reguły jakiś potok płynie. I tak po prawdzie, gdybyśmy sobie poszli, czy to szlakiem, czy poza szlakiem, wzdłuż takiego potoku, to w końcu wkroczymy w teren bardziej stromy, górski. Są oczywiście doliny, które są udostępnione szlakami turystycznymi i to jest dla nas wtedy wygoda, bo nie musimy myśleć, czy się zgubimy, czy nie. Wystarczy obserwować znaki na drzewach, znaki szlaków turystycznych. I tutaj ta wspomniana Dolina Zimnika jest o tyle przyjemna, że daje nam możliwości zarówno krótkiego spędzenia czasu w takim otoczeniu, jak również dłuższej wędrówki, bo przecież w Dolinie Zimnika możemy sobie zrobić spacer samą doliną, już nie tylko tą centralną, główną drogą, tak, ale zejść sobie na brzeg, tam jest ta ścieżka dydaktyczna Nadleśnictwa Węgierska Górka i częściowo możemy zobaczyć progi, załomy, różne elementy takie w dnie koryta potoku, bardzo efektowne. I wędrować sobie spokojnie tą doliną. Ona jest na tyle wygodna, że można tam nawet z wózkiem dziecięcym sobie iść na spacer. A jak ktoś ma siły, to przecież tam biegnie szlak żółty, dalej w kierunku Malinowskiej Skały, co daje nam potem mnóstwo możliwości, bo i na Baranią Górę, i na Skrzyczne można odbić, i

0: ruszać w Beskidy gdziekolwiek. Także Dolina Zimnika jest uniwersalna, długa, także można dużo czasu spędzić w samej dolince, ale też daje nam możliwości wyjścia bardziej w góry.
1: Panie Piotrze, a gdzie prócz Doliny Zimnika warto się jeszcze wybrać, choćby na taki spacer popołudniowy?
0: Bardzo ciekawą doliną jest sąsiednia dolina przy potoku Twardorzeczka. Mniej znana, ale również bardzo ciekawa. Ma troszkę podobny charakter w tym sensie, że też idziemy wygodną drogą do pewnego momentu. Z tym, że teren jest tam bardziej taki ciasny, tak jest bardziej cieniście. Poza tym wtedy daje nam to możliwości, żeby poznać, eksplorować zbocza, bo tam w otoczeniu tej doliny są fascynujące formacje skałkowe, piękne wychodnie skalne, niektóre nisko położone jak pod koniec tej dolinki, takie łatwo do przejścia, które jest odcinek łatwy do przejścia, ale można też zboczyć troszkę na wytrzeszczoną, tam górną część dolinki. No są tam piękne skałki, więc można sobie pójść do dolinki, spędzić czas miło, a jak ktoś ma odrobinę chęci takiej poznawczej, to po prostu rozejrzyj się dookoła, bo tam niektóre skałki widać. Zaletą tej dolinki jest też to, że nie jest tak oblegana przez turystów, jak Dolina Zimnika, która też atrakcyjna jest, ale tam jest zdecydowanie więcej ludzi. Także to jest bardzo fajna alternatywa. Wszędzie można takie doliny znaleźć. Warto z pewnością podjechać do Doliny Białej Wisełki. Ona jest o tyle atrakcyjna, że można to połączyć z wyjściem na Baranią Górę, bo i tam prowadzi szlak turystyczny na ten znany szczyt. Ale jak ktoś nawet nie ma siły wyjść na Baranią Górę, to tam w tej dolinie spotka naprawdę piękne fragmenty takie wodospadowe z bardzo znanymi kaskadami Rodła. To jest taki bardzo malowniczy punkt na trasie, gdzie jest naprawdę wysoki wodospad. Poza tym cała ta trasa Doliny Białej Wisełki ma pewien taki geologiczny aspekt. Tam pojawiają się odsłonięcia warstw skalnych, tego fliszu karpackiego i pięknie to widać. Także warto też przy okazji zainteresować się tym terenem, tą geologią terenu, patrząc sobie dokładnie po drugiej stronie potoku, po drugiej stronie drogi, jak pięknie modelują się właśnie warstwy skalne fliszu, które budują nasze góry. Także piękna alternatywa. Dolinka też jest długa. Też trzeba sobie troszkę czasu zarezerwować, ale jest bardzo wygodna, więc nawet mając problemy z poruszaniem się, mając wózek dziecięcy, spokojnie można się tam wybrać na spacer i poczuć taką górską magię, będąc i nad potokiem, i w otoczeniu gór. Bo pamiętajmy, w dolinach te zbocza są strome, jest to wrażenie, że się jest w otoczeniu gór, jest cieniście, więc w upalne dni jest to bardzo fajna alternatywa. Jest też parking u wylotu tej dolinki. I to na każdej mapie turystycznej jest. Wystarczy patrzeć na szlaki turystyczne na Baranią Górę. To łatwe do znalezienia jest miejsce i bardzo popularne zresztą.
1: No właśnie, bo wcale nie trzeba jechać w Tatry, by te dolinki urokliwe podziwiać i przechodzić.
0: Nie trzeba. U nas w Beskidach jest mnóstwo potoków. Tak jak wspomniałem, wystarczy gdziekolwiek poza miejscowość się wybrać do podnóża gór i zawsze jakiś potok się tam trafi. Czasami oczywiście, wiadomo, idąc na ślepo, możemy trafić w bardzo taki niewygodny teren i wtedy troszkę sobie pohaszczować w takim mniej przyjemnym terenie, ale z reguły przy dużej ilości dolin są też jakieś drogi, nie wiem, lasów państwowych, gdzie tam jest wózka drewna czasami, czy była niegdyś, i takie drogi w dolinkach istnieją, gruntowe, i wtedy spacerkiem sobie idziemy. Mamy teraz pogodę, jaką mamy od kilku lat, wiemy, że lata są bardzo upalne, ciężko wytrzymać, więc jest to fajny sposób, żeby spędzić czas poza domem, ale jeżeli jest nam za gorąco wysoko w górach, albo nie mamy siły czy kondycji iść w taki wielki upał wysoko w góry, bo to też w zależności od zdrowia nie każdy ma bezpieczną możliwość wyjścia przy 30 paru stopniach w upalny dzień wysoko w góry. Ale wtedy w takiej dolinie jest chłodniej zdecydowanie, jest ta woda, można się ochłodzić, można posiedzieć, odpocząć, no jest to coś wspaniałego, a też pobyt w górach. Można wyjść z domu, nie trzeba spędzać czasu w mieście, jeżeli ktoś w mieście mieszka, czy w bloku, jeżeli mieszka na osiedlu, tylko wystarczy wyrwać się na obrzeża miasta, za miasto i po prostu spędzić czas w górach, w cieniu, przy chłodzie potoku, posłuchać jak on szumi, posłuchać jak przyroda wokół się zachowuje. Nawet nad takim potokiem, jak spędzimy kilkanaście, kilkadziesiąt minut w ciszy, w sensie, że nie będziemy rozmawiać, jest przyjemnie, sympatycznie. Czego już można chcieć więcej?
1: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
2: SK Beskid News. Agata Chmielowska, Radio SK. Witam Cię, Aniu. Rozmawiamy z Anną Barabasz. Wracamy do cyklu, który przez ładnych parę lat już prowadziłyśmy i rozmawiałyśmy na temat wydawnictw książek dotyczących żywca, żywiecczyzny i postaci wywodzących się z tego regionu. I dzisiaj będziemy rozmawiać o Andrzeju Komunieckim. To taka postać nierozłącznie związana z żywcem. To o czym w takim razie będzie?
3: Dzisiaj porozmawiamy o książce pod tytułem Świat Andrzeja Komunieckiego, kronikarza żywca. Autorem tej książki jest Piotr Kowalski. Książka została wydana przez wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. I to jest coś, co zostało uzupełnione pod tytułem Studia z antropologii historycznej. Na czym polega fenomen tej książki? Andrzej Komuniecki w zasadzie na żywiecczyźnie jest postacią znaną wszystkim. Każdy to nazwisko słyszał. Zresztą nazwisko jest żywe do dzisiaj. Do dzisiaj żyją w żywcu i w okolicach osoby noszące nazwisko Komuniecki. W związku z tym ta dynamika została zachowana. Nikogo nazwisko nie dziwi. Nie jest tak egzotyczne jak nazwisko Augustin na przykład, które nie brzmi swojsko. I niezależnie od tego, na ile zweryfikowane zostały treści historyczne w dziejopisie Andrzeja Komunieckiego, to ten materiał jest bezcenny dla żywiecczyzny, bo jest to jedyne źródło kompleksowe, napisane przez kogoś, kto robił to ze świadomością, że pewne wartości, pewne informacje, pewne treści powinny przetrwać i faktycznie dzięki tej publikacji one przetrwały. Zatem Piotr Kowalski zaczyna zgłębiać te treści, które znajdują się u Komunieckiego i opowiada o tym świecie, bo czytając Komunieckiego, czytamy go różnie. Można potraktować to jako źródło historyczne. Można potraktować to trochę jak źródło mitologii lokalnej. Można potraktować to jak źródło informacji na temat guseł i zabobonów. Ale można również potraktować to jak źródło informacji na przykład o zmianach krajobrazu lub też o zmianach w języku. Takie źródła mają wartość absolutnie bezcenną, bo Komuniecki żył w jakimś kontekście czasowym, widział pewne...
2: Świetnym obserwatorem.
3: Tak, na pewno był osobą, która z pasją oddawała się kronikarstwu i wierzył głęboko, że to ma sens i że to jest po coś. Nie robił tego dlatego, że ktoś mu za to zapłacił, robił to dlatego, że czuł taką potrzebę. Natomiast był wychowany w jakimś świecie, w jakimś uniwersum kulturowym, w jakiejś rzeczywistości, w jakimś języku, w jakiejś wierze, w jakichś zwyczajach, obyczajach, coś widział przez okno i jakoś rozmawiał z sąsiadami. Jednych pewnie lubił, drugich mniej. No, różne rzeczy się dzieją w naszym życiu. Państwo doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że zawsze żyjemy w jakichś relacjach. I o tym jest ta książka. Ona opowiada o takich czterech kluczowych obszarach. Pierwsza część książki nosi tytuł Materii pomieszanie. Podtytuł brzmi być może trochę paraliżująco w pierwszej chwili, bo brzmi synkretyczność obrazu świata i zadania historyka kultury. No, dla części z Państwa na pewno to będzie tytuł pod tytułem raczej nie jestem tym zainteresowany, a to błąd. Ponieważ tu jest mowa o tym, z jakich elementów składała się kultura świata żywiecczyzny z czasów Komunieckiego. Czyli co na te elementy wpływało? Co było stąd, a co przyjechało, a może bardziej przywędrowało? Jakie elementy są stałe, o ile w ogóle można o takich mówić, a jakie pojawiły się na chwilę? Możecie Państwo przestudiować sobie ten fragment i zobaczyć, czy na przykład Wasze nazwisko nie jest jakąś formą mutacji jakiegoś słowa. A takie przypadki mamy. Przecież nazwisko Sanetra, które pojawia się na żywiecczyźnie, bardzo popularne chociażby na lewobrzeżu Żywca, czyli w Zabłociu, jest pochodną słowa saletra. A to wiązało się z migracją zarobkową na Węgry, czyli na teren dzisiejszej Słowacji, gdzie mieszkańcy dzisiejszego Zabłocia, w zasadzie ich przodkowie, zajmowali się pracą związaną z produkowaniem saletry. Wracali z tymi pieniędzmi ciężko zarobionymi i tutaj inwestowali w swoje domy. Zatem mamy tutaj sanetrarzy, czyli sanetrów, którzy z Węgier, czyli z dzisiejszej Słowacji, bo wtedy inaczej nazywały się państwa, inaczej gdzie indziej były granice, inwestowali te pieniądze tu w Zabłociu i do dzisiaj, jak będziecie Państwo spacerować po Zabłociu, to zdarzy Wam się, że usłyszycie od kogoś, że ktoś mieszka na Węgrach, czyli w tej części poniżej torów, to są Węgry. Zatem jest i saletra, i Węgry, i wszystko to się wiąże właśnie tą synkretyczną układanką kultury lokalnej. Takich rzeczy możecie Państwo się dowiedzieć tam o sobie. Ja nie opowiem o wszystkich nazwiskach, czy o wszystkich nazwach, z tego prostego względu, że części z nich, czy pochodzenia części z nich po prostu zwyczajnie nie znam. Natomiast dla osoby zainteresowanej swoimi korzeniami, swoją historią rodziny, To są bardzo wartościowe źródła. Następny podrozdział w książce Piotra Kowalskiego o świecie Andrzeja Komorowskiego to jest taki podrozdział, który też brzmi bardzo poważnie, czyli Teatrum Mundi, przestrzeń i semioza. I co tutaj się pojawia? Na przykład bestie, bydlątka i inny zwierzyniec. Brzmi nieźle. Myślę, że jak słyszymy o bestiach, to znaczy, że jesteśmy gdzieś w kręgu zjawisk mitycznych, mitologicznych, trochę zabobonów, trochę legend, trochę wiary w coś, co gdzieś tam drzemie czasami pod powiekami, jak się zasypia, zwłaszcza jak małe dzieci nie oglądają się filmów, a których treści do końca nie rozumieją i później gdzieś tam im w głowach odmalowuje się rzeczywistość, którą sobie wyobrażają. Ale dorośli też mają taką skłonność. Zatem bestie, bydlątka i inny zwierzyniec brzmi fascynująco. Zaczyna się to na stronie 140. Bestie, spotkania z dzikością, wilki i inni drapieżcy. Temat wilków zresztą w tej chwili bardzo, bardzo aktualny. Autor pisze tak. Zwierzęta stanowiły oczywisty element ekumeny, zarówno żyjąc w niej, jak i wpisując się w charakterystyki tego, co wobec niej transgresywne. Czyli ekumena to jest ten nasz mikrokosmos, tak? Ten świat, w którym żyjemy. My, drzewa, zwierzęta, które nam towarzyszą, były niezbędne do życia, dostarczały wszak pokarmu, służyły też pomocą w pracy i transporcie. Zapewne, choć kronikarz tym się nie zajmuje, mogą być też przedmiotem umiłowania bądź osobliwą zabawką dla dzieci i dorosłych. Według tych samych kryteriów, w porządku historii naturalnej, patrzono na zwierzęta dzikie. Polowania były zajęciem dla wybranych. Dostarczały wtedy pożywienia, ale też i stawały się szczególnym teatrum, w którym rozgrywał się spektakl władzy i teatr przyjemności. Kłusownictwo jest być może tylko bękarcią odmianą łowieckich zabaw, w których chodziło zarówno o ćwiczenie rycerskich sprawności, jak i szansę na odegranie spektaklu na targowisku próżności. Polowanie dostarczało niekiedy atrakcji innych niż tylko i wyłącznie konsumpcyjne przyjemności. Pojawiały się w okolicy zwierzęta rzadkie. Można więc było się chwalić ustrzeloną zwierzyną, pokazywać innym, a nawet uczynić z niej swoistą atrakcję większych uroczystości. I tutaj autor przytacza taki fragment z dziejopisu. Cytuję. Dnia 14 listopada strzelec pański na stawach zarzeckich łabędzia zastrzelił, których przeleciało skądsik onych sześć, na których pan dziedziczny zjeżdżał, chcąc onych postrzelać, których w tych krajach nie bywa, ale też przed lat 30, to jest roku 1686, jednego także tu używca, niejaki Błażej Staszek, mieszczanin żywiecki, na wodzie zastrzelił i na prezent na wesele do Jana Wieczorka, gdy córkę Petronelę wydawał, onego darował i jego na stół w pierzu przyniesiono, na widzenie gościom pokazano. Co to oznacza? No, oznacza to, że jak Państwo wejdziecie do parku w Żywcu i zobaczycie łabędzie, widzicie je idąc z pracy, po dziecko do przedszkola, z wnuczkiem na spacer, jeżdżąc na rowerze, czy biegając, czy po prostu pokazując przyjaciołom czy znajomym zamek i kompleks zamkowy, widzicie łabędzie i nie wzbudza to specjalnie żadnego zdziwienia. A tu proszę, okazuje się, że w czasach Komonieckiego łabędź to było pewne indywiduum na tym terenie, na tyle sensacyjne, że stanowiło atrakcję stołu na weselu, kiedy to wspomniana Petronela, imię też dosyć egzotyczne jak na dziś, a widocznie wtedy przypuszczam dość popularne, skoro była córką Jana, to były pewnie, skoro był Jan, to była i Petronela. Z tego miejsca pozdrawiamy też serdecznie naszą koleżankę o swojsko brzmiącym nazwisku Staszek, choć to nazwisko nie jest w tej chwili w Żywcu bardzo popularne, nie ma bardzo wielu osób o tym nazwisku, ale szefowa naszego kina tak się też nazywa, więc najpewniej jest to w jakiś sposób z nią połączone. Z ciekawości przy nadarzającej się okazji może warto zapytać Magdę, czy Błażej Staszek to jest jakiś jej pra-pra-pra-przodek. Zatem takich rzeczy możecie się Państwo dowiedzieć, że łabędzie były egzotyką na Żywiecczyźnie. Zatem jak mijamy łabędzie dzisiaj, to warto się zastanowić, czy one aby na pewno zawsze tutaj były, czy to jest taki integralny element krajobrazu. I tutaj w ogóle pojawia się kategoria zawsze. Co to znaczy zawsze? Skoro łabędź był sensacją, a dzisiaj nie jest. Tak po prostu. Jest jeszcze jedna opowieść. Ta chyba już będzie dla Państwa bardziej zaskakująca niż opowieść o łabędzie. Przytacza taki fragment dziejopisu Piotr Kowalski, cytując Andrzeja Komonieckiego. Dnia 3 lipca Wojciech Cebulski, tu pozdrawiamy wszystkich cebulskich z okolicy, rajtar pański i mieszczanin żywiecki miał ten zwyczaj, że węże żywo w ręce gołe brał i nosił za pazuchą, nie szkodząc mu. Sądząc po minie Agaty Chmielowskiej, wnioskuję, że dziwi ją to tak samo jak mnie. No ale ludzie mają różne pasje. Kontynuujmy. I do zamku przed panem do pokoja przynosił jednego, puściwszy go na ziemię, gdzie się czołgał, czemu się bardzo dziwowano. I gdy go pytano, co im czyni i jako ich zaklina, nie chciał powiedzieć. A tego węża puściwszy za miastem, chodził po ogrodach i przyszedłszy po ulicę, zabito na drodze. Lecz po tym sekretnie powiedział, że to nie przez zaklinanie, a przez świętą Ewangelię Jana Świętego, mówiąc one czynił, a nic więcej. No więc na wszelki wypadek najpewniej Wojciech Cybulski, wspomniany rajtar pański i mieszczanin żywiecki, powołał się na Ewangelię, bo jak państwo pewnie kojarzycie, wąż nie kojarzy się najlepiej. Boimy się węży z uwagi na to, że one sporadycznie pojawiają się w naszym, jak tu zostało powiedziane, ekosystemie, to raz. A dwa, no jednak w tradycji chrześcijańskiej, w tradycji religijnej wąż jest symbolem czegoś niepożądanego, tak? Grzechu, zła, pokusy.
2: Prowadziły Ewę na złą drogę.
3: Dokładnie. Ciekawe, że jabłko jest jednak mimo wszystko cały czas uznawane za okej. Natomiast na wszelki wypadek wspomniany Wojciech Cebulski najpewniej powołał się na Ewangelię, żeby przypadkiem jednak nie przyklejono mu łatki osoby, która poczynia sobie z przestrzenią, która jest przestrzenią związaną z czymś złym, z czymś, co wiąże się ze sferą, której powinniśmy unikać. Wróćmy do tego, co jeszcze proponuje nam ta książka. Naprawdę świetnie się ją czyta. Na stronie 103 rozpoczyna się rozdział Kurioza, rzeczy dziwne i znaki wieszcze. Czyli dostajemy informację w istotny sposób, niemalże zbliżoną do tego, co działo się w czasach, kiedy Grecy chodzili do wyroczni w Delfach i pytali, co mają robić, bo tutaj też znaki wieszcze się pojawiają. Nie byłoby to nic pewnie dziwnego, gdyby nie to, że żyjemy dzisiaj w wieku XXI, cofamy się do czasów komunieckiego i najpewniej nie do końca jesteśmy w stanie przyjąć do wiadomości, że nasi przodkowie aż tak bardzo byli zabobonni.
2: Ale dzisiaj też chodzi się do wróżek po prostu.
3: Czy to horoskopy? Tak. I mamy tutaj kilka takich informacji, które mogą być interesujące i dla budowniczych, i dla historyków, i dla mieszkańców po prostu, którzy mijają pewne miejsca od tak zwyczajnie codziennie. Otóż podrozdział 1 brzmi Losy wieży kościelnej. I tutaj jest opowieść o dłużniku, który miał za zadanie uiścić pieniądze. Później pojawia się kwestia sądu. Pisze autor, cytując Komonieckiego, ostatecznie sprawa skończyła się źle. Jan Mularz bez zapłaty od roboty swej, która mu złotych 140 należała, z krzywdą swoją odszedł. I później dalej opowieść o tym, że ludzka krzywda nie znalazła w żaden sposób zadośćuczynienia. Zachowanie osoby, która była winna tej krzywdy, każe nawet podejrzewać, że w dodatku jeszcze wiązała się z grzechem szczególnie oburzającym, z krzywoprzysięstwem godzącym w boski porządek świata, pisze autor. I przywołuje tutaj fragment z Komonieckiego. Stąd każdy przyznać musi, że nie bez tajemnicy piorun na tę wieżę uderza, a zwłaszcza w to miejsce, gdzie to sklepienie oberwało się, a podobno dla tej krzywdy tego mularza dzieje się. Zatem pojawia się tutaj wątek, że został skrzywdzony ktoś, kto pracował przy miejscu związanym z sakrum, i jest reakcja świata nadprzyrodzonego, który to świat nadprzyrodzony komunikuje, że to zło nastąpiło, tak? Skoro nie jesteśmy w stanie tego wysłuchać od ludzi, to słyszymy to od siły wyższej. Co jeszcze mamy tutaj interesującego? Wszystko jest interesujące. Świetnie się to czyta, świetnie czytamy fragmenty o badaczu wyobraźni albo o instynktach czasów. Mamy tutaj na przykład takie piękne zdanie. Wójt Żywiecki pozostawiał po sobie dzieło frapujące. No trudno się z tym nie zgodzić, taka jest prawda. Bardzo się cieszę, że w tej książce autor traktuje bardzo poważnie materiał, z którym przyszło mu się zmierzyć i nie zakłada, że to da się zakwestionować. Myślę, że niezależnie od tego, jak jesteście państwo związani emocjonalnie z miejscem, w którym mieszkacie, myślę, że każde miejsce chciałoby mieć taką kronikę. Po prostu, ona jest wartością bezcenną. Jest takie powiedzenie, że tak długo ludzie żyją, jak żyje pamięć o nich. I Komonieński pozwolił na to, ogromnie zasłużył się temu, że przywołał pamięć czasów wcześniejszych, opisał swoje czasy i dał impuls do kontynuacji takich opisów. Kronika Augustyna jest kontynuacją kroniki Komonieckiego, bo pojawił się ktoś, kto docenił dzieło, które zastał i doszedł do wniosku, że warto to kontynuować, bo to, tak, to jest bezcenne. I przywołam państwu jeszcze parę takich rzeczy, które mogłyby być interesujące. O, na przykład jest ciąg dalszy historii wieży, to dla tych, których fascynuje katedra, konkatedra i którzy lubią takie rzeczy. Gdy pioruny uderzały w wieże częściej niż w inne miejsca, co nie tylko Komoniecki, ale i wcześniejsi autorzy notatek czy dokumentów miejskich skrzętnie odnotowywali, uporczywie poszukiwali możliwych złowróżbnych prognostyków. Jest to przeurocze, że zakładamy, że jest jakiś inny powód niż to, że najpewniej była to jedna z najwyższych wież w mieście.
4: Metalowe części miała?
3: Tak. Zwyczajnie. To dzisiaj wiemy. Ale wiemy to też dlatego, że niezależnie od naszych pasji naukowych albo ich braku, no fizyka w szkole była, tak? Czegoś się dowiadujemy, rozmawiamy z naszymi bliskimi, jest informacja o tym, że wysoki obiekt to jest miejsce wyładowania. Nie do końca, jak widać. Z czasy komunickiego, być może również dzisiejsze, to też czasy, kiedy szukamy nieco innych przyczyn. I tutaj znowu przytoczenie opowieści. Piorun w wieżę uderzył, już to trzeci raz po zbudowaniu jej, ale żadnej szkody nie uczynił, tylko trzaski na piętrze zapalił, które zaraz ugaszono. Z tego tedy piętra zrzucił wiatr deskę, która Tomaszowi Chwostkowicowi do szkoły na naukę idącemu na cmentarzu końcem w palec wielki nogi uderzyła. Stąd przybiegłszy do szkoły, biegał od bólu, nic nie mówiąc, aż widziawszy krew omdlał. Aż go okrzesiono i co mu jest zapytano, na który palec był kaliką aż do śmierci, bo mu go ta deska ucięła. Lecz po tym księdzem został i był mansjonarystą przy kościele na Zamku Krakowskim. No, miał dużo szczęścia, dobrze, że uciął mu palec niż głowę na przykład. Druga rzecz jest taka, że musiało to być jednak mimo wszystko przerażające, skoro piorun uderza, wywołuje pożar, deska odpada, spada na dół, idzie dzieciak do szkoły, ucina mu palec, a on jeszcze z jakiegoś powodu nie chce się do tego faktu przyznać, tak? Dopiero kiedy omdlewa na widok krwi, ktoś się orientuje, że czegoś w tym organizmie już zabrakło. I pisze autor bardzo piękną rzecz o tamtych czasach. Pisze tak: anomalia w przyrodzie nie może być przypadkowym incydentem. Naruszenie boskich praw jest przecież czymś przerażającym i wielce znaczącym. Piorun jest sam w sobie zjawiskiem budzącym lęk, ale czymś więcej niż pogodową anomalią jest piorun w środku zimy. A więc gdy pojawia się w niezwyczajnej porze roku, bądź wtedy, gdy uporczywie uderza wciąż w to samo miejsce, wtedy trzeba w nim zobaczyć naruszenie porządku natury jako odstępstwo od reguł. Okazuje się zdarzeniem nacechowanym, skupiającym na sobie uwagę obserwatorów. Wydawać się musi aż nazbyt wyraźnym ostrzeżeniem, zapowiedzią innych, równie zaskakujących wypadków. I faktycznie po tych historiach z piorunem, trzy razy uderzającym w to samo miejsce, zupełnie przypadkiem w najwyższą wieżę w okolicy, pisze autor w ten sposób, w zasadzie cytuje Komunieckiego. Tegoż roku, 1680, znaczy jesteśmy w wieku XVII, czyli barok, w dzień świętej Doroty, to jest 6 lutego, piorun godziny 3 w noc w wieżę żywiecką nagle i niespodziewanie uderzył i po drucie, który zegarowy młotek ciągnie, aż na dół, póki go stawało, leciał i w mur wpadł. Skąd najpierw ankry w murach zapalił i przez 3 dni ogień w nich gorzał i tlał, aż go ledwo ugaszono. Co już czwarty raz na tę wieżę od zmurowania jej uderzył. No, musiało to być niebagatelne widowisko. Myślę, że dzisiaj by to robiło piorunujące wrażenie, a wtedy myślę, że tym bardziej. Dziś najpewniej stanąłby przed tym jakiś fizyk, budowlaniec, wyjaśniłby, na czym polega to, co widzimy. Natomiast wtedy, w wieku XVII, poziom kompetencji z zakresu jakichkolwiek nauk był ubogi. I jeszcze do tego kościół, i jeszcze do tego piorun, wszystkie te trzy elementy, tak, to musiało robić nieprawdopodobne wrażenie. I te kurioza, rzeczy dziwne i znaki wieszcze, o których mówi autor, bardzo ładnie podsumowuje, bo pisze tak, w kontekście głębokiego analizowania treści z dziejopisu. Mnożąc przykłady, powtarzając złowróżebne precedensy, kronikarz zdaje się zapowiadać zły finał. Przygotowuje niekorzystne rozwiązanie, uprzedza o tym, podsuwa znaczący wymiar zdarzeń, które nieść powinny były ostrzeżenie i przepowiednie. No, to jest lepsze niż Hitchcock. Jak się człowiek na tym skupi, to faktycznie zaczyna w to wszystko wierzyć, zwłaszcza, że mamy taką tendencję, że pewne rzeczy wydają nam się oczywiste, jak spojrzymy wstecz. Tak, dużo łatwiej jest nam nie zrozumieć, czemu ktoś nie przewidział czegoś, co się już wydarzyło. Dużo trudniej jest antycypować, czyli tworzyć sobie jakieś prognostyki czy jakieś hipotezy na przyszłość, na wypadek jakichś zdarzeń. Świat nas zaskakuje, przyroda jest absolutnie zaskakująca. Tak, w konfrontacji z przyrodą raczej szans wygrać nie mamy. Możemy przewidywać pewne rzeczy, być ostrożnymi. Natomiast Komuniecki widocznie miał taką skłonność, że lubił wyciągać wnioski i dziwić się pewnym rzeczom. I co mamy po... Chwilę temu byliśmy w roku 1680, teraz jesteśmy w 1711, mija 31 lat. No i znowu, tego roku, 1711, po zaćmieniu miesiąca, dnia czwartego widocznego, który się wszytek po zachodzie słońca zaćmił, po nim dnia wtórego sierpnia miesiąca, po północy w niedzielę na święto Panny Marii Angielskiej, piorun na wieżę żywiecką wielkim trzaskiem zderzył w gałkę samą pod krzyżem. No, myślę, że raz, okej, okay, dwa w porządku, trzy to już jest przerażające, cztery i jeszcze jak coś się tli przez następne parę dni, no ale piąty raz to myślę, że już trudno było nie wyciągnąć z tego jedynie słusznych wniosków. Coś jest na rzeczy. I co się dzieje dalej? Potem następuje niezwykle detaliczny, jak pisze autor, ile jest znakomicie udramatyzowany opis tragicznych zdarzeń. Pożar trawi najpierw wieżę, potem stopniowo ogarnia także i całą świątynię. Najpierw jednak rzeczy straszne, ale jakże wymowne w swojej retorycznej teatralności dzieją się na wieży. Ogień niszczy podstawę krzyża. I teraz cytat. Który lecąc lekko, jakby kłaniając się i dziękując wszystkim, ku kościołu się wywrócił i potężnie o styber trzasnął i tak zawisł. A lud patrzający płacz i krzyk wielki uczynił, a płomienia widać spod blachy nie było. Tak, i nie pomogła akcja ratownicza, wszystko się spaliło, bo w kościele, jak w piecu, jakim ognistym, nie było szansy, aby cokolwiek się uratowały. I ten opis katastrofy kończy się wierszem Trenem, w którym żywiecką wieżę sławi autor ponad wieżę babilońską i także egipskie piramidy. Jest to cudowne, bo na pewno egipskich piramid na żywo Komeniecki nie widział, podobnie jak wież babilońskich. Natomiast świadczy to o ogromnym przywiązaniu do miejsca, w którym żył. I do nadania ogromnej wartości temu, co na jego oczach zostało unicestwione, co przeszło do historii. I ta sensacyjność, emocjonalność, ta dynamika języka najpewniej pomaga nam zrozumieć, co czuli ci ludzie tam, kiedy stali i patrzyli na to wszystko mocno przerażeni, bo jednak płonąca świątynia robi wrażenie. Zresztą do dziś, kiedy rozmawiam ze znajomymi, którzy uczestniczyli w pracach porządkowych na pogorzelisku po tym, jak spłonął kościół w Łękawicy, to twierdzą, że to poczucie, że znika coś bezpowrotnie, przypomnijmy, tam była przepiękna Biblia Pauperum, kościół drewniany, to były to lata 90., a do dziś ludzie widzą to tak, jakby to się działo wczoraj. Więc najpewniej robi to ogromne wrażenie, zwłaszcza, że każda społeczność, pięknie o tym pisze Marquez w 100 latach samotności, każda społeczność ma takie miejsca wspólne. Miejscem wspólnym jest cmentarz, miejscem wspólnym jest izba porodowa albo szpital, miejscem wspólnym jest kościół. Dziś również szkoła od wielu lat i całe szczęście od momentu, kiedy wprowadzono powszechny obowiązek kształcenia. Choć w czasach Komunieckiego oczywiście tak nie było. I te miejsca wspólne, niezależnie od tego, jakie mamy z nimi wspomnienia, takie detaliczne, one w całości konstytuują nasze przywiązanie do miejsca, w którym mieszkamy, żyjemy. To są takie repery. I to jest i reper jako punkt odniesienia w przestrzeni, ale również w emocjach. Do tych instytucji się odwołujemy, bo one wymuszają na nas jakiś porządek życia społecznego. Więc najpewniej jak palił się kościół, to wzbudziło to dużo większe emocje, niż gdyby palił się jakiś szeregowy dom. Bo wspólnota coś traciła. Coś, co zbudowała wspólnie i coś, co było dla niej wartością. A mało tego, no dodajmy jeszcze, że to, co było w środku tego kościoła, to też było coś absolutnie wyjątkowego. Jesteśmy w wieku XVII, jesteśmy w baroku. Bieda, nędza, a kościoły przyciągały, to też była istota kontrreformacji, kościoły przyciągały do wnętrza czymś, czego w domach nie było. One były na swój sposób piękne, strojne, zachwycające, przykuwające uwagę, zwłaszcza w korespondencji z biedą wokół i nagle znika takie miejsce. Ono było ze wszechmiar wyjątkowe i myślę, że Komuniecki, opisując to doskonale, to oddał. Te emocje, które towarzyszyły gapiom, którzy lamentowali nad czymś, co już nie wróci w tej formie. Wróci w innej, ale jakiś smutek z uwagi na stratę pozostaje.
2: Każdy z nich był związany emocjonalnie z tym miejscem, bo tam były chrzciny, tam były śluby, tam były pogrzeby. To było jedno z najważniejszych miejsc w tym środowisku.
3: Tak, jeśli dodamy jeszcze do tego wątek związany z religijnością tamtych czasów, no to jest epicentrum. Tak, to jest epicentrum wspólnoty. Bezdyskusyjnie to było bardzo ważne. Co do specyficznych rzeczy, które się jeszcze wydarzały, możemy przytoczyć tutaj jeszcze taką opowieść, że sporo tych informacji, które przytacza Komuniecki, to są takie, oczywiście informacje historyczne, potwierdzone, bardzo ważne i cenne, ale jest też tam sporo takich mitów miejskich.
4: Legendy podań.
3: Tak, to i sensacje sąsiedzkie. Ładnie tutaj jest to powiedziane. Otóż pan Piotr Kowalski pisze tak. Kronikarz czy pamiętnik? kronikarz, notując znane sobie, jak często się zastrzegają autorzy, znane sobie z autopsji fakty i to, o czym wówczas chętnie rozprawiano, dokumentuje tę dwuznaczną i ryzykowną ciekawość, jaka kazała poszukiwać bulwersujących doniesień, plotek i pogłosek. To ona zmuszała do wsłuchiwania się w doniesienia o dziwach przyrody, o monstrach, potworach, które niekiedy pojawiają się całkiem niedaleko bezpiecznego codziennego życia. No o tym też świetnie pisze Bettelheim, analizując bajki i baśnie, nie? To, co pojawia się u Grimmów czy Andersena, no to ten niepokój czyhający gdzieś za rogiem w ciemnościach, nie? U Andersena może jest więcej melancholii i smutku, a u Grimmów tam co chwilę ktoś komuś coś odgryza. Trup goni trupa, to jak na bajki. One miały potężny walor ostrzegawczy, nie? Taki, miały tak skutecznie przestraszyć, żeby tabu zostało tabu. I tu się pojawiają podobne rzeczy. Komoniecki nie jest wyjęty z kontekstu. On się wychował w pewnym świecie, w którym pewne normy, zasady, reguły miały obowiązywać i należało wykorzystać dostępne narzędzia, aby utrwalić te pozytywne i negatywne dla społeczności schematy. Zatem to właśnie ta ciekawość zmuszała do wsłuchania się w doniesienia o dziwach przyrody, o monstrach, potworach, które niekiedy pojawiają się całkiem niedaleko bezpiecznego codziennego życia. Niekiedy nie są to nawet szczególnie przerażające swoją fizycznością, nienormalnością przypadki, lecz serię dziwnych zdarzeń. Taka powtarzalność czegoś, co mieści się na skraju normalności, poddaje szczególnej próbie granice dopuszczalnych niedorzeczności natury. No, czyli niby nie, ale tak. Są takie rzeczy, które jednak mimo wszystko w szczególnych okolicznościach jesteśmy w stanie zaakceptować. Najczęściej te szczególne okoliczności wynikają z faktu, że one nam się przytrafiają. Trochę trudniej nam to zrozumieć u sąsiadów. Jak to jest nasza historia, to ona zwykle, jak to kiedyś ujął mój kolega, to jest inna sytuacja. No i tu jest podobnie u Komonieckiego. To też te niedorzeczności natury, jak dotyczą nas, to jest inna sytuacja. Tak jest na przykład, gdy rodzą się bliźnięta, pisze autor. U Komonieckiego to było jednak sensacyjne wydarzenie, choć nie dziwaczne, bo takie rzeczy się zdarzają. Przeżywalność bliźniąt była trochę mniejsza niż przeżywalność dzieci, które rodziły się w pojedynkę, ale i tak ta śmiertelność noworodków była przerażająca. Najczęściej przyczyna śmierci kobiet, która nie była śmiercią ze starości, to była właśnie śmierć połogu, tak? Porody były śmiercionośne. Także to był moment radości, ale też moment bardzo często potężnego smutku. Zdarzyć się to może, choć raczej nieczęsto. Niczego wszak o genetycznej skłonności wówczas nie wiedziano w kontekście bliźniąt. Takie porody specjalnej uwagi nie wymagają. Zupełnie inaczej, gdy to, co rzadkie, powtarza się z osobliwą regularnością. Zatem w rodzinie bliźnięta rodzą się wielokrotnie, trzeba już się zacząć nad tym bardzo poważnie zastanawiać. Czyli jak raz to okej, ale jak częściej, no to o coś wszak może tu chodzić. O czymś mają te zdarzenia powiedzieć. I tu cytat z Komonieckiego. Dnia 3 listopada 1717 roku Agnieszka Kalfa-Sionka, tu z Żywca, rodziczka, w Stopniach w Podgórzu się wydawszy za syna sołtysiego, po połogu umarła, zrodziwszy dwoje bliźniąt, a przedtem też miała i porodziła porządką dwa razy po dwoje bliźniąt. Co się dziwowano, że po trzy razy jedno po drugim to się stało, a te wszystkie pomarły, tylko jedno zostało. Znowu przydarzyło się też na Milówce u Macieja Szabla, że Dorota Szczotkowna, małżonka jego, troje bliźniąt porządką porodziła, a tylko było między nimi syn jeden. Także w mieście Żywcu przygodziło się Weronice Gniłkowej, mieszczce żywieckiej. Już sam fakt, że nie było nawet określenia trojaczki, świadczy tylko troje bliźniąt. To oznacza, że to faktycznie musiało być absolutnie zaskakujące. No a w przypadku Agnieszki Kalfa-Sionki tragedia, bo trzy razy pod rząd ciąże mnogie najpewniej wykończyły organizm tej kobiety. Bliźnięta nie mają dobrych skojarzeń mitologicznych, pisze autor, ale sądząc po zapisach XVIII-wiecznego kronikarza, w mniemaniu potocznym nie było już śladów podejrzeń o demoniczne koneksje. Nie ma też niepokoju o naturę każdego z narodzonych dzieci. Niepokoić zaczynają dopiero dziwne zbiegi okoliczności, gdy zdarzenie możliwe, lecz rzadko spotykane, powtarza się nazbyt często. Seria identycznych, uporczywie powracających realitates wywołała wiele niespokojnych myśli i podejrzeń u ludzi zazwyczaj skoncentrowanych na oczekiwaniu znaków i cudownych ingerencji.
2: Bliźniaki wcale nie były takie mocno wyczekiwane w takim środowisku. To było trochę nienormalne. W związku z tym trzeba było się temu przyglądać.
3: Tak, a trzy razy pod rząd bliźnięta, żadnej kobiecie chyba tego nie życzymy. Ale pojawiają się dziwniejsze rzeczy dla Komonieckiego. Gdzieś bliźnięta nie budzą żadnych zdziwień i zaskoczeń. I wtedy też nie powinny. Natomiast Co pisze Kołoniecki w kontekście innych zaskakujących rzeczy? Pani Buniatowiczowa urodziła przedwcześnie syna. Na skutek uniesienia się gniewem. Uszy i twarz dziecka były podobne do zajęczych. Niemowlę żyło przez tydzień całkowicie bez jedzenia, cierpiąc ciągle na epilepsję. Mówią, że Buniewiczowa poślubiła swego krewnego po śmierci pierwszego męża. Nie chciała ona, żeby ludzie oglądali owoc tego połogu, a nawet starała się zataić go ze względu na obowiązek chrztu. Tegoż roku 1710 przydawały się różne dziwowiska i przypadki. Naprzód, we wsi w Ujsołach, owca porodziła 5 jagniąt jednym rodzajem. U Marcina Łabusa w Sopotni na Średnim krowa urodziła 4 cieląt. Będąc jako szczenięta, 3 było żywych, a 4 nieżywe, a te przedziwnie becząc pozdychały, które do ziemi zakopano. Znowu na dworze obszarskim krowa urodziła ciele o 2 głowach żywe, a to kazano zakopać. W Krakowie zaś w miesiącu lutym na Szczepańskiej ulicy narodziło się dziecię mające 2 głowy z jednej szyi wychodzące, także ręce i nogi podwójne, które były spojone albo zrośnięte jedna z drugą, z których głów jedna rano umarła, a druga po południu. A to rozprówszy, znaleziono w nim 2 wnętrzności, a tylko 1 serce, które monstrum dano odmalować i na ratuszu krakowskim na widok ludziom przybito. Co to było prognostykiem rozdwojenia w Polsce panów, będąc królów 2 ukoronowanych, a co wojny z pustoszeniem w Polsce były. A na to dziecię sam carowic moskiewski patrzał, który w Krakowie rezydował i do cara ojca swego kazał odmalowanie odesłać.
2: No, wstrząsające historie.
3: Tak, no i tu to, że w bliźniętach syjamskich doszukano się pewnych reguł rządzących organizmem politycznym w tym okresie. Tak. No i wszystko pasuje. Wystarczy tylko dobrze pomyśleć, jak się okazuje, i można sobie świat wytłumaczyć. Monstra są dla kronikarza, ale także dla jemu współczesnych niedorzecznością natury bądź znakiem, ostrzeżeniem przed nadciągającymi kataklizmami. I takie, zdaniem autora mniejszej publikacji, należy odczytywać. Kołoniecki, jak pisze o monstrach, to nie informuje o fakcie, ale wskazuje, że to jest jakiś katalizator, że z tego coś albo wyniknie, lub też jest to, tak, to jest ostrzeżenie, którego celem jest wskazanie pewnej uważności. I zwykle to przegapiamy, oczywiście nie wyciągamy z tego wniosków, no i później jak rąbnie, to tylko echo idzie. I na tym pewnie w istotny sposób wtedy się skupiano, że to był czas ogromnej zabobonności. Spotkanie z bestią, monstrum, które w jakiś sposób zdaje się należeć do świata człowieka, zrodzone przez kobietę, przypomina swoim ciałem człowieka, wystawia na ciężką próbę potoczne wyobrażenie o sensowności świata, jego harmonii i celowości każdego z elementów. No bo jak sobie zracjonalizować fakt, że pojawia się coś, co do niczego nie pasuje i jest jeszcze żywiołem niszczycielskim? Tak, umiera dziecko, wygląda nietypowo, umiera matka, a jeszcze w związku z tym jakiś piorun albo 2 królów, no to to wszystko razem do kupy psuje wyobrażenie, że świat został stworzony przez Boga w sposób harmonijny. I ta koncepcja świętego Tomasza z Akwinu, która się pojawia, jest pokłosiem jego głębokiego studiowania Arystotelesa, to jest ta koncepcja, która daje człowiekowi ukojenie. Tak, wierzymy w to, że świat może być harmonijny, że jest. No ale co w sytuacji, kiedy nagle takie coś? Kiedy się pojawiają elementy niepasujące, dekonstruujące nam zupełnie nasz spokój wewnętrzny. Nasze przekonanie, że jutro będzie dobrze i że będzie, że Bóg wie, co robi, i w związku z tym nie ma się czego obawiać. A to się nagle okazuje, że owszem.
2: Ale przez wiele lat, mówiąc szczerze, niewiele się zmieniło. My się do tej pory boimy odmienności i dziwnie na nią reagujemy.
3: Oczywiście, że tak. I zamiast poszukać walorów tej odmienności albo pochylić się nad tragedią kogoś, kto jej doświadcza, bo wyobrażam sobie, że w wieku XVII czy na początku wieku XVIII naturalny poród bliźniąt syjamskich dla kobiety był końcem życia, bo musiała być tragedia dla kobiety, dla rodziny. Ja tu zamiast szukać przełożenia na kondycję polityczną ówczesnej Rzeczypospolitej, warto by było skupić się na tragedii rodziny, ale mamy jako gatunek taką potrzebę sensacyjności. Niestety. I co się dzieje w takich sytuacjach? Pisze bardzo ładnie autor. W takich sytuacjach pojawiać się muszą pytania dramatyczne o samego człowieka, jego szczególną pozycję we wszechświecie i tak dalej. Monstrum takie jest przecież zbyt ludzkie, by nie sprowokować pytań podstawowych i niebezpiecznie prowadzić do poczucia pomieszania, lęku, a nawet światopoglądowego kryzysu. Zatem wyjaśnienie tego za pomocą innych zjawisk trochę nam wycisza emocje. Nie skupiamy się na tym, może na smutku, może na rozpaczy, tylko skupiamy się na jakichś innych obszarach, które odciągają naszą uwagę od tych spraw najtrudniejszych.
5: SK Beskidy.
6: Dzień dobry Pani Marysiu, jesteśmy u Pani Marii Grzegorek w Juszczynie. Co by się więcej dowiedzieć o stomatnych rzeczach, których ja już nie pamiętam. A tym razem chciałabym się spytać o Dzień Targowy. Jak to wyglądało na Żywiecczyźnie?
7: Witam pięknie. Dzień Targowy na Żywiecczyźnie, no to zawsze był we środę. To gaździny, co miały mleko, masło, a nie miały ta wiela czego innego do przedania, to przeważnie szły tutaj do gronia, na nogach i potem na sastów i kuzywcu. No i szły na torg pod Łopsory.
6: Sastów jest tam na Czebini.
7: Na Czebini, no. To i szły na torg pod Łopsor nazywali. Torg był pod Łopsory. No i tam, wiecie, przodowały, handlowały, a zaś za to kupiły gajsu, soli, kapkę cukru.
6: Co to był gajs?
7: No to była nafta do lampek naftowych.
6: Tabak pewnie.
7: Tabak, chłopu, no to trzeba było iść do trafiki i w trafice kupić tego tabaku. No, ale tak, co więksi gazdowie, no to wiecie, mieli konia. No to siadały baby ze synem, albo też z chłopem swoim, jak chłop żył, no i jechali na torg. Na torgu to tam, wiecie, roztomajtne rzeczy przodowali. I zwierzyna była, gowiedź, bydło, kury, gęsi, co jeno kto miał, to se, co by se zaś kupić, co ince. Czy jakie oblecyni na siebie, czy co ka. Czy jakiegoś dziorta do chałupy, no co ta było potrzeba, bo jak już się gorki podziurawiły, no to trzeba, jak się nie dało już załotaj, no to trzeba było kupić nowy. No i tak to mlecy, co na tym torgu się działo. Nawet z Justyny jeździła tako, łódź ślopka godali baba i ona jeździła kozdy torki. Ludzie tam się schodzili pod obsorem, wiedzieli ka u nas towo i ona nastawiała ręce, nogi, kości kany, kto co miał, to i ta dali jaki pieniędzy, to Gorzołecki też wypiła, także zaździł ją, kto przywiózł na...
6: Lekarz raz w tygodniu.
7: Tak, raz w tygodniu zawdy jeździła, jak ino się dobrze czuła, to bardzo długo jeździła. I tam się ludzie schodzili. No to tak, jak przyjechali, to przeważnie jak już jechali wozem, a grubsi gazdowie w jesieni już, wiecie, po zbierkach, to ta ziomniaków kapkę sprzedali, jak mieli pełną piwnicę, jak zaś mieli zbozo więcej, no to przedali. Góry już jajka niosły ku jesieni, te młotki, co się wylęgły w czas, no to nabrali jajek, no to gaździno honornie se jechała na wozie. No ale czasem i wzięny i te gaźdy, co szły na nogach, no to nazot też ich czasem wzięny ku chałupie. Nakupili chleba, bułek, takich słodkich kukiełek, no i wiecie to, co najważniejsze, tej soli, no i tego gajsu i cukru trochę, no i kto nie miał, no to i mąki, bo wiecie, nie zawdy ta było tela, żeby co chwila do młyna jeździć i wozić. No to co trzeba było, to się pokupowało i jechało się ku chałupie. To już jak jechali na zód, to dzieciska już czekały na mamę u drugicy, ta wiedzą jakie bułki, dobre kukiełki, słodkicy, co tak się cieszyły.
6: Sami takich nie umieli upiec, co?
7: No, chociaż w chałupie się piekało, ale to wiecie, takie słodkie, jakieś dobre, no to już to się w Żywcu kupowało u gałusków, bo oni to tam mieli. Ale przychodzili też ku gazdom tam i zjednali do roboty tam pod Łopsor, bo tam mieli wielkie pole gałusko.
6: Kiedy ten Łopsor, chato
7: było? To było tu pod kościołem, jak przemienili w stronę tu starego szpitala. Tutaj to
6: było. I tam było,
7: tam było 50 hektarów pola, mieli gałuskowie. I trzeba było to obrobić. Tego było strasznie dużo. Także przychodzili na torgi, szukali takich sykownych młodych parobków z koniami, czy co, bo jak sadzili, czy sioli, to potrzebowali. No to tam mój ujek, też tam babka godali, że jej syn, to on też tam jeździł robować do tych gałusków. No to ta, wiecie, godnie pojedli, bo oni mieli piekarnię. No i to im tam zawsze dali pojeść i zapłacili i od tej roboty. To też ci właśnie gazdowie przychodzili i też tak jednali. No to jak się im to tak sprawdził, że był sykowny, no to go stale pytali, każdy rok. No i tak się tam zmówiali. No niektórzy gazdowie to zawdy kupowali nie u Żydów, ba kupowali u U Płoloków to była ta kopani Runckowo, co ona miała sklep, to moja babka zawdy u niej kupowała, to potem jak przychodziło na święta, to ona syćkim tym swoim, co ich znała, co kupowali u niej, dawała kolędę. Dawała gorstki, szklunki, jakieś gorki, każdy rok co insa. I było to bardzo bogate, niektóre były z porcelany, niektóre talerze były fajansowe, ale gorstki były porcelanowe. I te szklunki ze skła.
6: Ale to jak się dostało, że więcej było tych właśnie Żydów, mieli sklepy niż Polaków?
7: Więcej było Żydów, no to tak, niektórzy nie mieli zapłacić. No to nieśli do Rądskule, babka mieli rentę, no to mieli pieniądze, bo u Rądskuli trzeba było zapłacić, nie dało się na krychę brać.
6: No ale czym więcej właśnie tych Żydów miało sklepy, co byli bogatsi?
7: Tak, oni umieli prowadzić geszeft, no. A ci, co oni z tego zyli, z tego handlu i oni lepiej to umieli opanować ten handel niż nasi górole, niż nasi Żydcocy. Także kto nie miał pieniędzy, seł do Żyda, a Żydy zaznaczą kryską, kto mu ma dać.
6: A potem zrobił drugą kryskę do tego.
7: I trzeba było potem powiedzieć na jaki cos, bo jak nie, no to przyjeżdżali, zabrali ci cielecy, co jak ześ nie płacił długo, albo ci do sądu oddali, jak za dużo było nabrane. A Żyd kolędy nie dawał. No także nie wartało do Żyda chodzić.
6: A jak oni się tam na tym targu dogadywali, dobijali targu, jak to gadali? Bo trzeba było nieraz, bo tak, jak się nie targujesz z nim, to się czuje taki uobrażony, czy co?
7: Tak, tak, bardzo się tarzyli się strasznie, strasznie, a przybijali, a zaś nie, a ten się nie godzi, a ten się godzi, a tak. Ja zdobili targu, jak to było zwierzę, jaki, czy co? No to trzeba było zapłacić, ale jeszcze trzeba było dać pasterzowi lutek, to jaki tam pieniądzek temu, co to pos, co tam odbywał, ten lutek trzeba było zapłacić.
6: Ja pamiętam taki wierszyk, nie wiem skąd mi się wziął, jak się targowali, było takie coś o zwierzętach, kilo za te woły, 4 talary, kilo za te siwe, 4 prawdziwe. I przybijali ręką, dej, no. Panie Boże, co by się chowało. No. A to musieli jeszcze splunąć, chce coś ich na to mnie.
7: No,
6: tak,
7: to
6: sobie
7: to już było przeklepane.
6: A jeszcze poteśli do Żyda, do karczmy.
7: I trzeba było nagowieć, to nie tak do ręki dawaj, bo nagowieć trzeba było wyhnąć porwóz na krowę i dopiero se gazda brał.
6: Żeby się.
7: A oglądali, a cymok, cienki rogi, a cymok, zęby. Cymok grube, cymok zęby kuj, a cy krowa moci grubą zyłę pod brzuchem, cy będzie mlec, no a jaki mowie mięcko, a cy moraci zdrowe, no i taki było.
6: Ale łopijali to po tajesce?
7: To znaczy się raczej nie łopijali. Jak poszli kupować co, a tanio kupili, no to se tak kuchał pierzieni cosik, nie? Jakiegoś pocka se kupili i cyta poszli do Żyda na kwaterkę jaką wypić, piwska albo cegła. Jeszcze chciałam powiedzieć, że jak szli na torg, no to zawsze starali się wziąć zieli torgowe. Albo to my możemy powiedzieć, że to było zieli świętojońskie, bo zieli świętojońskie to wiesz co to jest? Ty nie wiesz.
6: No poświęcone ziele.
7: Ale jakie? Wiesz? Dziurawiec. To jest zieli świętojońskie.
6: Tak?
7: No.
6: A to po co to brali?
7: Bo to brali, żeby się torg wydarzył, żeby tanio kupili albo dobrze sprzedali.
6: Dziurawiec brali ze sobą?
7: No to zieli się nazywało torgowe albo zieli świętojońskie do kieśnicy by się darzyło. No powiem wam, że na torg to była ważna rzecz, żeby zajechać, bo wtedy następowała ta wymiana. To kupili, to se sprzedali, to se kupili, to se tam najęli się do roboty, to zaś gazdowie się zeszli i mieli dziwkę do wydania, to kawalera do łozynienia. No już się ugodali i to torg był taki woźny, jak nie przymierzając idzenie w niedzielę do kościoła.
6: Tak to było, zadaj, tak to bywało. I też łodzieni na tym torgu można było popatrzeć, kto skąd jest, bo oni się umieli pięknie różnić, jak
7: tak,
6: się to godą.
7: Tak, u każdej wsi było troszkę inne łodzieni. Jeno, że na torg to się tak pięknie, wiecie, nie oblekali. trzeba, to by przeważnie były siwizny, bo to przez do tych kabotków wysywanych nikt się nie ubierał, no bo ta się by byle kawy maścił na tym włezie, czy przy koniu, czy przy tych krowach.
6: Pani Marysiu, bardzo dziękuję za kolejny ciekawy temat i to tak było opowiadane, że się naprawdę przeniosła w tamte czasy i umiała sobie to wyobrazić, jako to na tym targu było. Chociaż jak była dziewczynkiem, to my też sprzedawali borówki, bo trzeba było na trampki do szkoły zarobić, sobie sobie kupić takie, jakie się nam widziały. Grzyby. Czy maliny się zbierało. No to były takie czasy, które ja jeszcze kapkę pamiętam, ale teraz to już jest całkiem inne czasy, a 50 roków czy 60 też było inaczej. Także to się wszystko zmienia i fajnie by to było właśnie mieć. Dziękuję właśnie za te wiadomości, bo jak się to za ileś tam roków odsłucha, to będzie całkiem inny świat.
7: Tak.
6: I niech ze to kany zostanie.
7: No ja też dziękuję, żeś mnie wyposłuchała.
6: Dziękuję bardzo.
5: SK Beskidy.
1: Dzisiaj mamy dla naszych słuchaczy opowieść o wyjątkowym budynku. Budynku, który każdy w Żywcu doskonale zna, ale nie do końca chyba zna jego historię i jego losy. Opowiemy wam nieco o budynku starostwa powiatowego, ale jak się za chwilę pewnie dowiecie, ten budynek wcale do starostwa od zawsze nie należy. O wszystkim opowie wam tradycyjnie Dorota Fir.
8: Witam państwa serdecznie. Historia budynku starostwa powiatowego w Żywcu jest naprawdę bardzo ciekawa i wydaje mi się, że jeszcze nie do końca poznana. Ponieważ dokumentacja, która powiedziałaby na pewno coś więcej, znajduje się w archiwach i w Krakowie, i we Lwowie. W poszukiwaniu jakichkolwiek informacji dawnej rezydencji tego pierwszego właściciela trzeba było sięgnąć do archiwów kościelnych. I to, co jest niesamowite i myślę, że większość z Państwa nie zna tej historii, że obecny budynek starostwa powiatowego to dawna, dwudziestowieczna albo z końca XIX stulecia rezydencja księdza proboszcza ze Ślemienia. Kim był ten ksiądz proboszcz ze Ślemienia? To słynny Tomasz Czapella. Gdzie możemy szukać jego nagrobku? W Żywcu, na cmentarzu świętego Marka przy ulicy Sienkiewicza. Najpiękniejsza neogotycka kaplica to miejsce pochówku księdza kapeli, urzędnika, bo o tym zaraz też opowiem, jak i właściciela budynku, w którym dzisiaj rezyduje starostwo powiatowe w Żywcu.
1: Pani Doroto, ale jak to się stało, że ksiądz ze Ślemienia, budynek w Żywcu i pochowany jeszcze na cmentarzu świętego Marka, również w Żywcu?
8: Tak, sytuacja wydaje się skomplikowana, ale już Państwu wyjaśniam. Tomasz Czapella urodził się w ogóle w Nowym Sączu. To nie jest człowiek, który pochodzi z Żywiecczyzny czy z Żywca. W 1842 roku w rodzinie mieszczańskiej. Tam ukończył szkołę podstawową, tam ukończył szkołę gimnazjalną. Teologię studiował w Tarnowie. Kiedy się pojawił w Ślemieniu? W 1875 roku administrował parafię i rok później zostaje proboszczem w Ślemieniu. Jego kariera toczyła się właściwie szybkim tempem, mówię tutaj oczywiście o karierze duchownego, ponieważ stał się notariuszem dekanatu Suskiego oraz wicedziekanem. Pojawił się w Ślemieniu, czyli na Żywiecczyźnie, i tu zainteresowała go praca społeczna i urzędnicza, że tak powiem, ponieważ bardzo aktywnie włączał się w taką działalność społeczną i polityczną. I trzeba wiedzieć, że pod koniec XIX stulecia był członkiem i delegatem Rady Powiatowej w Żywcu, Rady Szkolnej Okręgowej oraz został urzędnikiem w Wydziale Powiatowym i pełnił funkcję lustratora. Warto też nadmienić, że w Ślemieniu rozwijał taką, i w ogóle na Żywiecczyźnie i w Żywcu, działalność związaną z kółkami rolniczymi, ponieważ właśnie z jego inicjatywy w Ślemieniu powstaje to kółko rolnicze, którego był pierwszym prezesem, natomiast także przyjął funkcję wiceprezesa Zarządu Powiatowego Towarzystwa Kółek Rolniczych w Żywcu. No i co dzieje się dalej? Myślę, że bardziej zainteresowała go jednak działalność społeczna, można powiedzieć polityczna. I w 1895 roku, on ma 51 lat, rezygnuje z probostwa w Ślemieniu. Nie mamy informacji, czy rezygnuje z duchowieństwa. Wydaje mi się, że nie, ponieważ na epitafium znajduje się jednak informacja, że pochowano tu księdza proboszcza ze Ślemienia i osiadł na stałe w Żywcu. Możemy przypuszczać, że właśnie na przełomie XIX i XX stulecia, kiedy już stwierdził, że będzie pracował w naszym mieście, będzie pracował też na rzecz powiatu, wybudował, stać go było na to, małą rezydencję przy dzisiejszej ulicy Krasińskiego 13. Gdybyśmy popatrzyli na Żywiec z jego perspektywy, czyli przełom XIX i XX stulecia, właściwie tą pierwszą willę, rezydencję buduje naprawdę w szczerym polu. Pomimo, że w bliskim sąsiedztwie wyższego miasta, w bliskim sąsiedztwie parku arcyksiążęcego, natomiast no nie ma tej zabudowy, którą Państwo dzisiaj kojarzycie, placówek urzędniczych, placówek, które służą nam dzisiaj tutaj wokoło i szkolnych, edukacyjnych, i że tak powiem społecznych. Szczere pole, zielone pole. Dzisiaj ta sytuacja oczywiście się zmieniła, natomiast miejmy też tą świadomość,

0: Wtedy z testamentu będziemy mogli po prostu wyczytać coś więcej. No i co się z tym księdzem Czapeleą stało? Oprócz tego, że naprawdę bardzo prężnie tutaj działał, umarł w 1906 roku, to było dnia 2 listopada, na atak serca, tak jak odnotowują dokumenty parafialne, i ma 64 lata, więc też wcale nie jest starszym człowiekiem. Zostaje pochowany na cmentarzu przy kościele świętego Marka. Dla niego zostaje wzniesiona ta najpiękniejsza neogotycka kapliczka, zaprojektowana przez Urbana. Naprawdę warto na nią zerknąć, przypomnieć sobie, jak wygląda. W środku oczywiście ona jest jeszcze nieudostępniona dla zwiedzających, natomiast w środku znajduje się płyta epitafijna, to co jest ważne, oczywiście samego księdza Czapeli, jak i płyta poświęcona Antoninie Górskiej, która opiekowała się księdzem i zadbała o taki godny pochówek księdza Czapeli, była spadkobierczynią. I właśnie od spadkobierców księdza Czapeli CEKA Starostwo jeszcze w 1906 roku kupuje budynek, czyli ten budynek przy ulicy Krasińskiego 13. Mamy nawet sumę 36 tysięcy koron. No i ten budynek od razu był przeznaczony na siedzibę starostwa. Pamiętajmy, że wcześniej starostwo znajdowało się w Starym Zamku w Żywcu i w części budynku magistratu na rynku, a od 1906 ma swoją siedzibę. No ale oczywiście trzeba było budynek powiększyć. Czy odświeżyć, trudno nam powiedzieć, bo myślę, że to był stosunkowo nowy obiekt, więc na pewno powiększyć. No i to, co udało się ustalić, to przede wszystkim fakt, że dokumenty, plany architektoniczne w 1909 roku wykonuje słynny budowniczy z Zabłocia, Robert Fitzganger. Te plany się zachowały i wiemy, że budynek został powiększony o skrzydła, że przede wszystkim zostało dobudowane piętro, pierwsze piętro, że wejście, które Państwo świetnie znacie, to są właśnie przynajmniej te czasy, czyli rok około 1908-1909. Ten przód, ryzalit, wejście do starostwa z bardzo efektownym balkonem podpartym na kolumnach, do tego bardzo przestrzenne okna z dekoracją, ciekawie zaprojektowane dachy i jakby z trzech stron bardzo ciekawy pomysł zwieńczenia tych ryzalitów takim schodkowym daszkiem. Więc wszystko to naprawdę w bardzo dobrym stylu zostało zaprojektowane, powiększone i na szczęście ta dokumentacja Roberta Fitzgangera z datą, pieczątką, podpisem zachowała się.
1: Ale pani Doroto, warto o tym wspomnieć, że początek XX wieku to ważne wydarzenie artystyczne w tym budynku.
0: Tak, i kolejna niesamowita ciekawostka. Jesteśmy pomiędzy zakupem przez CEKA Starostwo budynku, a remontem według planów Roberta Fitzgangera jest rok 1908. Trudno powiedzieć, na ile prace się toczyły, czy dopiero po 1909 mogło to być już od razu po zakupie. Jan Kazimierz Olpiński, lwowski artysta, który na ten czas mieszkał w Żywcu, był związany także ze starostwem układami, że tak powiem, edukacyjno-oświatowymi, ówczesnymi. Przyjeżdża do naszego miasta i miejscem pierwszej wystawy jego prac, a to była dosyć duża wystawa, jest właśnie budynek Rady Powiatowej. 40 płócien prezentuje w tymże budynku, a co najciekawsze czy najważniejsze, to fakt, że otwarcia wystawy dokonał sam arcyksiąże Karol Stefan Habsburg. I myślę, że to było pierwsze zetknięcie się w ogóle Habsburga z lwowskim artystą, świetnym portrecistą, który także był uczniem ulubionego portrecisty malarza naszego arcyksięcia Kazimierza Pochwalskiego.
1: Pani Doroto, ale z postacią lwowskiego artysty wiąże się też bardzo zacna postać żywiecka, czyli Wiktor Idziński.
0: Tak, Wiktor Idziński, zacny lekarz, wspaniały społecznik, urodzony w Żywcu, jego kamienica przy Jagiellońskiej 1 funkcjonuje do dnia dzisiejszego. To jest najpiękniejszy przykład secesji w Żywcu. Warto też na nią zerknąć, z zachowanymi witrażami, jedynymi właściwie tak okazałymi w Żywcu. I teraz co ma wspólnego w ogóle Idziński z Olpińskim i z budynkiem Rady Powiatowej ówczesnej? Przede wszystkim

0: Nasz Wiktor Idziński nie tylko, że był lekarzem, że dyrektorem szpitala, był marszałkiem Rady Powiatu na początku XX stulecia. Wspaniałym społecznikiem, człowiekiem, który działał prężnie, tak samo jak Czapella, na rzecz miasta i powiatu. I Jan Kazimierz Olpiński, oczywiście będąc w Żywcu na początku XX stulecia, bardzo chętnie portretował samego marszałka. Marszałek nie ubierał stroju żywieckiego na ważne uroczystości, tylko strój szlachecki, sarmacki. Znany był z tego, paradował w tym stroju. Na wszystkich ważnych obrazach Jana Kazimierza Olpińskiego właśnie widzimy Idzińskiego w tymże stroju i chętnie fotografował się przed budynkiem starostwa powiatowego czy rady ówczesnej powiatowej właśnie w tymże stroju na paradnych schodach. Natomiast na jednym z najpiękniejszych portretów marszałka Idzińskiego w tle widzimy właśnie już po przebudowie Fisgangera okazały bardzo ciekawy pod względem architektonicznym budynek Rady Powiatowej z około roku 1915.
1: Pani Doroto, stosunkowo niedawno budynek starostwa w ramach olbrzymiego programu termomodernizacji został odnowiony. Ta elewacja zewnętrzna nabrała znowu blasku. Czy to wszystko jest zgodne z tymi starymi, dawnymi fotografiami? Czy można powiedzieć, to wygląd starostwa sprzed ilu lat?
0: Tak, to wygląd starostwa sprzed, można porównać do planów z 1909 roku. Roberta Fisgangera, oczywiście pojawiły się tutaj współczesne elementy, jak prawda, tabliczki, informacje, numeracja, wiadomo, oświetlenie, bo także starostwo jest pięknie iluminowane w nocy, więc te wszystkie wymogi muszą być. Natomiast nic nie zostało przecież zmienione, jeśli chodzi o części architektoniczne. Też bardzo mi się podoba kolorystyka elewacji, jest bardzo taka wysmakowana, moim zdaniem bardzo dobrze dobrana. I kolejny przykład bardzo dobrych projektów, bardzo dobrej rewitalizacji. Mamy się czym chwalić i opowiadać historię tego budynku, ponieważ jest to zabytek. Szanowni Państwo, starostwo powiatowe w Żywcu to zabytek ze wspaniałą historią. No i oczywiście ten zabytek powstał dzięki takim ludziom jak Czapella, potem był pielęgnowany przez radnych powiatowych i wiążmy właśnie ten obiekt nie tylko z ówczesnym powiatem, ale właśnie z takimi postaciami jak Tomasz Czapella, czy chociażby Wiktor Idziński, czy Jan Kazimierz Olpiński.
1: Pani Doroto, pewnie w Żywcu nie brakuje takich właśnie obiektów, które z jednej strony właśnie doskonale znamy, kojarzymy ze współczesnymi instytucjami, a z drugiej strony za nimi kryje się barwna, tak jak w tym przypadku, właśnie historia i dzieje Żywca.
0: Tak, obiekt należy w ogóle do tych, powiedzmy, obiektów z początku XX wieku i zwróćcie Państwo uwagę, spacerując po mieście, że tych obiektów dwudziestowiecznych, które powstały przed wybuchem I wojny światowej, jest naprawdę wiele, jak na małe galicyjskie miasteczko. To są budynki oświatowe, to jest kasa chorych, no i chociażby budynek właśnie Rady Powiatowej w Żywcu, który kiedyś stanął w szczerym polu, tak jak dzisiejszy ogólniak, czyli kiedyś Wyższa Szkoła Realna. Natomiast dzisiaj no po prostu jest w centrum miasta, we wspaniałej kondycji konserwatorsko-technicznej. No i miejmy nadzieję, że kolejne 100 lat tak wspaniale będzie się prezentował.
2: Radio SK. Radio SK. SK Beskid News.
3: Agata Chmielowska, Radio SK. Witam serdecznie. Pani Zbigniewie, przybył pan tutaj na Żywiecczyznę ponad 20 lat temu, z tego co słyszałam, i zakochał się pan w Łusinie. Co w tej Łusinie jest takiego wyjątkowego? Toż to maleńka miejscowość w górach.
4: Tak, ma pani rację. Jest to najmniejsza miejscowość na Łusinie, ale ma niespodziewaną historię. Taka, jaka jest mała, to tak ma wielką historię, która ma wiele tajemnic, wiele zaskakujących informacji otrzymuje poprzez wnikanie w głąb po prostu w dalsze lata. Jeżeli się wnika, to odkrywa się niesamowitą niesamowite zdarzenia dotyczące i mieszkańców, i samej miejscowości, która kiedyś nie była tak maleńka, tylko nawet liczyła 350 mieszkańców i była gminą.
3: No właśnie, dzisiaj na spotkaniu dowiedzieliśmy się, że ta Łysina, choć maleńka w czasach współczesnych, ma ogromną historię. Pan przyjechał tutaj skąd, tutaj na Żywiecczyznę?
4: Ja przyjechałem z Katowic. Z Katowic, bo miałem dość, no, miasta.
3: Wielkiego miasta.
4: Wielkiego miasta i po prostu na emeryturze chcieliśmy być gdzieś w spokojnym miejscu.
3: Bliżej nieba?
4: Tak. I tak, bo osiedliliśmy się na Łysinie, która w takim miejscu, że nad nami tylko gwiazdy.
3: I chmury.
4: Tak, a chmury są pod nami, poniżej.
3: Cudne miejsce i dzisiaj to udowadniał pan, prezentując swoją książkę. Co pana zmotywowało właśnie do napisania książki? Bo nie jest pan pisarzem, jak pan wspomniał, jest pan amatorem z wykształcenia inżynierem.
4: Tak, zmotywowała mnie jedna osoba, Michalina Gruszecka z domu Rachwał, nauczycielka, która zebrała wiele dokumentów i właściwie nie wiedziała, co z nimi zrobić, bo no była, jest już w wieku takim, już, że nie może za dużo zdziałać i myślała, że te zbiory są no po prostu na darmo. I kiedy ja się pojawiłem na horyzoncie, pojawiłem się u niej, no to powiedziała, że mogę zacytować dosłownie, chyba anioł pana zesłał, że pan spełni moje marzenia, że ta miejscowość będzie opisana. Jak zobaczyłem, co ona zebrała, to po prostu sumienie mi nie pozwoliło, żeby najpierw nie opisać rodu Rachwałów, który się okazał takim wiodącym rodem w tej miejscowości o dużym znaczeniu, a potem poszło już dalej. No im więcej w las, tym więcej drzew, szczegółów. Docierałem do takich informacji, które mnie szokowały dosłownie, bo nie spodziewałem się, że w historii tej małej miejscowości będą tak wielkie wydarzenia, takie osobowości tam mieszkały. No nie chcę wszystkiego zdradzać, co jest w książce.
3: Właśnie, odnieśmy się do książki. Dedykowana Łysinie i mieszkańcom tej miejscowości i tym, którzy miejscowość opuścili i są rozsypani nawet po całym świecie.
4: Tak jest. Mieszkańcy już od wielu, wielu lat opuszczali to miejsce, no bo nie było zbyt przychylne do funkcjonowania. Trudne warunki było tam bytowania. Wobec tego wyjeżdżali dosłownie za chlebem. Za granicę, często no, zawieruchy wojenne, pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa powodowały to, że mieszkańcy znaleźli się z dala od tej miejscowości, którą nadal darzą sentymentem. Nawet urodzeni, dam dla przykładu Francuzów, którzy urodzeni we Francji, sentymentem co roku przyjeżdżają na Łysinę. To jest coś wspaniałego, ich wspomnienia są w książce i no, mówią, że to jest magiczne miejsce.
3: I o tym przekonywaliśmy się dzisiaj i sam pan się przekonywał o tym, mówiąc, że ta książka już zamknięta, wydana, nie zmieściła tych wszystkich wydarzeń, historii i dokumentów, które mogłyby się jeszcze znaleźć. Tutaj też na sali padały takie tematy, że warto by było pokusić się o ciąg dalszy.
4: Trudno powiedzieć o dalszy ciąg, ale o uzupełnienie tych informacji, których i tak bardzo, bardzo dużo zebrałem, a ciągle napływają nowe. Te informacje są no nie mniej wartościowe niż te, które umieściłem w książce, ale bardzo bogate w treści i naprawdę żałuję, że wcześniej się nie skontaktowano ze mną, żeby już w tym wydaniu ująć. Zbigniew Bukowski.
2: SK Beskidy.
4: Proszę państwa, my odbieramy swoich znajomych, sąsiadów, a nawet bliskich poprzez różne informacje. I te informacje są, jak się to mówi, też różne. Jedne dobre, drugie złe. Tak odbieramy też informacje o miejscowościach, o nawet władzach miejscowości. Prawda, panie wójcie? No więc różnie przez pryzmat różnych osób różne są opinie. i o Łysinie każdy mógłby coś powiedzieć. Dobrego, może czegoś złego, prawda? Ja może przytoczę tutaj taką anegdotę, bo czas mamy ponoć krótki. Odbiegającą troszeczkę od tematu, ale związaną z tematem. W metrze nowojorskim grał sobie kiedyś Grajek na skrzypcach. Trudne utwory Bacha. I było to przedpołudnie, mnóstwo ludzi się przesuwało, zatrzymało się 7 osób, on grał 45 minut. Jedno dziecko się zatrzymało, ktoś tam rzucił monetę i po 45 minutach ten Grajek uzbierał 32 dolary. Wieczorem w Metropolitan Operze w Nowym Jorku odbywał się koncert, na który bilety były wykupione, proszę Państwa, rok wcześniej. Najtańszy gdzieś tam na jaskółce za 100 dolarów. Na scenę wyszedł skrzypek, wirtuoz klasy światowej. Grał 45 minut. Wielkie owacje były dla niego i był to Joshua Bell. No, po angielsku zło, ale Bell. Tak na marginesie, ostatnio miał koncert w Warszawie 10 stycznia tego roku. Amerykański wirtuoz na skrzypcach. I proszę zauważyć, od okoliczności, które zaistniały, grał przebrany za żebraka w metrze, a potem na największej scenie światowej. Jak go odbieramy i jak go nagradzamy? A teraz bliżej już nas, Łysiny. Jakieś 15 lat temu wyszedłem na spacer z pieskiem. Wychodzę i zauważyłem, że przyjechał jakiś pan z synem na motorze. Stanął i rozgląda się. A ja z ciekawości przechodząc pytam się, przepraszam, a skąd pan tu przyjechał? A z Gilowic. Fakt. Z Gilowic. A pan pierwszy raz znał się nie? Tak, pierwszy raz. I mówię, a jak długo pan w Gilowicach mieszka? No od urodzenia, 40 lat. No i dopiero pierwszy raz pan na Łysinę przyjechał? No tak, no bo wie pan, nie wiedziałem po co tu przyjeżdżać. No, parę chałup na górze, trochę lasu, no po co tam jechać? Ja mówię, no ale dlaczego pan przyjechał? No bo widziałem, że państwo budujecie jakiś dom, taki na horyzoncie było widać jasny, teraz jest ciemny, no zauważałem. I ten dom mnie zaciekawił, co się tam dzieje, dlatego przyjechał. 40 lat po sąsiedzku i po co pojechał. I ja to rozumiem, bo dawniej to w góry się chodziło w jakiejś potrzebie. Ktoś po prostu szedł za chrustem na pole z owieczkami czy z krowami, prawda? Miał cel swój, ale iść w górę bez celu, żeby potem wracać i cię zmęczyć, po co? No więc ja go troszeczkę rozumiałem. Niektórzy nas nie rozumieli, dlaczego myśmy z Katowic osiedlili się na Łysinie. Niektórzy mówią, diabeł dobra, no zmówię. Jak tam dojechać i tak dalej. No faktycznie początki nie były no nieciekawe, ale tak jakoś wrośliśmy w ten klimat, w społeczeństwo. No i ja ciekawy życia zawsze pytałem. Dlaczego tak, dlaczego tak? Różne informacje padały. Ale mijały lata i nigdy nie myślałem o napisaniu książki. Ja też, tak jak tutaj pan, jestem inżynierem. No to gdzie inżynier, gdy będzie się brał za pisanie książek? Jeszcze do tego historycznych, nie pochodząc z tego miejsca. No, utopia. stopnia. Ale były osoby, które bardzo wciągnęły mnie w temat. Zachęciły, a wręcz jak zobaczyłem nagromadzone dokumenty o dziadkach, pradziadkach, wyłożone na stole, no to dostałem szoku, bo nagle te wiadomości, które tutaj nieużytki, tam nieużytki, krowy nie ma już, nawet kogut początkowo piał, teraz już nie, no to no coś tu ciekawego, szkoły nie ma, kościoła nie ma, knajpy nie ma, no właściwie, co to jest ta wyśmina? Proszę Państwa, tak mnie wciągnął ten temat, że 3 lata poświęciłem, żeby napisać książkę. Wiele razy chciałem zrezygnować, ponieważ dochodziłem do takich szczegółów, że mnie aż to krępowało. Dosłownie działa w ten czas, co? Autocenzura, tak? No, ale co mogłem, to przelałem na strony. Poprosiłem znajomych, nie tylko właściwie z tej miejscowości, to jedna osoba z Łysiny, a reszta rozrzucona po świecie, bo z Łysiny nagle się okazało, że wszyscy wybywali przez lata, nie tylko do ościennych miejscowości, ale jak się to mówi w Polsce, a nawet za granicę. Dotarłem do tych osób i te osoby napisały w książce wspomnienia swoje i swój podzieliły się sentymentem do tej malinkiej wioski. Wioski, która może przez, gdyby nie osadnicy nowi, to by nie wiem, czy byłaby sołectwo. Bo proszę Państwa, Gilowice, ile mają mieszkańców? Mój tam, a wie?
5: 4,5 tysiąca.
4: Proszę? 4,5 tysiąca, no to już znaczna liczba. No to w porównaniu do Łysiny, gdzie żona ma, jak się to mówi, znajomość każdego, bo tam się wszyscy znają, prawda? No to naliczyła 80 osób, którzy na stałe są w tym miejscowości. To, że gmina podaje, że jest 100 ileś, 113, no to dla celów statystycznych, ale część jest w Irlandii i tak dalej, i tak dalej. Dzieje tej miejscowości, tych dziejów nie będę opisywał. Pokażę Państwu coś, bo nie chcę zanudzać już zbyt długą tyradą. Szybciutko przejdziemy przez kolejne slajdy. Nie wiem, czy Państwo wszyscy przeczytacie. Jak nie, to głośno przeczytam, bo to szybciej pójdzie. Ale nie muszę. Państwo widzicie, na jakiej wysokości ta miejscowość jest, 650 do 780 metrów nad poziom morza, czyli można powiedzieć w przybliżeniu 300 metrów wyżej niż Gilowice. Zajmuje obszar 163 hektary, naprawdę jest to mała miejscowość. Czym się zajmowano i można przeczytać rolnictwem, kamieniarstwem, ponieważ widać to po kapliczkach. Wszyscy słyszeli o zamczyskach, nie będę tego rozwijał, bo po prostu może macie więcej wieści niż ja na ten temat. O widokach też nie, ale tutaj na końcu napisałem, że działa tylko Ochotnicza Straż Pożarna, koło gospodyń wiejskich, które prowadzi Izbę Regionalną. Początki wsi Łysina trudno sprecyzować jak każdej miejscowości, no bo po prostu w ten czas nikt tego nie notował. Tylko jakieś gdzieś zdawkowe były zapiski, ale pod koniec XVI wieku, czyli tam 1500 z groszami, lub z początkiem XVII pojawiają się zapisy. I skąd się miejscowość wzięła? Częściowo może był to wpływ Wołochów, czyli tych, którzy z południa docierali w te tereny, też wam już wiadomo po czym, po nazwiskach, że ktoś się nazywał Walaszek, Janos, Tomiczek czy Rus. Poza tym było to miejsce taki azyl, z którego no, ludzie uciekali z nizin, w góry, chowali się w lasach, co było przez lata. Zawsze unikali czy pańszczyzny, czy podatku. Wiadomo, do dzisiaj tak bywa. I tak powstała wieś Zarębna, bo często się mówi, że to że są półrolki. To tak dla wyjaśnienia, półrolki to są na nizinach. To jest tutaj w Lidowicach, natomiast tam trzeba było wyrąbać trochę lasu, żeby mieć co uprawiać. W książce będzie dokładnie to opisane. Do dziś też funkcjonują takie, trudno powiedzieć, dzielnice, ale mam takie rejony wsi pochodzące od nazwisk. Kruby, Jagoszówka, Ścieżku, Beroki, Gawrony i tak dalej można wymieniać. Nie będę tego tutaj zawodzić, bo i tak to, jak się to mówi, ulata. Najlepiej to w książce przeczytać. Jest to jedna z pierwszych map rejonu Wyciny. Ja może pokażę tutaj, jeżeli to jest widoczne, pod jedynką, zaraz gdzieś pójdę, o, jest strzałeczka, pod jedynką w samym środku. To jest miejsce, gdzie znajduje się Łysina i ona już tu jest opisana na tej mapie, tylko mało czytelna. Tu Łysina. Szóstka to jest znany Ścieżku Grob. Nazwa nieprawidłowa, ale tak przyjęta. Prawidłowa jest nazwa Łysina. To też wyjaśniam na łamach książki. Ciekawy kształt jest grzbietu tej góry. Po lewej stronie Krzykrzyca, ale najciekawszą, może tutaj taką, na co chcę zwrócić uwagę, jest droga po grapie. Widać taką kreseczkę po grzbiecie tej żmii. To była, proszę Państwa, główna droga prowadząca właściwie można powiedzieć z Żywca czy z Łękawicy do Wadowic, do Suchy, po grzbiecie góry, nie doliną, gdzie rozlewały się rzeki. Na dowód tego, zobaczymy następną jeszcze mapę, ale to jest rok 1779, kiedy opracowywano wojskową mapę, to podpułkownik Miega na zlecenie opracował tą mapę i widzimy w lewym dolnym rogu zalążek drogi wojewódzkiej aktualnej wrysowany do okrajnika. Dalej już do Suchej na razie nie rysowali. A w górę na północ to jest zaznaczona droga przez Kocierz na Przełęcz Kocierską, żeby połączyć z drogą cesarską. Położenie Łysiny było ciekawe, dlatego że do dzisiejszych czasów, gdybyśmy porównali, to tak jakbyśmy się znajdowali w obrębie autostrad. Czyli krótki odcinek, jesteśmy na autostradzie Wiedeń-Lwów. Niewiele kilometrów, bo do Andrychowa tylko wystarczy dojechać. Ale to też poczekam. Na Przykrzycy są ślady jeszcze, takie pozostałości szałasów pasterskich. Tak można sobie wyobrażać, że kiedyś może i tak mieszkano w takich rezydencjach czy domach prawda, turystycznych wśród przyrody. Tak wyglądają dzisiaj. Nie wiem, czy ktoś tam zajrzał. Są tacy, którzy często tam przychodzą, którzy w ogóle nie wiedzą, że takie szałasy istnieją. Tu króciutko tylko historia, bo to wskazuje rozwój tej miejscowości. Andrzej Komoniecki, znana osoba, prawda, wójt żywiecki, napisał w dziejopisie żywieckich zmiankę w 1474 roku. Łysina, iż kilka chałup na górze łysej zostaje, gdzie dziury i loki głębokie, a szerokie między skałami w ziemi będące są skryte i dojść doń trudno. Czyli już dał informację, że coś tam na tej górze się dzieje. W 1662 roku w Księdze Rejestrów, wiadomo, podatki, to jest niezniszczalna sprawa, tak jak śmierć, wobec tego w państwie ślemieńskim w ten czas jest wzmianka o wsi z 30 mieszkańcami, już zapisana jako Łysina. Dokładna data teraz będzie, która to, nie, 315 chyba, rocznica. Przed Bożym Ciałem proganista rychwałcki Stefan Standerski ponoć odkrył pokłady kruszcu srebra. Na ten temat więcej się można dowiedzieć. A tu tylko sygnalizuję. W 1757 Hieronim Wielopolski, który był władcą tych terenów, zbankrutował, ale nadał aktem na własność grunt wielkości równej 250 borgom austriackim. To jest aktualnie 140 hektarów. Sporo, prawda? Prawie cała wieś. Franciszkowi Rachwałowi, który w tym czasie mieszkał gdzie? No właśnie w Wilowicach. A jak znalazł się w Wilowicach? Też się dowiemy. I dostał grunty, z czego tylko 1/3 była na Łysinie, a reszta była w Kocierzu i to była tak zwana hala wilowicka. W 1820 pojawiła się pieczęć, jedna z pierwszych pieczęci na Żywiecczyźnie. Po prawej stronie jest odcisk numer 200, pieczęć wsi Łysina. Potem była pieczęć gminy Łysina. Bardzo długo była gminą. W 41 jest już 20 domów i pierwsze kapliczki się pojawiają. W 1850 powstaje folwark Michała Rachwała. W 1912 szkoła ludowa pospolita jednoklasowa na Łysinie. Następnie, zauważcie, w 59 roku, 1959, ile to lat temu? 60. Elektryfikacja wsi. W 66 wielka budowa drogi żwirowo-piaskowej z Okrajnika. Siłami ludzi, rąk, a szczególnie kobiet. W 1980 powstaje budynek OSP, a w 91, czy sobie to wyobrażamy, pierwszy telefon. A dzisiaj każdy go ma. Nawet nie wie po co, ale go ma. Wszystko tam ma. Jakby zgubił telefon, to nie żyje. Proszę Państwa, na co ja jeszcze zwracam uwagę? Po prawej stronie w rogu jest książka. Jedna z ocalałych z biblioteki Rachwałów. Książka w skórę oprawiona, napisane na okładce. Michał Rachwał wytłoczony w tej skórze, a w środku otwieramy i jest numer 53 tej biblioteki Ex Libris Michała Rachwała. Dzień 15 marzec 1845. To jest jeden z 200 ponoć woluminów tej biblioteki, która znajdowała się w szafie gdańskiej, jeżeli wiemy, jakie to są bogate szafy. bo po bogatym wystroju znajdowały się książki w językach łacińskich, niemieckich i polskich, pochodzące z różnych stron, na przykład z Budapesztu, czy miejscowości, z bibliotek. I on każdej nadawał numer i swój podpis ex libris, kiedy ta książka znalazła się w jego zbiorach. Mały silny. Obok jest rękopis. No, trzeba by go powiększyć bardzo, ale pisany piórem. Nie na komputerze, tylko piórem. Pięknie, pięknie pismo. Tak. O, co to znaczy technika, prawda? Proszę Państwa, zebrałem wiele dokumentów, opracowując tą książkę. Były to księgi metrykalne z parafii w Rychwałdzie, które mają tak ogromną wiedzę, którą trzeba analizować, to można się z nich wszystko dowiedzieć. O czasach, ja miałem dostęp od 1700 20 chyba roku, odnotowywujące chrzciny, śluby, no i niestety zgony. Z nich można wyczytać historię miejscowości, nie tylko danych rodzin, tragiczne czasy. Ja poślę tutaj w obieg parę dokumentów, to ponieważ mamy czas ograniczony, to proszę bardzo, sobie przeglądać w międzyczasie. I na mnie to wywarło ogromne wrażenie, jeżeli zobaczyłem świadectwa szkolne po prawej stronie, widoczne dla Państwa, z lat 1906 czy 1902. Ale co to za świadectwa? Pierwsze to jest świadectwo szkoły na Łucinie. Drugie to jest świadectwo mieszkańca Łysiny, ale uczącego się w szkole, już w liceum w Wadowicach. W tym czasie były trzy licea, tylko Wadowice, Rzymiec i Cieszyn w naszym rejonie. Więc sobie wyobraźcie, że z tej Łysiny dokładnie to opisuje warunki, jakie musiał spełniać, żeby tam, prawda, móc się uczyć. Ale ten Franciszek Okrzesik z Łysiny nie skończył na tym swojej nauki. Znajdziecie w książce przyjęcie jego na studia na Wydział Filologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z Łysiny. Tutaj w środku jedno ze zdjęć archiwalnych. Ręczne pisane piórem gęsim pieśni, opowieści, kolędy. Te kolędy to mnie zaskoczyły, bo nie wiedziałem, kto nadzorował drogę budowaną na Łysinę. Nikt z mieszkańców nie pamięta, to było przecież, jak żeście zauważyli, 60 lat temu. Niecałe. Nikt nie pamięta. Ja mówię, no trudno projekt, ale no, kto tym kierował? No i się okazało, że jest to człowiek z Gilowic. Bo w ten czas Łysina należała do gminy Gilowice, a nazwisko jego było Kolędzie, którą dostałem oryginał do ręki, czy tamtą kolędę, dostaję, jak dziękuję kierownikowi, że go Bóg zesłał, że ta droga powstała.
2: SK Beskidy.
4: Następnie taka mapka, przedstawiam tutaj mapkę dla ciekawości, ponieważ widzimy tu w centralnym miejscu oprócz Łysiny, którą zauważacie w środku, ale również Gilowice. Teraz dziwnie się szczątam. I z Gilowic, patrząc w kierunku na lewo, mamy Łękawkę napis i skrzyżowanie z Łękawicą, drogi na Łękawicę w prawo i w lewo do Rychwałtu. A nie ma drogi na wprost, po prostu do Żywca, który tu nosi nazwę Sejmów. Tak. No to widzicie, że trzeba było z Gilowic jechać przez Rychwałt pod górkę. Może wam to wiadomo, no ale jakie drogi były w prawym dolnym rogu widzimy. To są drogi do dzisiaj istniejące na Łysinie. Chodząc po Łysinie, to potyka się człowiek o kamienie jak zwykle. No i idzie sobie jakąś tam drogą. Ale teraz dopiero pisząc książkę, zwróciłem uwagę, jakie kamienie są poukładane. I zdjęcia, dokumentacje pan Dróg załącza. To jest majstersztyk. Do dzisiaj drogi, które no już 100, 150 czy 200 lat istnieją. Jak nimi się jeżdżono, to jest druga sprawa, jak jeżdżono tymi drogami. Bo wiadomo, wozy resorów nie miały, ale są. A teraz Łysinę przybliżymy. Widok o świcie świta nad Łysiną, prawda? Gilowice w chmurach, nad Łysiną błękit. Tak zwykle bywa. I co my widzimy z takich obiektów, no, charakterystycznych dla Łysiny? Fragment folwarku Rachwałów z 1860 roku. Można powiedzieć najstarszy budynek i wytrwał, ponieważ jest murowany. Na sufitach pomieszczenia są napisy łacińskie, w języku łacińskim, czyli co świadczy o wiedzy właścicieli. I tu napis na belce. Non nobis domine non nobis sed nomini tuo do glariam excruxit Michal Rachwał data. Nie nam, Boże, nie nam, lecz imieniu Twemu na chwałę wybudował Michał Rachwał w 1861 roku, 15 lipiec. A to nie jest jedyny napis. Tam na belkach są inne też. Po prawej mamy zabudowania, które do dzisiaj istnieją, 1907 rok, 1916, zabudowania gospodarcze. Jeszcze jest, trzyma się domek na tak zwanej Capiej Górce z 1937 roku. Poniżej opuszczony chałupa z 1885. To jest chyba ostatnia drewniana chałupa na Łysinie, która jeszcze stoi. Szkoły widzimy w centrum, która została przywieziona w 1957 roku. Skąd? Z Pocierza. Nie było, szkoła była w drewnianej chałupie, więc przywieziono, do dzisiaj ten obiekt stoi. Są dalsze z 1910 i dalsze zabudowania. Co się dzieje na Łysinie? Jeżeli ktoś nie był ostatnio, to są ogromne zmiany. Widzimy centralne miejsce Łysiny, gdzie są aktualnie parkingi wybudowane w 2010 roku, ale jeszcze dwa lata wcześniej była to łąka i nieużytki. To tak dla przypomnienia. Bo dzisiaj jak ktoś przyjeżdża, no to można zaparkować, ładny parking jest. Jest budynek OSP, a u góry ta główna droga Łysiny po grzbiecie w 2008 roku wyglądała jak na tym zdjęciu. a w 2018 już prezentuje się tak, jak widzimy. Po zachodniej części miejscowości powstało wiele domów osadników, no bardziej współczesnych, oparte o technologie współczesne, ale w jakimś stylu, powiedzmy sobie, nie odbiegającym od charakteru tego miejsca. W Dolnym widzimy też nowe obiekty i już miejsca na przykład do wynajęcia na weekendy. A w środku taki domek dla krasnali. To jest właśnie cała wioska Smerfów, który jeden z mieszkańców w Lasku dla dzieci przygotował jako atrakcję lokalną. Izba regionalna powstała w ciągu krótkiego czasu, dosłownie krótki czas.

0: dla państwa może, no, cepia, cep, tam, prawda, żelazko to żelazko, ale moi drodzy, jak ja poprowadzałem po tej izbie wycieczki w pewnym czasie, to dzieci się pytały, a co to jest, a co to jest? No i były zaskoczone, kiedy ja pokazywałem i mówię, no zgadnijcie, zagadkę. I tam pasek skóry na drewnie był, taki pasek, taki przykład. Co to jest? No nie wiemy, to ojciec może na tym potyłku. Ja mówię, nie, to jest do oszczenia brzytwy. A proszę pana, co to jest brzytwa? I tak dalej, prawda? A to przecież tam niedawno było. Są tu dwa obrazki przedstawione. Jedno to jest zobrazowane modlitwa Ojcze Nasz po lewej stronie, a w środku Matka Boska z Kopakabany. No to nie Tarza, ale jest to miejscowość w Boliwii, taka Częstochowa południowej Ameryki, do której pielgrzymki z całej Ameryki zmierzają. Jest to w naturze figurka wysokości 30 cm, która zmienia od okoliczności swoje szaty, a tu na łysinie podobizna obrazek. Skąd się to wzięło? No, kiedy myśmy te obrazy doprowadzali do stanu, żeby można było podziwiać, albo rozebrać, oczyścić, bo to z tych chałup, prawda, zapuszczonych, walących się, to się okazało, że pole odróbki z 1905 roku wyprodukowane w Wiedniu. Z Wiednia na Łysinę. Ale trzeba poznać, gdzie kamienie z Łysiny wyłożono. No wobec tego, gdzie figury wyłożono, czy prefabrykaty do figur. Ano właśnie między innymi do Wiednia. Na dole pieczątka pamiątkowa dla turystów z Izby Regionalnej. Jeszcze tutaj narzędzia po prawej stronie, szczególnie u góry, chcę pokazać, ponieważ uzmysłowić, jakimi narzędziami operowano, żeby obrobić kamień, który wydobyto, który waży na przykład 200 kg. Żeby powstała figura, tak, po prawej stronie. Z tym, że całkiem po prawej w rogu, to była moja zagadka, do czego to urządzenie służy. Kto wie?
1: Usza.
0: Usza? Nie. Na dzikiego zwierzęta, nie? Ktoś wie? No przecież jesteście z tych stron, moi drodzy. No widzicie? Problem. Ale ten problem był, znaczy ja zauważyłem z odpowiedzią u osób, które były w słusznym wieku i mogły mieć z tym do czynienia jeszcze i nie wiedziały. No, nie będę się zakładał, bo często się zakładałem, mówię o piwo, prawda, to dobra, nie? Drodzy, jest to bruśnik do wyrobu gąbki. Jak ktoś wie, jak jest gąb wykonany, łupany z drewna, to ma taki lobek. I tutaj trzeba było ten gąb wyskrobać, bo te końce mają taki kształt, że właśnie skrobać trzeba było tak długo, aż powstał rowek, żeby drugi gąb wszedł. A tych gąbów trzeba na chałupę wykonać przykładowo 3000. Proszę państwa, co ja jeszcze mogę powiedzieć? Łóżko, które widzicie w górnym lewym rogu, jest to coś nieprawdopodobnego, po prostu niespotykanego. Ja sam byłem w szoku, gdzie na Łysinie takie łóżko mosiężne, grawerowane i trwale malowane. Kogo na to było stać 150 lat temu?

gdzie w stan syna, a nie wóza nie ma, beczki poziomej do przywożenia wody. Bo na łcinie plan wody. Więc nalewano do góry, spuszczono bokiem na furmance poziomą. No i tak dalej, nie będę tu wsywać do chmielu, prawda? Nawet kłębek ostatniego efektu zbioru chmielu jest w muzeum jako relikwia przekazany do zbioru. Mamy tu jeszcze kilka tylko zdjęć, jak zmieniały się domy, czyli widzimy w lewym górnym rogu chałupę i jak ona wygląda dzisiaj. No, zwyczaje oczywiście, trudno konkurować z Gilowicami w palmach, ale na Łysinie też są ambitni, którzy wykonali palmy wysokości 6,20 m. Centymetrów, także no, może być. Mieszkańcy też pielęgnują oczywiście swoje te figury przydrożne. To jest najstarsza figura, którą tu widzimy. Na Łysinie znajduje się bardzo dużo kapliczek wszelkiego rodzaju. I kamienne, i drewniane, i murowane. Tu są na mapce przedstawiona jest lokalizacja. Tylko pokażę parę. Proszę zobaczyć, że z kamienia wydobytego często sposobem górniczym, czyli opanem w dół, wydobywano kamień. Waga, ja tak liczyłem po inżyniersku, ile taka pionowa figura może ważyć. No to jest 250-300 kg, składająca się z kilku elementów. No i teraz ogrubić i dokładnie odtworzyć twarz i charakterystyczne cechy danego świętego. Tych kapliczek jest sporo. Przy kapliczkach w maju zwykle mieszkańcy po prostu śpiewają. Tak, to znaczy w tym roku nie wiem, czy będą, ale ponieważ słuszna uwaga, wykruszają się. Śpiewają i mamy zdjęcia, ja mam dowody, proszę zobaczyć. W ogóle Łysina słynęła z wesołego, też oprócz tragicznych momentów były też bardzo wesoły i zwykle no, mieszkańcy nie tylko Krajnika, ale ponoć Gilowic i Mękawicy na Łysinie udawali się, żeby się zabawić, żeby pośpiewać, potańczyć właśnie gdzie przy figurach tych, które rozrzucone są po miejscowości. Bardzo romantyczne zdjęcie po lewej widzimy w tym lasku. To jest potańczy, to nie jest ustawione do zdjęcia. Po prostu żona też szła i widzi śpiewających parę osób. To jest naprawdę romantyczne to ujęcie. No i mamy słynne zamczyska, legendami różnymi otoczone różne powieści na ten temat, czy tam opowieści są mówione. Tu przedstawiam, że niektórzy się drapią tam, gdzie ich nie swędzi, czyli prawda, tu wchodzą na tę skałę. Skala trudności wbrew pozorom w skali wspinaczkowej sięga do 5+. No to niektórym nie mówi, ale 6 to jest góra ponoć. Tak? Niekoniecznie. Tak. No, jesteś znawcą, wobec tego możesz mnie skorygować, ale wbrew pozorom wysokość 6-7 metrów, a są tacy ambitni, którzy chcą pokonać wszystkie wejścia tam, które są opisane. No i niektórzy mówią, trudno wszystko zobaczyć. I proszę Państwa, piękną Łysinę to jeszcze tak przylecę. Proszę się nacieszyć tymi widokami, bo nie każdy ma możliwość w
Gilowicach zobaczyć takie widoki, a my to mamy z okna. Czyli widać następne łysina, wiosnę, lato, jesień. Zima też jest ciekawa na łysinie, proszę zobaczyć. Tylko w tym momencie pomyśleć trzeba, jak mieszkańcy 100 lat temu, czy 150 lat, musieli tam funkcjonować. Jak dzieci miały iść do szkoły, nawet te 200 metrów czy 300 metrów, 7-8-letnie dzieci w takim śniegu. Ojciec na barana przynosił do szkoły w centrum miejscowości. Tutaj widać atrakcje zimowe, jak śnieg spadnie. A ponadto widać, że nawet samochody współczesne nie mają szans wjazdu. Często na góry trzeba pieszo się udawać. Widać, aż po szyję, albo przechodzić przez ogrodzenie. Normalnie, tak jakby jego nie było. Teraz po prawej stronie widać tutaj ślady niedźwiedzia. To polega zrobił to zdjęcie, podnieść rękę, bo nie uwierzą. W drodze z Łysiny do Pociesza, tam do kaplicy schodząc, zrobił to zdjęcie, nie pamiętam ile to było, ale może z 10 lat temu. Także niedźwiedź też tam jest mile widziany. Od czasu do czasu, o czym się dowiecie, bo nie będę uprzedzał. Zwierzęta, które się w tym rejonie pojawiają, są liczne. To tylko tutaj parę takich obrazków. Mamy widok z drona, czyli centrum Łysiny dla zorientowania, czyli ten parking, OSP, no i szczyt u góry Łysiny, ścieżka Gronia. Strona zachodnia, w samym narożniku widać jezioro Żywieckie, a tu strona wschodnia zabudowania Rachwału, folwarku Rachwału, gdzie mało kto dociera, chyba że idzie przez Rozciętą do góry. I proszę Państwa, idąc Rozciętą do góry z Gdowic, kiedyś to taka główna droga, trzeba czasem pomyśleć sobie. Te drzewa, które tam są, to one nie istniały więcej jak 100 lat. Są młode, stare, ale droga jest bardzo stara. Co ona widziała, co tam było, jakie tragedie się odbywały, ile osób zamarzło po drodze. No, to sobie można wyobrazić, ale idąc tam kiedyś na spacer, proszę o tych mieszkańcach pomyśleć, jak funkcjonowali jeszcze niedawno. To jest taka już ostatnia

ostat i świt. Po chwili, po 10 minutach, ta świeca zamieniła się w podwójny krzyż, który mamy poniżej. To było 15 minut, a potem zamieniła się w zjawisko halo. Kurczę. Trzeba być w odpowiednim miejscu, zauważyć to i utrwalić. Nie każdy ma to szczęście. W ten czas można mieć obraz jakiś po danym miejscu. Ile razy my przechodzimy obojętnie i jakiś widok, jak ja mówię, popatrz, co jest takie. Zachód słońca, zachód słońca. Nic takiego, prawda? No więc tutaj, proszę Państwa, macie przykłady. Już zaraz dostawię to. I to jest właściwie ostatni widok z Łysiny w kierunku Żywca. Widać Grojec, taki papureczek tam na horyzoncie. I tak widać

Ja teraz będziemy mówić. Ja za nie podziękuję. Zasieńko prosimy do nas tutaj. Zanim podziękuję, to chcę powiedzieć, że teraz właśnie

0: razem tutaj po prostu gratulujemy.
1: SK Beskidy.
2: Klaudia Wierzchucka, Izba Administracji Skarbowej w Katowicach. Przestrzegamy przed oszustami, którzy za pomocą fałszywych e-maili próbują wyłudzić dane. Wysyłają oni fałszywe wiadomości e-mail, których zachęcają do otwarcia załącznika z powiadomieniem od naczelnika Urzędu Skarbowego. To próba wyłudzenia informacji. Zwracaj uwagę na adresy e-mail, z których przesyłane są wiadomości oraz podawane adresy stron. Najczęściej różnią się jedną literą od prawidłowych adresów. Pamiętaj, aby nigdy nie podawać nikomu poufnych informacji, zwłaszcza po otrzymaniu podejrzanych wiadomości e-mail czy SMS zawierających prośbę o udostępnienie danych. Jeśli otrzymana wiadomość e-mail lub SMS budzi Twoje wątpliwości lub gdy ktoś zadzwonił i podał się za pracownika Urzędu Skarbowego żądając wrażliwych informacji, zachęcamy, aby zadzwonić i wyjaśnić tę sytuację na infolinii Krajowej Administracji Skarbowej. Zachęcamy również do korzystania z platformy CERT, która służy do zgłaszania wszelkich incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa.
1: SK Beskidy.
3: Dzień dobry Państwu. Jak w każdą drugą niedzielę miesiąca, tak i w tę najbliższą, zapraszamy do Kina Janosik na spotkanie z filmem dokumentalnym w cyklu Niedziela z dokumentem. Tym razem przygotowaliśmy dla Państwa film będący spojrzeniem na nas i nasz kraj z perspektywy przybysza. List z Wilczej to projekt Ariuna Talwara, który wyemigrował do Polski ponad dekadę temu z Indii, aby pokonać bariery między sobą a pełnym niepokoju krajem, zaczyna filmować swoich sąsiadów. Z nieco ponad kilometrowej Wilczej wyłania się obraz współczesnej Europy, a Polska, często postrzegana jako nieprzyjazna dla imigrantów, w obiektywie reżysera zyskuje czuły i pełen humoru portret. Jeśli chcecie go Państwo zobaczyć, to zapraszamy w najbliższą niedzielę 8 lutego do Kina Janosik na godzinę 16.
1: SK Beskidy.
4: Fury J posła Gros z dziadkiem do miasta we środę. Środa to był dzień targowy. Kielo cudów tam było, to Jazek gębę zwarła. Tu rozmaite kwiotki, mietły brzozowe, tam konicki drzewiane, a tam zaś gowiedniki. Krowy, kury z kochutami, no i świnie. Dziadek wybrali se bogatą mietłę, co by zamiataj, notuj przed chołpą. I patrzyli te za kochutym, bo z tego co mieli, prawiuśko wojską niedzielę babka łobiot uważyli. Godalize to był istny furyjot. A cymu? To nie wiem. Łobzierali wszystkie kochuty po kolei. Jo, stoła skrajcka, bo ksie boła, zemie, który dziubnie, takiej si kura kiezek sięgała po nią na gnioździe za jajkami. Od tego czasu dziadek zbierają jajka sami. Kiejus wybrali najpiękniejszego kochutka, wrazili go do worka, lekuśko zawiązali i wchynęli na plecy. Walny kawałek my mieli ku chałupie, to my se szli po maluczku i ciućkali maślonkę, co nam babka dali w zbonecku. Kiemy się przykolmacyli ku chałupie, dziadek wypuścili na placu kochuta z worka. Piękno była gadzina ze nadziwy. Gęsty, piszczaty łogon, walny grzebień i długi nogi. Kie się łoczepał i połobzierał dokoła, to za cynę się dziwy. Tak piął, ze joja ze usy zatkała. Gonił, bił skrzydłami, no istny waryjot. Kie dopatrzył na mnie czerwoną spódniczkę, bo mi się babka kozali przewlec w smaty na kłozdo, a puścił się za mną, to gzdryntwiała. Zacłak gnaj ku chałupie, nalek przepadła przez halbijkę ze zbuzym. Łozbiła k kolano, nale ze strachu zek się już nie oglądała, bak gnała na oślep. Kiedy nie dziadek coś dzielili kochuta mietłą z targowicy, to by mnie chyba zdziubał na kwaśne jabłko. Kiedy babka uwidzieli te dziwy na notoniu, to ino na dziadka machli ręką, ze zaś przyniósł fury jota i pokazali palcem kryskę pod syją na kochuta. A w niedzielę śniego uważyli rosół. We środę zaśmy z dziadkiem poszli na targowice do miasta, co by kupił kochuta. Dziadek godają, z jakie bydzie co tydzień chłodził po nowego kochuta, to ludziska jego bydom nazywaj, Fury Jotyn. Hej.
1: SK Beskidy.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: SK Beskidy.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?